Escape Skidy.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie zabieramy Was teraz do Moszczanicy, a dokładnie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, bo właśnie ta placówka świętowała ostatnio 80 lat swojej działalności.
0: SK Beskidy.
1: Z mikrofonem jesteśmy w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy. I to kolejna już szkoła, która może poszczycić się na Żywiecczyźnie zacnym jubileuszem. Ale o tym, co działo się podczas tych obchodów uroczystych, opowie Wam już pan Mirosław Staszkiewicz, dyrektor tego zespołu szkół.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na świeżo po zakończeniu uroczystości. Te uroczystości 80-lecia składały się z dwóch części, z części oficjalnej, a potem był bal absolwenta, który odbywał się również w nowym obiekcie, tym właśnie, który oddawaliśmy do użytku przy okazji 80-lecia, hala sportowa Olimpia. Rzeczywiście jako dyrektor miałem wielką przyjemność spotykać się z ludźmi, którzy wrócili do szkoły po latach i z wielką satysfakcją dla mnie zaobserwowali zmiany, które tutaj zaszły na tym terenie. Te zmiany zaobserwowali na przestrzeni ostatnich 10 lat, ponieważ poprzednie obchody to było 70-lecie szkoły. Tak się akurat składa, że mój obraz szkoły, No, jest to może i niesprawiedliwe, tak? Tych 80 lat, moje opinie i mój obraz, no to jest to ostatnie dziesięciolecie, bo jako osoba z zewnątrz, nie byłem uczniem tej szkoły, zaangażowałem się w rozwój placówki w okolicach, no dokładnie w 2017 roku. I bardzo od samego początku, jak tutaj się pojawiłem, dla mnie takim niesamowitym przeżyciem było to, jak ludzie czują się związani właśnie ze szkołą, z tym miejscem. Absolwenci, nauczyciele, którzy tutaj pracowali, po prostu środowisko związane ze szkołą. W momencie, kiedy zaczynałem tej pracy, wiele osób do mnie przychodziło, chciało się spotkać, chciało przekazać swoje uwagi. Było to takie naprawdę bardzo miłe i sympatyczne, bo to było w trosce o tę placówkę. Więc na pewno ta atmosfera, która rodzi się tutaj w tym miejscu, budująca więzi, jest czymś zdecydowanie unikatowym. Jeśli miałbym powiedzieć o szkole, ja tą szkołę postrzegam, wiadomo, historia szkoły rozpoczęła się w 1945 roku. Założono szkołę rolniczą dla młodzieży. Zostawmy sobie nazwy tej placówki. To jest jakby nieistotne, ale generalnie misja tej szkoły pojawiła się tuż po wojnie i misją było rozpowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu w tych trudnych warunkach naszego powiatu żywieckiego.
1: Czyli, panie dyrektorze, można powiedzieć, że ta, nazwijmy to, ten rolniczy charakter, powiedzmy, tej szkoły, to on był właśnie już u samych początków.
2: Tak, zdecydowanie. No, tutaj jest taka historia, że poprzedni właściciel majątków, na którego terenie powstała szkoła, Władysław Kępiński, był człowiekiem, który przed wojną głęboko prowadził działania upowszechniające kulturę rolniczą na tym terenie. I tak się złożyło, smutny incydent, ponieważ został wywłaszczony z tego majątku, ale to zmiany niestety związane z tamtą Polską, ale być może jakaś satysfakcja, że właśnie w tym miejscu ta jego idea kształcenia rolniczego znalazła swoje miejsce i była kontynuowana. Oczywiście w nowych warunkach. I tak jak wtedy, jak tak to postrzegam, misją naszej szkoły była odpowiedź na to, co potrzebuje państwo. Chodziło o to, żeby ludziom po pierwsze dać pracę, po drugie odsunąć ewentualne zagrożenie głodem, tak, w tych trudnych warunkach powojennych poprzez podniesienie efektywności gospodarowania. To była misja, którą się podjęła szkoła i ta misja zdecydowanie myślę, że do lat wczesnych 80. była realizowana przez szkołę, jako właśnie szkołę rolniczą, w taki sposób, że powstawały filie placówki. Była filia w Łodygowicach, była filia w Milówce, więc rzeczywiście, jak ja pamiętam z mojej młodości, w latach 80. to praktycznie z każdego domu na Żywiecczyźnie, ja nie mówię, że w Żywcu, ale na Żywiecczyźnie ktoś był absolwentem naszej szkoły. Było to też pewnie wymuszone obowiązującym prawem, że żeby dziedziczyć gospodarstwo, to trzeba było mieć wykształcenie rolnicze, ale rzeczywiście jak rozmawiałem z moimi kolegami i koleżankami właśnie pochodzącymi z okolic Żywca, no to było bardzo popularne. Z każdego domu ktoś to wykształcenie zdobywał właśnie w naszej szkole. I to są te lata do 80. roku, bo potem we wczesnych latach 90. no, rozpoczął się kryzys rolnictwa, to mamy świadomość tego. Automatycznie jakby ta potrzeba funkcjonowania szkoły w tym obszarze stanęła pod znakiem zapytania. I tutaj wielką pracę wykonali ówcześni dyrektorzy, którzy szukali kierunków, które pozwoliłyby utrzymać szkołę. Wtedy pojawiły się kierunki związane z turystyką. I wtedy też w okolicach 2003 roku, tego najtrudniejszego dla szkół ponadpodstawowych, bo przypomnę, że w 1999 roku powstały gimnazja, pojawiła się idea za sprawą pana profesora Toczka stworzenia klas mundurowych, wojskowych, różnie to było nazywane. I wtedy, w tych latach, powstały podwaliny tej naszej współczesnej misji. Powiem tak.
1: No właśnie, ale wtedy nikt nie... Pewnie nie myślał o jakimś zagrożeniu, o konfliktach, że po prostu klasy wojskowe mogą się przydać, mogą mieć przyszłość. Skąd ta idea? A to wychodzi na to, że naprawdę to miało sens i ma.
2: Ta idea była podyktowana próbą uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły. To był też taki czas, umówmy się, w którym wojsko było w odwrocie, prawda? I wtedy inicjatywa stworzenia klasy mundurowej i klasy wojskowej było po prostu uatrakcyjnieniem oferty. Natomiast tak się stało, że wtedy rozpoczęły się zupełnie, przypadkowo, rozpoczęło się budowanie podwalin pod naszą misję współczesną. Bo jak patrzę na tą historię szkoły, to chciałbym ją widzieć właśnie w taki sposób, że kiedyś w latach powojennych realizowała misję na misję narodową, tak, narodu, potrzeby, odpowiedzi na potrzeby państwa, narodu w postaci nauki podstaw gospodarowania w rolnictwie. Tak teraz realizujemy misję rozbudzania zainteresowań młodzieży wojskiem. Tak, dzisiaj potrzeby obronne są niezwykle ważne w Polsce. Ja też osobiście tak to postrzegam, mam świadomość tego, że jeżeli uda się nam za pomocą armii dobrowolnej, tak, dobrowolnej służby wojskowej, to co obowiązuje dzisiaj, zapewnić wystarczający nabór, no to ominiemy ten przykry okres, z którym ja się zetknąłem, kiedy zasadnicza służba wojskowa była obowiązkiem. I stąd właśnie ta nasza misja. Dlatego patrzę na historię szkoły w ten sposób. Kiedyś misja w skali całego państwa i teraz również. Tylko czasami byłoby to niesprawiedliwe wobec dnia dzisiejszego szkoły, gdybyśmy mówili wyłącznie o mundurach, bo trzeba zauważyć, że kontynuujemy tę misję rolniczą. Mamy tutaj kierunki techniką hodowli koni i mamy również na poziomie szkoły branżowej klasy mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych. To są dwa kierunki rolnicze funkcjonujące obecnie w naszej szkole i trzeci kierunek rolniczy, stricte rolniczy, ale już nie na poziomie szkoły ponadpodstawowej, a w ramach kursu kwalifikacji zawodowych, to jest pszczelarstwo. To jest taki kierunek realizowany dla osób dorosłych, głównie weekendowo. I to są właśnie trzy elementy z tej pozostałości rolniczej, które funkcjonują dzisiaj. Oprócz tego mamy jeszcze technikum hotelarstwa i na poziomie branżowej szkoły prowadzimy również zawód kucharz. I tutaj taka ciekawostka. W ramach branżowej szkoły, czyli dawniej osoby, które nie są specjalistami w edukacji, mają może z tym problem. Szkoła branżowa oznacza dawną szkołę zawodową. I na poziomie szkoły zawodowej, branżowej, w zawodach kucharz i mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych, prowadzimy tak zwane branżowe oddziały wojskowe. To jest taki projekt, w którym realizujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W tym projekcie jest kilkanaście szkół z Polski. To jest projekt taki wdrożeniowy i jakby budujemy drzwi do wojska z poziomu szkoły branżowej. Czyli u nas kucharz poznaje tajniki zawodu bycia kucharzem w wojsku i kiedy kończy szkołę, ma bezpośrednią ofertę wstąpienia do zawodowej służby wojskowej i bycia kucharzem właśnie w ramach wojska. I to samo dotyczy kierowca, operator maszyn i pojazdów rolniczych. W ramach tego branżowych oddziałów wojskowych ściśle współpracujemy z 6. Batalionem Dowodzenia w Krakowie. I nasi uczniowie w ramach obozów bywają właśnie gośćmi, mieszkają w koszarach, spędzają czas z żołnierzami. I to jest właśnie ta oferta branżowych oddziałów wojskowych. Natomiast na poziomie liceum ogólnokształcącego prowadzimy oddziały przygotowania wojskowego. To jest taki już wieloletni projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. On się tam

0: Nie macie problemu z naborem?
1: No my w okresie ostatnich 10 lat praktycznie podwoiliśmy ilość uczniów. Bardzo popularne w tej chwili są właśnie kierunki związane z mundurem, te wojskowe. Ale ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo umknęło mi coś, co jest również dumą naszej szkoły, mianowicie oprócz technikum, tak, jak mówiłem, w zawodach technik hotelarstwa i technik hodowli koni, oprócz szkoły branżowej w zawodach, które wcześniej wymieniałem, i oprócz liceum ogólnokształcącego tego o profilu wojskowym, mamy również szkołę mistrzostwa sportowego w konkurencji biathlon. Największą tradycją właśnie to jest konkurencja biathlon, natomiast od kilku lat realizujemy również w dyscyplinie boksu na szkole mistrzostwa sportowego. Jesteśmy o krok od tego, żeby rozpocząć nową konkurencję, jaką ma być piłka nożna dziewcząt i futsal dziewcząt. No, byłoby to niesprawiedliwe wobec tej grupy naszych uczniów. W tej chwili mamy około 500 uczniów plus kilkudziesięciu właśnie w ramach kursu kwalifikacji zawodowych. Jak tutaj rozpoczęliśmy w 2017, to było około 280 uczniów. Trzeba teraz pamiętać jeszcze, że nasza szkoła jest wyjątkowa pod względem bazy dydaktycznej, bo to, że mamy kilkadziesiąt hektarów gruntów w swoim zarządzie, to jest jedno, ale oprócz tego ponad 10 budynków, nie licząc drobnych garaży i tego typu historii, 10 budynków, którymi się zarządza, no teren kilkunastu hektarów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem szkoły, no i wreszcie ta nowa hala Olimpia, no cudowny obiekt, który zmienia po prostu sposób myślenia o funkcjonowaniu naszej placówki i otwiera zupełnie nowe możliwości. To jest 1300 metrów kwadratowych generalnie powierzchni, boisko 800 metrów kwadratowych wielofunkcyjne. Jest to taki obiekt, no ja powtarzam to, że w momencie, kiedy rozpoczynałem tej pracę, to nawet nie śmiałem marzyć o tym, że coś takiego powstanie w Moszczanicy, a powstało. Ten obiekt otwiera nam możliwości, no nie tylko chodzi o lekcje WF-u oderwane od warunków atmosferycznych, co było wiecznym utrapieniem do tej pory, ale to również jest przestrzeń do zagospodarowania przez wojskowych w ramach przygotowań do różnych uroczystości. Liczymy tutaj na współpracę na przykład z Wojskami Obrony Terytorialnej, które bywają na naszym terenie. W ramach też trzeba pamiętać, że ta hala będzie uzupełnieniem tej oferty, którą mamy już wcześniej, bo mamy sfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mamy strzelnice, dwie strzelnice wirtualne, strzelnicę pneumatyczną na strychu na głównego budynku szkoły i mamy przecież strzelnicę kulową, która tam już od lat tutaj w szkole funkcjonuje, więc to wszystko stanowi pewne zaplecze, które pozwala nam właśnie te kierunki związane z mundurami, z wojskowością rozwijać. Ale dla mnie jako dyrektora szkoły, ja wiem, że to może zabrzmi nie najlepiej, ale strasznie ważnym elementem jest to, że wreszcie będę mógł się spotykać jednorazowo ze wszystkimi uczniami w jednym obiekcie. Strasznie trudno jest organizować, no nie wiem, wszelkiego rodzaju obchody w momencie, kiedy trzeba to robić na raty, że przychodzi część uczniów, potem kolejna część i kolejna. Teraz mamy wreszcie możliwość, że spotkamy się wszyscy razem w jednym obiekcie i będziemy mogli w jednym czasie celebrować tę samą uroczystość.
0: No to rzeczywiście spore zmiany. Jak młodzi, co mówią, z jakimi opiniami pan się spotyka, jeśli idzie o Olimpię, o tę waszą piękną halę?
1: To są znowu historie takie bardzo charakterystyczne dla szkoły i dla bycia dyrektorem. Mianowicie, jeżeli są uczniowie, którzy pamiętają ten czas sprzed i zaistnienia obiektu, to oni to potrafią docenić, bo wiedzą, pamiętają, że kiedyś było inaczej. Ale życie jest takie, że jak przychodzą uczniowie, dla których to jest normalność, no po prostu jest sala, no to trudno od nich spodziewać się jakichś zachwytów. No umówmy się, że każdy oczekuje tego jednak standardu i możliwości, no i tego zdziwienia nie ma. Ja też drugi raz przeżywam, szczerze mówiąc, bo podobnie było właśnie w gimnazjum numer 1, kiedy wybudowaliśmy halę, to dopóki były roczniki pamiętające okres sprzed, To było duże wrażenie. Nie no, proszę Państwa, no też trzeba popatrzeć ten obiekt. To jest w ogóle obiekt, który stanowi pewną innowacje, jeśli chodzi o obiekty dla edukacji. Bo jest to

0: formalnie nazywa się to budowa wojska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem. I dlaczego tak jest? Dlatego, że my mamy tutaj taką konstrukcję drewnianą, na której jest oparta konstrukcja PCV z bańką powietrza, tak? Podwójnie warstwa PCV, około 10 cm powietrza, więc można by powiedzieć o tym, że to jest pewien balon, tak? I tam te warunki związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury są związane z nadmuchami powietrza. Mamy takie, w kilka minut możemy temperaturę podnieść od niskiej bardzo, tam na przykład ujemnej, do temperatury tych wymaganych stopni 18 w obiekcie. Chociaż generalnie nie musi to tak być, prawda, żeby to było zawsze 18. Natomiast w ramach tego całego obiektu jest 120 metrów kwadratowych zaplecza sportowego, w których są posadowione szatnie, prysznice, pomieszczenia dla nauczycieli i to wszystko jest ogrzewane osobno, w takim standardzie normalnym, jakie obowiązuje w obiektach. No mówię o innowacyjności, bo trzeba sobie powiedzieć, że w takich obiektach, powiedzmy, temperatury wysokie i zbyt duże nasłonecznienie, tak, latem, i zbyt niskie temperatury zimą mogą stanowić jakiś problem w użytkowaniu. Ale spójrzmy na pracę szkoły. Szkoła przez 2 miesiące lata, najbardziej gorące, lipiec, sierpień, nie funkcjonuje, tak, więc ten problem nam jakby odpada. Natomiast w okresie zimowym też przez 1 miesiąc szkoła nie działa, bo mamy 2 tygodnie ferii świątecznych i 2 tygodnie ferii zimowych dla uczniów. Więc jakby ten najgorszy okres nie funkcjonuje. A z kolei trzeba sobie powiedzieć, że koszty budowy takiego obiektu są nieporównywalnie niższe niż obiektów w systemie tradycyjnym. Więc mam taką nadzieję, że my tutaj przećwiczymy sobie funkcjonowanie tego obiektu i być może otworzy to nowe możliwości inwestycyjne dla innych szkół.
1: Ale też jest szansa, że ten wasz obiekt będzie po prostu na siebie zarabiał, choćby na to ogrzewanie, prawda? Wiem, że jest taka możliwość, żeby on był wykorzystywany również komercyjnie, tak, po godzinach.
0: Tak, zasady dofinansowania akurat tego projektu konkretnie budowy hal, projekt się nazywa Olimpia, budowy hal w związku z rocznicą ruchu olimpijskiego w Polsce, zainicjowane przez poprzedni rząd, to on przewiduje możliwość udostępniania komercyjnego rzeczywiście obiektów. No i ja mam takie oferty, ponieważ się okazuje, że wielkość tego boiska jest taka, że spełnia pewne standardy PZPN-u, które inne obiekty nie spełniają, i rzeczywiście mam tutaj kolejkę osób, które chcą wynająć w sposób komercyjny. No, trzeba pamiętać, że z kolei wymogi projektu są takie, że najpierw musimy zabezpieczyć potrzeby szkoły, potem potrzeby środowiska, organizacji, ale ta przestrzeń oczywiście jest. No wie pani, trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, czy to będzie mowa o zarabianiu, czy
1: wyjściu na zero.
0: Po pomniejszaniu kosztów, tak?
1: Panie dyrektorze, abstrahując od waszej współczesności, muszę jeszcze dopytać o waszych absolwentów. No, 80 lat historii, to przecież to są setki, tysiące absolwentów. Czy my możemy wspomnieć o tym, no właśnie, jak oni podczas waszego jubileuszu wspominali waszą szkołę? No właśnie, czy są osoby znane, być może tutaj na Żywiecczyźnie, a może nawet w całej Polsce, które właśnie rozpoczynały swoją edukację tutaj u was? Może nie rozpoczynały, ale właśnie kontynuowały.
0: Tak, no niezwykle miły dla nas był udział pani Bogusławy Choczyńskiej, przedsiębiorcy z Żywca, która jest absolwentem naszej szkoły i chciała się z nami podzielić swoimi przemyśleniami na temat placówki. Namówiliśmy ją do tego, że nagrała pewien film, który gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni medialnej. Bardzo miłe wspomnienia pani Bogusławy. Zresztą chciałem podziękować za sponsoring związany z obchodami tego 80-lecia państwu Choczyńskim, tak, bo również panu Bogusławowi. Bardzo to jest miłe, proszę państwa. Jak mówiłem, no, ta więź, która powstaje między ludźmi związanymi ze szkołą, jest dla mnie unikatowa, naprawdę. No, innym absolwentem, który w sposób wyjątkowy zafunkcjonował na naszej 80-leciu, był pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Mateusz Pindel, który przemówił do społeczności szkoły, przemówił w tak wyjątkowy sposób, jako właśnie absolwent, przywołując kolejnych nauczycieli, których pamiętał, przywołując to, co szkole zawdzięcza. Było to naprawdę bardzo ujmujące. Oczywiście mamy innych absolwentów również, którzy w jakiś tam sposób przyczynili się. No ja mówię o tych dwóch, ponieważ oni jakby chcieli i chcieli podzielić się tym byciem absolwentem właśnie ze społecznością i naprawdę to było naprawdę wyjątkowe. Przy okazji dziękuję obu wymienionym osobom.
1: Panie dyrektorze, muszę zapytać jeszcze o te największe wasze wyzwania obecnie. Podejrzewam, że szkoła musi zdobywać środki zewnętrzne, musi realizować jakieś dodatkowe projekty, programy po to, żeby przyciągać coraz więcej uczniów do waszej szkoły, choć z tym, jak słyszę, problemu specjalnie nie macie. Jesteście bardzo popularni i często wybierani przez młodych. No ale właśnie... Jakie wyzwania, jakie projekty realizujecie teraz?
0: Znaczy, ja nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, że jesteśmy bardzo popularni. Działamy w pewnej niszy i ta nisza rzeczywiście jest na tyle duża, że możemy spokojnie myśleć o przyszłości szkoły. Natomiast jeśli chodzi o projekty, no, ja takie małe podsumowanie robiłem, ponieważ akurat to jest to również ostatni rok mojej kadencji, drugiej tutaj, i tak myślę o tym z perspektywy jednak minionych lat. Proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni roku 2017 do 2026, teraz jesteśmy, policzyłem, że na terenie szkoły zrealizowano inwestycje za 29 milionów. 29 milionów, oczywiście w większości to są środki zewnętrzne, wiadomo, w tym standardzie głównie 85 do 15, chociaż trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o halę, właśnie Olimpię, no to wyglądało niestety inaczej i tutaj wielkie podziękowanie w stronę starostwa, bo zdecydowano się na to, żeby to sfinansować pomimo niekorzystnych warunków dofinansowania, bo jedynie 2 miliony 350 z ogólnej kwoty prawie ponad 5,5 miliona kosztów tej inwestycji było środków zewnętrznych. No, zmieniało się to mocno. Rzeczywiście inwestycja ma swoją dość dużą dramaturgię, nawet powiem. Natomiast to, co się stało oczywiście, jeśli chodzi o inwestycje na terenie naszej szkoły, no to jest zasługa starostwa, Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego, głównie, ale przede wszystkim decyzji pana starosty Andrzeja Kalaty, obecnie senatora, i pana starosty Adriana Midora. Proszę Państwa, nawet jeżeli się ściąga zewnętrzne środki, to i tak trzeba dołożyć ten wkład własny, a w warunkach samorządowych to bywa czasami trudne. I w naszym przypadku to rozpoczęło się w 2017 roku inwestycją Centrum Edukacji Ekologicznej Arka. I to było taki pierwsze działanie, jeszcze zapoczątkowane przez pana dyrektora Czesława Malinkę, które miałem okazję dokończyć w okresie pandemii. Efektem tego, oprócz tych działań przyrodniczych, było wyremontowanie budynku pod głową konia. I od tego momentu zaczęła się bardzo dobra pasja dla naszej szkoły. Otóż kolejna inwestycja to była termomodernizacja 3 budynków naszej szkoły, warsztatów, budynku głównego i bursy. Termomodernizacja, warto o tym wspomnieć, bo rocznie paliliśmy 280 ton węgla na terenie szkoły po to, żeby ogrzać te obiekty. To jak się policzy, że 4 tony mniej więcej dom jednorodzinny zużywa węgla na rok, to odłączyliśmy tą inwestycją 70 budynków, czyli jedną wieś. Tak? I też dlatego też nasz projekt został bardzo wysoko oceniony, ponieważ zmieniliśmy sposób ogrzewania, zastępując kotłownię tą tradycyjną węglową, zastąpiliśmy gazem. I to była druga inwestycja, przy czym z tą inwestycją wiąże się taka sympatyczna decyzja pana starosty Andrzeja Kalaty, bo takie warunki były tych pieniędzy, że nie można było z nich sfinansować remontu dachu na budynku szkoły, ponieważ nie jest on ostatnią kondygnacją, nie jest jednocześnie stropem. No i wtedy trzeba było dołożyć kolejny 1 000 000 zł, czy nawet 1 200 000 na zrobienie tego dachu. Z wielką strachem w sercu szedłem prosić o te pieniądze, okazało się, że one znalazły. I potem po tych dwóch dużych inwestycjach było kilka takich mniejszych, jak na przykład militarno-serwiwalowy tor przeszkód w ramach Polskiego Ładu zrealizowane. No mówię, sumują się one na 29 milionów, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie najbardziej cieszy. Otóż z tych 29 milionów, no to są środki w większości oczywiście, w olbrzymiej wielkości, jakby z inicjatywy działań starostwa powiatowego, ale 1,5 miliona to są pieniądze z miękkich projektów, które były realizowane staraniem naszym. Tam były dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego z tymi odmianami, w których między innymi ponad 5 000 godzin dodatkowo skierowano do uczniów. W ramach tych projektów to było łącznie 800 000, a pozostałe do 1,5 miliona to są projekty w ramach Erasmusa Plusa. I tutaj chciałbym się pochwalić, że zupełnie unikatowo sukces szkoły. Otrzymaliśmy w listopadzie 2024 nagrodę Komisji Europejskiej European Innovative Teaching Award 2024 dla naszej szkoły za najlepszy projekt w roku 2024 w Polsce. Odbierałem tą nagrodę w Brukseli. Wielkie przeżycie dla mnie, zwłaszcza dlatego, że jakby swoją pracę zawsze łączyłem, jako dyrektora szkoły łączyłem ze współpracą międzynarodową i w poprzedniej szkole i tutaj była ta taka specjalność, no i też źródło środków zewnętrznych, prawda? I to się udało zrealizować. Bardzo się z tego cieszę. 29 milionów generalnie, z czego 1,5 miliona miękkich środków, które pozyskaliśmy samodzielnie w szkole.
1: Panie dyrektorze, to jeszcze ostatnie, obiecuję już pytanie, bo młodzi czekają, a z nimi również jestem umówiona na rozmowę o waszej szkole. Jakie wyzwanie przed waszą placówką na najbliższy rok, dwa?
0: To pytanie pada w niezręcznym momencie, dlatego że musimy odreagować to, co się stało właśnie w ramach obchodów, które nas bardzo mocno wyczerpały. No ja oczywiście widzę kolejne potrzeby i kolejne zmiany. No cóż, gdzieś tam trzeba byłoby nawierzchnię nową na boisku zrobić, ale to nie jest taki moment, w którym należy zwracać się w kierunku starostwa o kolejne pieniądze. Musimy dać im możliwość jednak odpocząć, ale plany mamy, bo właśnie przymierzamy się do projektu w ramach Erasmusa Plusa, tej części zawodowej. Składamy po raz drugi wniosek i mam nadzieję, że to się w tym momencie zakończy sukcesem. No i szukamy środków. No, bardzo, bardzo potrzebna jest również modernizacja tego zaplecza sportowego związanego z końmi. U nas mamy taką możliwość, że uczeń przyjeżdża do nas z koniem, mieszka w bursie i tym koniem się może zajmować w ramach techników hodowli koni i jeździć na nim oczywiście. I tutaj by trzeba było troszeczkę zainwestować w stajnie, więc... Ale to nie jest zły moment. To jest zły moment na to pytanie.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i już biegnę do młodych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I po rozmowie z dyrektorem, tak jak obiecywałam, mam okazję również spotkać się z uczennicami tejże szkoły, no i trochę ich je wypytać o to, co sądzą o tej placówce, no ale zacząć muszę przecież od tego, no właśnie dlaczego wybrały właśnie tę szkołę w Moszczanicy. Z nami dzisiaj są
2: Ania,
3: Julka
4: oraz Hania.
1: No dobrze, dziewczyny, wy tak naprawdę reprezentujecie trzy różne ścieżki, tak trzeba nazwać, kariery w tej szkole. Trzy różne propozycje, no i trzy różne sposoby, pomysły na siebie. Powiedzcie, dlaczego w ogóle wybrałyście tę szkołę i która z tych specjalizacji to wasza działka, to wasza droga?
2: Ja wybrałam hotelarstwo, jestem aktualnie w 5 klasie i wybrałam go dlatego, że przede wszystkim chciałam spróbować, chciałam się tego nauczyć. Na tamten moment był to dla mnie kierunek, który mnie najbardziej zainteresował, najbardziej zaciekawił i tak naprawdę gdybym miała możliwość, wybrałabym go drugi raz.
3: Ja chodzę do liceum wojskowego, do 3 klasy. Wybrałam ten kierunek, ponieważ interesuje mnie po prostu wojsko. Chciałam też doświadczyć czegoś nowego.
1: No i tu mamy jeszcze zupełnie inną działkę.
4: Tak, ja wybrałam technikum hodowli koni, głównie przez to, że kocham te zwierzęta tak naprawdę od zawsze. I na tamten moment był to dla mnie wybór, którego tak naprawdę nigdy nie musiałam na 100% wiązać ze swoim głównym zarobkiem w przyszłości, ale to było coś, co wiedziałam, że będę kochać robić i wiedziałam, że będę się spełniać w mojej szkole, niezależnie od tego, jaki kierunek wybiorę później.
1: Prawdą będzie takie stwierdzenie, że Moszczanica to jest taka szkoła, która daje takie możliwości, których nie znajdziecie w innych placówkach na terenie Żywiecczyzny. No, te klasy wojskowe wiem, że jeszcze gdzieś funkcjonują, ale chyba nie wszystkie. Tak to wygląda?
3: My mamy dużo możliwości po prostu. Mamy obozy, które odbywają się w porze jesiennej i w porze wiosennej. Mamy wtedy różne zajęcia z wojskiem w ogóle. Uczymy się wszystkiego, co jest związane z wojskiem.
1: A myślałaś, kiedy podejmowałaś decyzję o wyborze szkoły, że ta specjalizacja wojskowa może być tak, no niestety, ale bardzo potrzebna?
3: Miałam takie myśli i jestem dalej tego świadoma, że jest to potrzebne.
1: No dobrze, a hotelarstwo? Od zawsze wiedziałaś, że to będzie ta ścieżka? Czy może szkoła daje ci też możliwości no właśnie tego, że może jednak coś innego?
2: Tak naprawdę wybrałam hotelarstwo ze względu na to, że bardzo chciałam. Chciałam tego spróbować i na tamten moment wiązałam tak naprawdę swoją przyszłą ścieżkę właśnie z hotelarstwem, z tą pracą w turystyce ogólnopojętą, ale ta szkoła dała mi takie możliwości takiego naprawdę samego rozwoju, samorozwoju, poszerzenia swoich horyzontów i otwarcia się na coś, co jest nowe, pozwoliła mi doświadczyć wielu rzeczy i na ten moment dała mi po prostu takie doświadczenie, że niekoniecznie muszę wiązać swoją ścieżkę z hotelarstwem, ale otworzyła mi drogę na nowe możliwości.
1: Możesz uchylić rąbka tajemnicy? Jeśli nie hotelarstwo, to co dalej?
2: Myślę nad pedagogiką przedszkolną, ze względu na to, że mam w naszej szkole jest bardzo dobre grono pedagogiczne, które zawsze nam służy pomocą, z którymi możemy szczerze porozmawiać, zawsze nam doradzą i mam po prostu takich nauczycieli, którym bardzo ufam, z którymi mogę porozmawiać i tak chyba dzięki nim poczułam takie powołanie, że też chciałabym kiedyś komuś pomóc i chciałabym być taką po prostu osobą, którą sama potrzebowałam.
1: No niesamowite te wasze historie i z tego, co relacjonował mi wasz dyrektor, to jest coś takiego, że z tą szkołą późniejsi absolwenci, no ale wiadomo, najpierw uczniowie, oni się raz, że utożsamiają, a dwa, że są bardzo emocjonalnie związani. To prawda? Możecie to potwierdzić? Jest coś takiego?
4: Jak najbardziej możemy to potwierdzić, nawet ze względu na nauczycieli, którzy uczą u nas w szkole zarówno przedmiotów zwykłych szkolnych, takich jak na przykład matematyka, ale czy na przykład na moim profilu hodowli koni mamy właśnie nauczycieli, którzy skończyli tą szkołę i konkretnie po tej szkole przyszli pracować tutaj, uczyć następne pokolenia i widać, że oni są bardzo chętni na to, żeby do tej szkoły wracać i żeby uczyć następnych.
1: Muszę was jeszcze też zapytać o możliwości, jakie daje ta szkoła, ale w kontekście tego zaplecza technicznego, no właśnie, obiektowego, pojawiła wam się niedawno hala sportowa, ale przecież macie strzelnicę choćby i to nie jedną. No to tu ten wasz kierunek wojskowy, no naprawdę ma się gdzie szkolić. Potrzebne to zaplecze?
3: Zawsze dodatkowe miejsce daje nam więcej możliwości do dalszego edukowania się w tym kierunku. Owszem, mamy strzelnicę, mamy w szkole strzelnicę, mamy strzelnicę na zewnątrz, na które często w miarę chodzimy. Klasy wojskowe, hale mogą wykorzystać w taki sposób, możemy tam ćwiczyć musztrę, sztuki walki, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: I to wszystko jest też w waszym programie zajęć?
4: Tak.
1: Jaki macie pomysł na siebie po tej szkole? No, kilka pięknych lat spędzonych w tym budynku tutaj w Moszczanicy. No to co dalej? Jaki pomysł na siebie?
4: Szkoła dała mi wiele możliwości i otwarłam się jeszcze bardziej, żeby iść dalej w kierunku wojska. A jeśli nie wojsko, to naprawdę zastanawiam się nad nauczycielami, żeby wrócić do tej szkoły.
1: I też widziałabyś się właśnie w tej części wojskowej?
4: Myślę, że tak.
1: Dlaczego?
4: Ponieważ interesuje mnie to. Przykład biorę z moich nauczycieli właśnie edukacji wojskowej. I cieszyłabym się, gdybym powielała to.
1: No właśnie, a hodowla koni to też stricte twoja ścieżka? I powrót tu jako nauczyciel?
4: Myślę, że akurat nie w tym wypadku. Będę na pewno całe swoje życie związana z hodowlą zwierząt, szczególnie koni, ze względu na to, że chciałabym mieć swoją agroturystykę. Nie wiążę wyłącznie z tym swojego życia, bo chciałabym też spróbować innych rzeczy, tak na przykład pójść na studia psychologiczne lub na kryminologię, ale wiem, że hodowla koni zawsze będzie w moim sercu i musiałabym tu też nadmienić to, jakie zaplecze ma szkoła ze względu właśnie na konie, bo myślę, że można powiedzieć bez zawahania, że szkoła ta jest ewenementem w skali kraju tak naprawdę, bo mamy tak naprawdę swoją stajnię. Możemy tutaj ćwiczyć bardzo wiele rzeczy, na przykład wcześniej poza tą szkołą nie miałam nigdy bliskiej styczności z powożeniem, z prowadzeniem bryczki, co miałam okazję tutaj spróbować, więc próbujemy tak naprawdę bardzo wielu rzeczy. Możemy też zdawać tak zwane odznaki jeździeckie od jakiegoś czasu, więc to, jakie możliwości daje mi ta szkoła, są po prostu niesamowite, więc jeśli będę w jakikolwiek sposób chciała być związana z tymi zwierzętami, to mogę, bo to jest hodowla koni, a nie zwykłe liceum jeździeckie. Więc nie dość, że mamy możliwość jazdy, możliwość prowadzenia bryczki, rozpoznania się w różnych dziedzinach jazdy konnej, to mamy też właśnie tą możliwość, że wiemy, jak te konie hodować, jak tymi końmi się zajmować. To jest tak naprawdę niezwykłe, że szkoła jest tak skonstruowana, że to zaplecze ma i daje nam możliwość korzystania z niego.
1: Dziewczyny, sporo w tych waszych wypowiedziach jest o nauczycielach i słyszę, że naprawdę darzycie szacunkiem tę swoją kadrę nauczycielską, ale no właśnie powiedzcie mi coś, jacy ludzie tutaj są, ci młodzi z waszych klas. Oni już rzeczywiście wiedzą, co chcą robić dalej? Dlaczego oni też wybierali tę szkołę? Czy po prostu tak wyszło?
5: Młodzi ludzie są przede wszystkim postawieni w takiej bardzo ciężkiej sytuacji, że muszą wybrać coś, co będzie dla nich taką codziennością przez to 4, 3 czy 5 lat. Jest to ciężki wybór. Nie do końca wiemy, co chcemy robić, jak chcemy robić i jak nas pokieruje życie w tym kończącym edukację etapie, co dalej. Bo wielu moich znajomych już skończyło edukację i albo poszło na studia, albo zaczęło pracę. Ja właśnie mam to technikum 5-letnie, jestem w ostatniej klasie i też już dużymi krokami zbliżam się do tego końca i naprawdę bardzo intensywnie myślę, co dalej. Myślę, że wielu moich znajomych, tak jak z nimi rozmawiam, po prostu wybrało szkołę ze względu na ówczesne zainteresowania, ale to się zmienia, dorastamy, zmieniamy się, mamy nowe zainteresowania i ta szkoła jest pod tym względem świetna. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy nauczy się czegoś nowego. Tak jak już koleżanki wspomniały, mamy ogromną bazę techniczną, gdzie możemy się tego zawodu uczyć. To nie jest sucha teoria. Mamy, na hotelarstwie mamy hotelik pod dębem, gdzie też mieliśmy lekcje. Uczymy się, jak organizować tą pracę w turystyce. Mamy różne wycieczki do hoteli, do różnych obiektów właśnie świadczących takie usługi hotelarskie. Więc naprawdę to nie jest taka sucha teoria. Możemy się już podczas tej edukacji naszej szkolnej na własnej skórze dowiedzieć, jak to wszystko działa. Tą szkołę po prostu wybierają ludzie, którzy są tym żywo zainteresowani, którzy na ten moment uważają, tak, to jest to, tak, ja chcę to robić i ta szkoła naprawdę pomaga nam rozwijać swoje zainteresowania, nawet jeśli w przyszłości okaże się, że nasze życie pokieruje nas inaczej, zupełnie do innego zawodu, to na pewno takie rzeczy jak praca z ludźmi, jak praca pod presją, tak jak mamy tutaj liczne występy, apele i tak dalej, uczy nas to, że w dorosłym życiu nam się to naprawdę bardzo przydaje.
1: Dwie z Was kończycie już w zasadzie, ale te specjalności, ale techniczne, tak? Jesteście w technikum. No to prawda jest taka, że Wy będziecie absolwentkami niebawem tej szkoły i macie fach w ręku, macie tytuł zawodowy.
4: Tak, i jest to naprawdę ogromny plus właśnie, szczególnie jeśli chodzi o technikum, że tak naprawdę nieważne, czy pójdziemy na studia związane z danym kierunkiem, czy kompletnie w inną stronę, zawsze mamy ogromne zaplecze, jeśli chodzi o wiedzę, bo tak naprawdę fachowcy są w tych czasach bardzo potrzebni i pracę znajdziemy zawsze, szczególnie właśnie jeśli pójdziemy w coś, co nas żywo interesowało na dany moment, bo nawet jeśli stwierdzimy, że chcemy popróbować czegoś innego na studiach, to zawsze mamy to ogromne zaplecze, do którego zawsze możemy wrócić i tak naprawdę w każdym tego słowa aspekcie, bo iść patrząc po hodowli koni, mogę iść na przykład pracować jako trener, mogę iść i właśnie hodować konie, mogę mieć swoją małą agroturystykę, mam tak naprawdę ogromne możliwości z jednego profilu.
1: No i nie inaczej jest też, jeśli idzie o profil wojskowy, ale choć to liceum, więc wydawałoby się, że tutaj droga zamknięta. No i właśnie, liceum jak liceum, a tu wcale tak nie jest, bo ten profil wojskowy również otwiera Wam olbrzymie możliwości i tę ścieżkę rozwoju kariery wojskowej.
3: Tak, po ukończeniu właśnie tego liceum wojskowego otrzymujemy certyfikat ukończenia właśnie przygotowania wojskowego, dzięki czemu jest nam łatwiej się dostać na różne studia, na przykład studia oficerskie. No i po prostu łatwiej nam jest później, jeśli ktoś chce się kształcić w tym kierunku.
1: No dobrze, a Ty myślisz właśnie związać swoje życie z karierą wojskową?
3: Taki miałam plan, ale jeszcze nie wiem, jak się potoczy życie, więc na ten moment tak, a jeśli nie, no to właśnie ten nauczyciel, o którym wspomniałam wcześniej.
1: Komu poleciłybyście tę szkołę? Przecież ci młodzi w podstawówkach gdzieś z tyłu głowy też mają te wybory. Co dalej? Co będzie najlepszym wyborem? No to Moszczanica to wybór dla kogo?
5: Tak naprawdę dla wszystkich i nie jest to przesadzone. Przez to, że szkoła oferuje nam 3 tak naprawdę ścieżki kształcenia, bo technikum, liceum i zawodówka, każdy znajdzie coś dla siebie, mamy do wyboru wiele kierunków, każdy na pewno znajdzie coś, co będzie mu odpowiadało.
4: Myślę, że mogę powiedzieć tutaj, że to jest szkoła dla tak naprawdę każdego, który byłby zainteresowany jednym z tych profili, bo oczywiście byłoby najłatwiej dla osoby, która jest tym żywo zainteresowana, ale musimy nadmienić tutaj to, że jesteśmy na danym profilu w tej szkole, tutaj nie zamyka nam możliwości też próbowania rzeczy z innych profili. Ja na przykład miałam możliwość też chodzenia na sztuki walki. Albo mamy też w naszej szkole koło debatanckie, więc mamy też debaty oksfordzkie, wyjeżdżamy na nie, kształcimy się tak naprawdę w każdym kierunku, w którym chcemy. Tutaj nasi nauczyciele i cała placówka nie zamyka nas i nie stygmatyzuje nas w jednych ramach ze względu na nasz profil, tylko naprawdę możemy próbować wszystkiego, w co tylko chcemy iść i chcemy się kształcić.
1: No ale dziewczyny, w ogóle powiedzcie, tak z ręką na sercu, jest czas, żeby trochę pożyć poza tą szkołą? Ona daje Wam też szansę na rozwój takich Waszych zainteresowań?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Nauczyciele widzą to, że jesteśmy zagonieni, że mamy wiele kierunków i po prostu czasami tak zwyczajnie między nami nam odpuszczają, ale to nie jest tak, że nam odpuszczają całkowicie, bo nauczyciele bardzo chcą nam pomóc, rozmawiają z nami, dopingują nas, po prostu w każdej możliwej sytuacji trzymają kciuki. Przede wszystkim chciałabym tutaj nadmienić panią moją z polskiego, panią Zofię Biernat, która otworzyła nam taki taką możliwość rozwoju samego siebie, takiego, z jakich, można powiedzieć, troszeczkę szarych myszek pierwszaków do tych osób z piątej klasy, które znają wszystkich, które są pewne siebie, które nie wstydzą się występować, które to po prostu ten stres potrafią w sobie stłumić. Mamy kółko teatralne, do którego należy od pierwszej klasy, czyli już 5 lat. To kółko nauczyło mnie przede wszystkim wystąpień przed ludźmi, dobrej dykcji, samorozwoju. Nauczył mnie tego, że da się zapanować nad stresem, da się wyjść przed tą publiczność, powiedzieć im to, na czym ci zależy. Przede wszystkim poznałam tam znakomitych ludzi. Zupełnie inni, każdy jest sobą, nie trzeba tam nikogo udawać, każdy po prostu może być na swój sposób, pokazać, kim tak naprawdę jestem, nie musimy się tego wstydzić i niezależnie od profilu, niezależnie od kierunku, niezależnie od wieku, pani po prostu zauważyła w nas kogoś dobrego, chciała, żebyśmy to rozwinęli i nigdy w nas nie zwątpiła, zawsze nam w tym pomagała i po prostu w każdym zauważyła coś dobrego, jakąś dobrą cechę. I to jest właśnie w tym piękne, że są tacy nauczyciele, którzy są tymi nauczycielami z pasji i pomagają nam w tym, abyśmy tą pasję w sobie również znaleźli.
3: Jeśli jesteśmy przy temacie grupy teatralnej, to chciałabym też wspomnieć o kapeli szkolnej.
1: No dobrze, ale kapeli góralskiej, czy może kapeli rockowej? Bo to robi różnicę.
3: Myślę, że bardziej należymy do kapeli góralskiej, chociaż też gramy na różnych instrumentach, zagramy tak naprawdę wszystkie piosenki, które tylko damy radę opanować.
4: Jeśli jeszcze chodzi o nasze kółka szkolne, to mamy właśnie kółko debatanckie, o którym wspomniałam i muszę tutaj nadmienić coś naprawdę bardzo ważnego, jeśli chodzi o wszystkich nauczycieli tej szkoły, a szczególnie właśnie panią Ewę Tchórzewską-Pierlak, która jest moją nauczycielką polskiego, to musimy pamiętać, że tutaj nauczyciele nie patrzą na rankingi, tylko patrzą na uczniów i tak naprawdę oni robią dla nas wszystko, żebyśmy uczyli się jak najwięcej, na przykład właśnie wyjeżdżając na debaty. Nie jest to tak naprawdę ważne, czy my wygramy, czy będziemy na pierwszym, drugim, trzecim, czy nawet na ostatnim miejscu. Nasza pani Ewa cieszy się, że w ogóle mieliśmy możliwość spróbować czegoś nowego, że pokazaliśmy się i właśnie najważniejszy jest tutaj uczeń, a nie ranking, czy ta szkoła będzie najlepsza, czy wszyscy będą chcieli do niej przychodzić, bo przecież wszyscy świetnie zdają matury. Nie, tutaj ważna jest nauka, oczywiście, jak w każdej szkole, ale tutaj liczy się uczeń przede wszystkim.
6: SK Beskidy.
1: A teraz jeszcze garść informacji z Żywieckiego Centrum Wolontariatu. Zaglądamy, by sprawdzić, co nowego dzieje się w Żywieckim Centrum Wolontariatu. No, nowy rok szkolny to już dzieci, młodzież mogą znowu zbierać punkty za wolontariat, więc podejrzewam, że ruch w interesie wolontariackim rozpoczyna się na nowo. Jesień to taki nowy oddech właśnie dla tych organizacji wokół wolontariatu?
7: Wolontariusze pracują cały rok bez przerwy. Nie mamy wakacji, ferii, ani nawet świąt. Ale jeżeli chodzi o współpracę, naszą współpracę z wolontariuszami, z tymi młodymi ludźmi, którzy zbierają punkty tak zwane na świadectwo, to w zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który angażował tą młodzież. W tym roku na razie nie mamy jeszcze planów na taki projekt, ale zachęcamy już młodzież, żeby myślała o tym, jak zbierze te punkty, co może zrobić, gdzie może znaleźć dla siebie wolontariat poza szkołą, ponieważ nasze szkoły podstawowe mają świetnych koordynatorów wolontariatu. Współpracujemy już nie pierwszy rok z koordynatorkami, z dyrekcjami i naprawdę można tam doskonale realizować swój wolontariat. Oczywiście ja zachęcam do kontaktu z nami, do kontaktu z innymi organizacjami, które również pracują z wolontariuszami, żeby dopytywać, czy jest miejsce dla tak młodych wolontariuszy, czy jest zajęcie i żeby mogli sobie już punkty zbierać.
1: czy tak młodzi wolontariusze, no przecież niepełnoletni, oni też mają swoje miejsce w tej sieci wolontariackiej? Oni też są potrzebni?
3: Jasne, oczywiście. To są doskonali wolontariusze. Jeżeli są dobrze kierowani, jeżeli mają dobrze wyznaczane zadania, to są świetni wolontariusze. Wiadomo, że od organizacji wymaga to troszeczkę innego wysiłku niż współpraca z wolontariuszami starszymi, starszą młodzieżą czy dorosłymi, bo to ta młodsza młodzież wymaga szczególnego zainteresowania się nimi i spełnienia pewnych wymogów prawnych również od nas jako organizacji.
1: No właśnie, ale kto może być wolontariuszem? Od jakiego wieku można być wolontariuszem? Są na to jakieś przepisy, które to regulują?
3: Zasadniczo wiek wolontariusza uzależniony jest tylko i wyłącznie od takiego podziału do 13 roku życia. Wolontariusze pracują tylko i wyłącznie pod opieką swoich opiekunów prawnych, ale mogą. Jeżeli młodszy wolontariusz chce pracować, jak najbardziej, ale wtedy pracuje z mamą powyżej, czy z tatą, czy z innym opiekunem prawnym. Powyżej 13 roku życia wystarczy zgoda rodziców, no a powyżej 18 roku życia, no to już jest osoba dorosła i pracuje sobie samodzielnie.
1: No to w takim razie, jak to się u Was realizuje tutaj w Żywieckim Centrum Wolontariatu? Ci najmłodsi, a może z tej po prostu młodszej grupy wolontariuszy, co oni robią?
3: Jak pokazał nasz zeszłoroczny projekt dla ósmoklasistów, wolontariusze potrafią bardzo dużo. Mieliśmy grupę o różnym stopniu zaawansowania takiego społecznego, bo były osoby, które po prostu dzielnie i bardzo skrupulatnie wykonywały zadania, czyli robiły stroiki na święta. Byliśmy w schronisku, w odwiedziny, bo oni jeszcze są za młodzi, żeby podjąć pracę w schronisku samodzielnie. Była wolontariuszka, która podjęła współpracę ze schroniskiem z mamą i chodziły razem do schroniska. Skończyło się to tym, że adoptowały pieska dziewczyny. Ale tak jak mówię, w schronisku ci młodzi wolontariusze z rodzicami pracują. U nas te stroiki, te przygotowanie do świąt, jakieś tam zabawki dla dzieciaków wykonywali. To są takie proste zadania. Oczywiście nasza wspólna ze szkołami akcja, czyli tworzenie, przygotowywanie tych kokard patriotycznych na 11 listopada. No i też 11 listopada z nami byli, rozdawali te kokardy. Dużo zadań mogą wykonywać młodzi wolontariusze.
1: Ale Żywieckie Centrum Wolontariatu i ta wasza ekipa, waszych współpracowników, waszych wolontariuszy, to ten przekrój wiekowy jest naprawdę spory i przez młodych pracujących, młodzież, młodych pracujących po seniorów, którzy mają po prostu więcej czasu na to, by ciągle się angażować.
3: A mamy taką świetną grupę, która zaczęła nam się rozwijać, młodych emerytów, czyli to są osoby, które właśnie przechodzą na emeryturę i tak sobie tutaj u nas znajdują takie miejsce, gdzie wciąż jeszcze mogą być zaangażowani, wciąż mogą realizować zadania, no ale już nie są tak bardzo obciążeni tą pracą zawodową, no bo my im mówimy, wiadomo, cieszcie się tą emeryturą, jeśli tylko wam pozwalają finanse, zdrowie, to podróżujcie, realizujcie się, ale jeżeli będziecie tylko chcieli, to przychodźcie do nas i oni przychodzą. I mamy taką rosnącą grupę i jestem z tego bardzo dumna i zadowolona, ponieważ to są osoby, które są mocno zdyscyplinowane, kompetentne, mają wiedzę na różne tematy, no i naprawdę świetnie nam się współpracuje.
1: A oni sprawdzają się w jakiej działce?
3: Oj, różnie. Mamy pomoc techniczną, mamy pomoc logistyczną, mamy wsparcie też takie w obróbce dokumentów, opisywanie faktur i takie rzeczy typu sprawdzanie wniosków czy tam jakichś projektów. Różne zadania. A przy okazji są to świetnie zorganizowane osoby, które w razie konieczności również koordynują działania innych wolontariuszy.
1: Ale prawda jest taka, że również koordynatorzy wolontariatu cały czas szkolą się, żeby no właśnie ta współpraca, ta sieć tych dobrych ludzi rozrastała się, a przede wszystkim była bardzo skuteczna i udzielała celowanej pomocy.
7: Tak jest. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu skończyliśmy dwudniowe szkolenie, które poprowadziło Beskidzkie Centrum Wolontariatu w Międzybrodziu. Dotyczyło ono właśnie sieciowania i rozwoju kompetencji koordynatorów wolontariatu. Świetne szkolenie i myślę, że bardzo cenne tam było właśnie to, że mogliśmy się poznać, nie tylko były organizacje z Żywca, były organizacje z Żywiecczyzny, ale były również organizacje i koordynatorzy wolontariatu z instytucji, na przykład z Bielska, więc to nowe doświadczenia, nowe informacje, to jest cenne, tak.
1: Muszę zapytać o to, co trzeba mieć, żeby właśnie dobrze kierować wolontariuszami, żeby jakoś ich, no właśnie, skoordynować, ale też dać im takie zadania, z którymi sobie poradzą, ale też będą czuć się spełnieni.
7: Oj, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jak być dobrym koordynatorem, bo do końca sama nie wiem, czy jestem dobrą koordynatorką. Czasami mam wrażenie, że kurczę, co ja robię, ale myślę, że jest kilka takich zasad, którymi się trzeba kierować. Przede wszystkim trzeba być dobrym obserwatorem i mieć taką wrażliwość na to, co nam przekazują wolontariusze. Czyli nie zawsze nam powiedzą, że coś jest nie tak, ale my to musimy wyłapać, że tu coś jest nie ten obszar, nie te zajęcia, które przydzieliliśmy, bo wolontariusze często przychodzą do nas i mówią, że oni tak naprawdę nie wiedzą, co chcą robić i chcieliby się sprawdzić. I tutaj jest taka, musi być taka umiejętność obserwacji, gdzie ten wolontariusz będzie się czuł dobrze, gdzie on robi nam te zadania, ale może się okazać, że jak my będziemy ciągnąć to, żeby on dokończył to zadanie, to on już do nas więcej nie wróci. Możemy, takim trzeba być elastycznym i też rozmawiać z wolontariuszami, rozwiązywać trudne sytuacje, które też się zdarzają. No, wiadomo, że różnie to jest. Ja się staram cały czas podglądać lepszych koordynatorów przez to, że realizujemy program Korpus Solidarności, to mamy kontakt z koordynatorami z całej Polski i tam możemy sobie się uczyć od siebie nawzajem, co jest dobre, co się nie sprawdza. Myślę, że to nie wiem, czy jestem dobrą koordynatorką, ale staram się, żeby jakoś tworzyć tą grupę, która chce działać. A działa, więc
1: jest dobrze.
7: No, mam kochanych wolontariuszy, no więc zastanawiam się, czy to nie jest ich działanie bardziej niż moje.
1: To jeszcze tradycyjnie przypomnijmy, kiedy jesteście tutaj w waszej siedzibie, kiedy chętni do współpracy, do włączenia się w wolontariat mogą zgłosić się tutaj do was na ulicy Kościuszki 3.
7: Jesteśmy dostępni raz w tygodniu, w każdy wtorek między 13 a 16. W inne dni można z nami się umówić telefonicznie i też jesteśmy w stanie się dopasować do godzin wolontariusza, który chce do nas dołączyć. Także zapraszamy do kontaktu, czy telefonicznego, czy tutaj we wtorki jesteśmy.
1: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i powodzenia w tych najbliższych działaniach, no bo przecież koniec roku to również gorący czas dla wolontariuszy.
7: Bardzo gorący dla wolontariuszy, bo się zbliżają się święta, trzeba pamiętać o wielu ludziach, których należy odwiedzić i obdarować, ale dla organizacji również jest to gorący czas zakończenia różnych projektów i będziemy się starać, żeby wszystko było jak należy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
6: SK Beskidy News.
8: Agata Chmielowska, Radio SK. Książki o Żywcu i Żywiecczyźnie. Pierwsza książka, o której będziemy rozmawiać, to książka, której autorem jest Tadeusz Dziergas. Zbieżność nazwisk wiadoma. Powiemy, kto to jest i o czym jest ta książka.
9: Ta książka trafiła do mnie dzięki uprzejmości samego autora, czyli pana Tadeusza Dziergasa, który w książce pod tytułem Pozostawić ślad, wydanej w 2013 roku, zawarł swoje wspomnienia. To jest taka książka opowieść o życiu. O życiu człowieka, który uważnie obserwował to, co działo się w jego otoczeniu, tym bardzo bliskim, tym ciut dalszym. Ta książka jest fascynująca, bo to jest forma takiego pamiętnika, który oczyma najpierw dziecka, później dorastającego mężczyzny, później ojca rodziny, pokazuje tą otaczającą nas rzeczywistość, tu lokalną, jak ona się zmienia, jak się przeobrażała, jak pojawiały się nowe tendencje, nowe procesy, jak one się konstytuowały, krzepły, a równocześnie dzieje się w tym wszystkim takie życie codzienne. Świetna lektura. Uważam, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy a propos żywiecczyzny, która wpadła mi w ręce, także dziękuję serdecznie panu Mirosławowi Dziergasowi, który pośredniczył wymianie tego dobra. Zapytałam, czy ta książka jest jeszcze gdzieś dostępna, uchwytna i dzięki wielkiej uprzejmości samego autora, czyli pana Tadeusza Dziergasa, trafiła do mnie. Przeczytałam w jeden wieczór.
8: Jeszcze dodajmy, że Mirosław Dziergas to syn Tadeusza.
9: Tak, a dodajmy jeszcze a propos samego święta Biblioteki Bibliotekarzy, że jesteśmy w budynku Żywieckiej Fundacji Rozwoju przy ulicy Dworcowej 2 w Żywieckim Zabłociu, a tu, jak Państwo wiecie, od roku 1976 do roku 2006 mieściła się siedziba Biblioteki Miejskiej Żywieckiej Biblioteki. I do dziś jeszcze dysponujemy wspomnieniami mieszkańców. Ja sama byłam mieszkanką, która pojawiała się tutaj i w poszukiwaniu książek, i w poszukiwaniu nowej literatury, również w czasie bagarów szkolnych udało mi się przechować tutaj. To było świetne miejsce na bagarowanie. Mam nadzieję, że mój syn tego nie słyszy. Tak, więc...
8: Przyjemne, spożyteczne, bo przy okazji czytało się książki, czyli czegoś się uczyło.
9: No, nie wiem, czy powinnam to mówić w kontekście jednego wielkiego narzekania na uczniów i na system i skutki pandemii. Natomiast tak, czasami bywa tak, że pobyt w bibliotece jest więcej wnosi w rozwoju i do rozwoju młodego człowieka niż udział w lekcji.
8: Pozostawić ślad to jest forma pamiętnika, powieści. Jak to wygląda?
9: To jest reportaż, to jest pamiętnik, to jest wspomnienie spisywane w oparciu o to, co zostało w głowie, co zostało w emocjach. Wielką zasługą autora jest to, że to jest bardzo żywe. To nie jest nudne, to nie jest sztuczne, to nie jest wydumane, to nie jest pretensjonalne, wręcz odwrotnie. Czyta się to, słyszę, że pan Tadeusz Dziergas był wspaniałym rozmówcą i myślę, że był doskonałym gawędziarzem, ponieważ ten dokument w zasadzie ma 176 stron, to jest format A4. Jest ilustrowany zdjęciami z archiwum rodzinnego. Jest świetnie uporządkowany. Rozdziały po kolei prowadzą nas przez wszystkie etapy życia autora. Żeby nie było wątpliwości, po 11 rozdziale jest napis koniec. Jest jeszcze kilka słów w ramach aneksu o genealogii rodziny autora. Zapewniam Państwa, że to jest trudno odłożyć. Otwieramy, zaczynamy od wstępu, który pierwszy akapit brzmi tak. Przeżycie prawie trzech ćwierćwieczy to wystarczający okres na snucie refleksji i porównań. Czas na podsumowanie i ocenę swojego dotychczasowego życia. Lata od 1934 do 2008 to okres wystarczająco długi, obfitujący w historyczne wydarzenia. Okres międzywojenny, wojna, okres powojenny i powstanie PRL, rok 1989 i odzyskanie niepodległości. To historyczne, epokowe przemiany, transformacje ustrojowe, które ruszyły spod bryły świata. Unia Europejska i NATO. Wymienione historyczne zdarzenia wywarły i na mnie wpływ i kształtowały moją opinię, jakże inną niż niektórzy nieobiektywni twórcy nowej historii Polski. Tak pisze autor, od tego zaczyna. I dalej. Napisanie tych wspomnień to efekt wielogodzinnych dyskusji z moimi przyjaciółmi, którzy namówili mnie do tego i niejako wymusili opisanie moich poglądów i oceny wydarzeń z mojego punktu widzenia.
8: Czyli to taka opowieść, jak to można powiedzieć, Kowalskiego, który w zawierusze życia przychodzi to, co przychodziła Polska, czyli my wszyscy. Jedna wojna, druga wojna, właśnie czasy powojenne, ciężkie czasy, potem ciężka komuna w tym kraju, walka z komuną. To w kontekście kraju inaczej się postrzega, ale w kontekście takiego jednego obywatela, jego życia, to jest zupełnie inaczej to wszystko wygląda, prawda? Inaczej to można odbierać. My chyba zresztą same tak, jak możemy prześledzić swoje życie, to wielka historia swoją drogą, ale nasze odczucia mogą być relatywnie zupełnie inne.
9: Tak, przy czym pamiętać trzeba, że te wielkie narracje historyczne tworzy się poprzez sumę poglądów pojedynczych ludzi. Czasami one są bardzo ważne oczywiście, w ten sposób tworzy się podręczniki do historii, w ten sposób tworzy się dokumenty, które mają uporządkować wyobrażenie o pewnych procesach, przemianach, wydarzeniach. Ale w tym wszystkim pojawia się jeszcze, jak wspomniałaś, statystyczny Kowalski, ja, ty, czy autor książki Pozostawić ślad, czyli pan Tadeusz Dziergas. I o czym należy pamiętać, nie każdy ma taką umiejętność wnikliwej obserwacji rzeczywistości, to raz, a tutaj autor zdecydowanie to ma, a dwa, nie każdy ma tak lekkie pióro. To nie jest wcale proste napisać pamiętnik o codziennym życiu w taki sposób, żeby to było interesujące, a to interesujące jest. Autor pisze, i to jest ostatnie zdanie wstępu, opisując moje życie w sposób prosty, jakie przeżywałem na co dzień, pragnę oddać atmosferę tamtego okresu. Czy mi się to uda? Oceńcie sami. Zapewniam Państwa, to jest doskonała rzecz do czytania. To jest świetna rzecz na prezent, to jest świetna książka dla każdego, kto interesuje się historią lokalną albo takimi lokalnymi narracjami. Bo to wcale nie musi być książka dla kogoś, kto mieszka w Żywcu.
8: Akcja, można powiedzieć, rozgrywa się w mieście, tak? Tutaj w Żywcu.
9: Tak, tak, tak, tak. To jest pamiętnik mieszkańca. To jest pamiętnik mieszkańca, którego losy były, zwłaszcza w okresie dziecięcym, skomplikowane. To, o czym pisze pan Tadeusz Dziergas, świadczy o dużej wrażliwości, ale też dużej dojrzałości. Być może wojna powoduje, że dzieci dojrzewają szybciej, pewnie tak jest, i doświadczenia z tego okresu. Natomiast bardzo ciekawe opisy życia codziennego mieszczą się tutaj, naprawdę. No posłuchajcie Państwo, rozdział pierwszy, dzieciństwo. Przeczytam tylko fragment, nie przeczytam 175 stron, ale mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Autor pisze tak. Zacznę od opisu mojego domu rodzinnego, który już dawno nie istnieje. Został zburzony przez Niemców pod koniec wojny. Dom ten mieścił się w rzędzie kilku domów, chyba 8, ułożonych między ulicą Legionów, a dawną ulicą Sokolą. Nazwa pochodzi od Towarzystwa Sokół, które na tej ulicy miało siedzibę, obecnie Miejskie Centrum Kultury. Czyli jesteśmy właśnie tam, jesteśmy w pobliżu MCK-u dzisiejszego. Towarzystwo Sokół przed wojną było znane i cenione, rozpowszechniało i dbało o rozwój kultury, sportu i patriotyzmu. Front domów mieścił się przy Alei Legionów. Na tyłach domów od ulicy Sokolej, ulica obok tzw. Bocianów, obecnie Aleja Wolności. Więc na tyłach domów od ulicy Sokolej były podwórka z obórkami, odgrodzone parkanem z desek pomalowanych farbą o różnych kolorach. Kolor był zależny od inwencji właścicieli posesji. W parkanie znajdowały się furtki, przez które wychodziliśmy na ulicę, dalej na pastwiska, zwane pasionkami. Wyprowadzana była trzoda, owce, kozy, a nawet krowy. Tamtędy również donoszone było drewno, węgiel, trawa dla królików i siano, czy zboże dla kur, gęsi, indyków i kaczek. A wszystko to hodowane było przez właścicieli posesji. Na tych podwórkach znajdowały się gnojowiska, chociaż nie wiem, jak to było skanalizowane. Pisze autor.
8: Jesteśmy w centrum Żywca.
9: Jesteśmy w centrum Żywca w latach 30. XX wieku. Więc historia nieprawdopodobna. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że można by było spokojnie na lekcji plastyki czy wychowania technicznego spróbować odtworzyć ten mikrokosmos łącznie z tymi kolorowymi parkanami, tak? W zależności od tego, gdzie kto pracował albo jaki miał barwnik, to pewnie taki miał kolor, tak? Więc być może wszystkie te parkany akurat jednego roku pomalowane były na kolor jednakowy, a może było zupełnie inaczej. I dalej. I te kury, i te gęsi, siano i cały ten zestaw ożywiony, który tam pewnie gdakał, wrzeszczał, piszczał i wydawał wszystkie te dźwięki, które wydają zwierzęta hodowlane. I na to wszystko ludzie, dzieci to też ludzie, więc ludzie starsi i młodsi i centrum Żywca. Wspaniała opowieść. I dalej. Pamiętam fetor unoszący się podczas upału lub słonecznej pogody. Smród ten częściowo był neutralizowany przez gęste krzewy bzów, jaśminu i róż, które znajdowały się na podwórkach i gęsto obok parkanu od ulicy. Ja nie kojarzę w tej chwili. Jest jeden taki dom za Miejskim Centrum Kultury, gdzie faktycznie są bardzo piękne, stare krzewy bzów, ale myślę, że to jest fajny kierunek i na podstawie właśnie takich pamiętników warto odtworzyć to, co w takich miejscowościach wartościowe. Skoro wtedy rosły tam bzy, jaśminy i róże, to znaczy, że możemy znaleźć takie odmiany, które pomimo trudnych warunków i dużych amplitud temperatury na Żywiecczyźnie pozwalałyby przetrwać tym krzewom i mogłyby spokojnie urozmaicić to miasto w ostatnim czasie dość intensywnie pozbawiane drzew. więc może jaśminy i róże będą mniej atrakcyjne do wycinek. Przez każdy dom przebiegała sień, która łączyła domy z ulicą Legionów, tak zwaną ulicą Główną. Z sieni wychodziło się również do izb mieszkalnych. Wszystkie te domy były bardzo stare, zapadające się. Dachy domostw były kryte papą i porośnięte mchem. Od ulicy Głównej znajdowały się okna, po dwa w jednym domku. To jest opis, ale opis bardzo szczegółowy, bardzo detaliczny, a równocześnie bardzo dynamiczny. To się bardzo fajnie czyta. Od ulicy Legionów do domów przylegał trotuar dwupłytowy, około 1 metr, zaś wzdłuż krawężnika znajdowało się obniżenie ulicy, tworząc odpływ wody do kratek ściekowych. W czasie opadów lub po burzy tworzył się mały, szumiący strumyk. Czasem kratki ściekowe zatykały się i tworzyły bajoro na całą ulicę. Z uciechy brodziliśmy boso, puszczając okręty z papieru i inne przedmioty i pozwalając sobie przy tym na fantazjowanie. To jest ten czas, tak? Dzieciństwo ma to do siebie, że po burzy robi się bajoro, na bajorze statki z papieru i jest wizja tego, gdzie popłyniemy i co się dalej stanie. Więc to jest naprawdę wspaniała opowieść i myślę, że pan Tadeusz Dziergas zrobił rzecz niezwykłą. To znaczy był w stanie niemalże fotograficznie utrwalić...
8: Malował to wszystko.
9: Utrwalić bardzo ważne rzeczy, które... Możemy sobie dzięki niemu i odtworzyć, i przypomnieć, ale również spojrzeć na te budynki, które przetrwały zawieruchę wojenną i okres

0: członkami SS i SA, Reichsdeutschami, jak pisze pan Tadeusz, i innymi prześladowcami. Na naszą ulicę sprowadzono 4 niemieckie rodziny. My musieliśmy się natychmiast wyprowadzić.
1: I teraz losy bardzo wielu rodzin tutaj z terenu Żywiecczyzny, których on również doświadcza.
0: Tak, a równocześnie pisze pan Tadeusz Dziergas rzecz następującą. Tu przesiedlenia, stres, na pewno dla dziecka bardzo szokujące doświadczenie, z bezpiecznego domu, z mamą, tatą, z babcią nagle pojawia się coś, na co nikt z bliskich nie ma absolutnie żadnego wpływu. A równocześnie toczy się życie, tak? Toczy się życie, które, jak to w przypadku dzieci, sprowadza się głównie do potrzeby zabawy, kontaktu, pracy w domu, ale te wolne chwile opisywane są w sposób wyjątkowy. Na przykład, bramka od ulicy była zamknięta, a w ogrodzie gonił i szczekał duży pies. Mieliśmy ochotę z kolegą iść na jabłka, ale baliśmy się psa. W końcu wpadliśmy na pomysł przejść od innego domu, w którym mieszkał mój znajomy sąsiad z synem, pan Wojtas. Rzeką przeszliśmy do ogrodu, narwaliśmy papierówek i wsadziwszy je za koszulę, wróciliśmy z powrotem rzeką do sąsiada. Pies, widząc nas, zgłupiał. Nie szczekał, a my pogłaskaliśmy go wreszcie. Jeszcze w tym samym miesiącu byliśmy na jabłka co wieczór o zmroku. Później powtarzaliśmy te wyprawy co roku, objadając się również wiśniami i innymi owocami. Wyprawy na owoce były naszym ulubionym zajęciem. W pobliżu były jeszcze 2 duże sady, państwa Juraszków i państwa Figurów. Juraszkowie mieli 3 synów, więc nie wypadało do nich iść, bo to byli nasi szkolni koledzy. Pozostał sad państwa Figurów. Wybraliśmy się tam we trójkę. Ja, Staszek i Bolek. Przeszliśmy przez płot i Staszek wlazł na duże drzewo z gruszkami. Z domu wyszedł wtedy gospodarz, wziął taką dużą krykę, czyli żerdź z tartaku, i zaczął nas gonić. Zdążyliśmy uciec, ale Staszek został na drzewie, pod którym stał właściciel i głośno zapowiadał, co mu zrobi. Możecie się państwo domyśleć, co tu jest napisane. W końcu Staszek, zwany Tulik, zaczął mówić: panie Figura, poddaję się, i podniósł ręce do góry. Pana Figurę ten gest udobruchał, zaczął się śmiać i powiedział: złaź, biorę cię do niewoli. Staszek zlazł z drzewa, ale do niewoli na szczęście nie poszedł. Pan Figura znał nas i naszych rodziców i choć nikomu nie poskarżył, mój dziadek Ludwik i tak się na drugi dzień dowiedział i 7 boleści było w życiu. I kolejna opowieść, na przykład. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Chciałbym teraz opisać otoczenie, gdzie mieszkaliśmy. Zarówno dom mojej drugiej mamy, jak i ten, do którego zostaliśmy przesiedleni, mieścił się w dzielnicy o nazwie Łączki. Zaraz obok nas są Łączki. Łączki tutaj jest Zawodów, a następna w prawo Różana i dalej to są właśnie Łączki. Dzielnica ta od wschodu graniczy z Sołą i ciągnie się na północ, aż do fabryki dywanów Persja. Miejsce to przecina tor kolejowy Żywiec-Bielsko. Od południa i zachodu Łączki graniczą z ulicą Wesołą, która była traktem szosowym Żywiec-Katowice, a zaczynała się od placu zwanego Pod Góralem. Czyli teraz skrzyżowanie. Nikt już nie identyfikuje tego placu, a faktycznie na starych przedwojennych zdjęciach na środku tego skrzyżowania jest słup, przystanek i to jest plac. Dużo się zmienia, nawet tych zmian nie widzimy. Droga ta miała podłoże żwirowo-tłuczniowe o nierównej nawierzchni. Po przejechaniu jednego lub kilku samochodów nad drogą pokazywała się ściana kurzu wskazująca kierunek jazdy. Na szczęście wtedy nie było tylu pojazdów i ruch był niewielki. Za moich czasów były tylko 2 ulice. Ulica Zawodą przebiegała wzdłuż rzeki Soły. Przy niej było kilka domów po prawej stronie, idąc od placu Pod Góralem, i nieco mniej po lewej stronie, w tym dom mojej drugiej mamy. Od strony ulicy Wesołej wzdłuż toru kolejowego biegła nieutwardzona polna droga. Na tę drogę mówiliśmy pod mostkiem, gdyż przejście było pod torami i ono dalej jest. Jak mój syn był mały, jeździliśmy tam na rowerze, to mówił, że to jest przejście dla hobbitów, bo ono jest bardzo niziutkie. Był wtedy świeżo po wielkiej fascynacji filmem Władca Pierścieni, no i ci hobbici nam tam zostali, także tam faktycznie można było przejść lub próbować przejść w zależności od tego, jaki był poziom wilgotności gleby. Na drogę tę mówiliśmy pod mostkiem, gdyż przejście było pod torami. Droga ta rozdzielała się na wąską dróżkę i szeroką, którą mogły przejechać wozy. Pomiędzy nimi znajdował się wąwóz ciągnący się na długość około 50 metrów, o szerokości około 10 i głębokości 7 metrów. To było idealne miejsce na saneczkowanie dla dzieci. W latach powojennych wąwóz zasypano i otworzyła się w ten sposób piękna ulica o nazwie Łączki. Więc z tym można iść, czytać i obserwować zmiany następujące w tym miejscu, które wydaje nam się miejscem, które nie ulega szybkim zmianom. A tu jednak za życia autora książki te zmiany nastąpiły i to bardzo duże. Także to są naprawdę niesamowite historie. Tutaj dalej jest opowieść o kozie. O, moja koza była zwierzęciem oryginalnym. Nie miała rogów ani brody, za to miała piękną sierść biało-brązowo-czarną. I miała też dzikie pomysły, tak jak nieraz ja, pisze autor.
1: Podobno zwierzęta się do nas upodobniają.
0: Tak, dokładnie.

0: Jest tutaj opowieść o dorożkarzu, jest piękna opowieść o barankach i kozach, jest opowieść o sankach, o tym spędzaniu czasu przez dzieci w tym czasie i gdzie ten czas spędzały.
1: Jak mówisz o tych barankach, kozach, że te dzieciaki bardzo były blisko natury, blisko tych zwierząt, ten czas, no między innymi pewnie i pasali te kozy i te inne zwierzęta, w związku z tym no, były im bardzo bliskie, to byli wychowankowie poniekąd.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i to też rzuca światło na specyfikę rytmu tego miasteczka. To było miasteczko prowincjonalne, które w dużym stopniu również opierało swoją gospodarkę domową, taką gospodarkę autokonsumpcyjną. I jeśli w centrum miasta i kozy, no to specyfika tego miasteczka była taką specyfiką galicyjską mocno. Tak sobie wyobrażamy właśnie Galicję, niezależnie od tego, jak można by było domniemać, że coś wynika z nazwy miasto.
1: Przypuszczam, że te ogródki, które dzisiaj mamy, nie wyglądały tak jak dzisiaj, tylko były to ogródki, w których się hodowało ziemniaki, kapustę i wiele innych rzeczy, które były niezbędne normalnie w kuchni.
0: Dokładnie. Równocześnie cały czas ta wojna. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Nie myślcie, że byłem bohaterem. Też przeżywałem trudne chwile po stracie moich najbliższych. Płakałem, gdy byłem sam, w otoczeniu innych nigdy. Fizycznie byłem chłopcem niedużym, ale ciężka praca od dziecka, sport, czyli ćwiczenia fizyczne i pływanie, czyniły mnie dość silnym, jak na mój wygląd, i w bitce lub w zawodach wygrywałem nawet z wyższymi od siebie. Najwięcej biliśmy się w drodze do szkoły czy do miasta z Hitlerjugend. Byli to niemieccy chłopcy z osiedli Niemców w wieku od 10 do 16 lat. Nosili skórzane spodnie na szerokich szelkach i zielone bluzy. Przy spodniach mieli noże w specjalnych uchwytach, a w rękach mieli pałki lub bambusowe kije. Działali tylko w pobliżu swoich domów. Czasem większymi grupami atakowali osoby słabsze, starsze lub dzieci. Staczaliśmy z nimi niemal codziennie bitwy na kamienie i kije. Baliśmy się i biliśmy ich jak chcieliśmy i gdzie chcieliśmy. Idąc w grupie lub pojedynczo, trzeba było uważać na żandarmów wojskowych. Nosili oni pod szyją na piersiach blachę, czapki lub hełmy na głowie, a na pasku automat gotowy do strzału. Zazwyczaj chodzili we dwóch lub trzech. Ludzie przeważnie omijali ich, usuwając się im z drogi. Żandarmi, zwykli policjanci, mieli granatowe mundury i byli raczej ludźmi starszymi i tych nie obawialiśmy się. I przypomnijmy, że jesteśmy w budynku, gdzie na parterze od strony rzeki mieścił się posterunek tejże właśnie żandarmerii w czasie II wojny światowej. Pod koniec wojny modne stały się proce, więc tu z jednej strony trauma wojenna, z drugiej strony życie się cały czas toczy. Tak, więc z jednej strony w czasie, pisze pan Tadeusz, pod koniec wojny modne stały się proce, a po chwili pisze jeszcze, wrócę jeszcze do spędzania wolnego czasu. W tym czasie piłka nożna była najbardziej popularną grą. Grano w piłkę wszędzie, na boiskach, na ulicy, na kawałku płaskiego pola, gdzie tylko się dało. I taki jest, następną grą była gra w główki. W grze mogło brać udział po jednym lub dwóch graczy stających przeciwko sobie, a gola można było strzelać tylko głową. I opis, i nazwiska, Szymik, Chudomelowie, Pawluszkiewicz, Droba, Kuźma. Tu się cały czas dużo dzieje. Opiszę jeszcze jedną grę w piłkę. Nazywała się Walką Narodów lub Wskutego. W mojej młodości była to bardzo popularna zabawa i powszechnie stosowana na każdym niemal podwórku. I dalej opis. Mieszkając nad rzeką, wszyscy od małego uczyliśmy się pływać. I tutaj rola i jazów, czyli tych zapór, i soły. Soły i rzek, które tutaj w istotny sposób wpłynęły też na to, jak miasto się ukształtowało, ale też na to, gdzie spędza się czas. Choć te nasze nabrzeża niekoniecznie są w tej chwili przygotowane do tego, żeby faktycznie tam przebywać. W niektórych miejscach jest świetnie, w niektórych wymaga to jednak jeszcze cały czas pracy. I tutaj opis, jak uczyli się skakać chłopcy na główkę, a równocześnie opis ostrzału artyleryjskiego, kiedy uciekali do okopów ciągnących się od mostów wzdłuż brzegu Soły aż do Starego Żywca. Więc życie dziecka w czasie wojny jest nieprawdopodobne. Jest tak zmiany z minuty na minutę. Cały czas coś się działo i cały czas z jednej strony czyhało zagrożenie, a z drugiej strony każdy chciał chociaż przez chwilę żyć normalnie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Opis pana Meinla, który był wysokim rangą działaczem hitlerowskim i chodził w mundurze SS, a równocześnie opis sklepów, które przetrwały, ale na przykład zostały odebrane wcześniejszym właścicielom, i jest napisane, kto był właścicielem wcześniej i co się w czasie wojny w tych sklepach działo. Opis panów, którzy uciekali w 1941 roku, chcąc dostać się do lotnictwa, do armii generała Sikorskiego, i zostali złapani w Zwardoniu na granicy ze Słowacją. I co dalej, jak próbowano uratować tych chłopaków przed konsekwencjami, a konsekwencją oczywiście była śmierć. I również opis tego, co stało się dalej w Żywcu. Chciałam wrócić do mojej babci Antoniny z Alei Legionów, gdzie był mój rodzinny dom. Odwiedzaliśmy ją w czasie drogi do szkoły lub w niedzielę idąc do kościoła. Bo pamiętajmy o tym, że w tym czasie w Zawłociu jeszcze kościoła nie było, a Łączki to Żywiec. Więc mieszkańcy Lewobrzeża korzystali z kościoła Świętego Krzyża. Odwiedzaliśmy ją w czasie drogi do szkoły lub w niedzielę idąc do kościoła. Jednego dnia babcia została przesiedlona na ulicę Sienkiewicza przed szpitalem, gdzie dostała jedną małą izdebkę i malutkie podwórko z tyłu domu. Wszystko prawie identyczne, lecz o połowę mniejsze. Babcia chciała dać ojcu niektóre meble, cały opis tego, jak ta przeprowadzka wyglądała. Przed samym frontem w 1944 roku przypadkowo znalazłem się na Sokole i zaniemówiłem. Wszystkie domy zostały wyburzone i zrównane z ziemią. Po wojnie na tym miejscu posadzono topole i brzozy, które rosną do dziś. Tyle zostało z mojego rodzinnego domu. I to jest ten skwerek, który mieści się obok dawnego budynku Kasy Chorych, a dzisiaj mieści się tam starostwo powiatowe w Żywcu, ten wydział, gdzie jest m.in. dzisiaj odbiera prawo jazdy. To dla tych, którzy mieli ostatnio taką przygodę, ostatnio lub nie ostatnio. I to dalej opis, jaka zmiana, jacy koledzy, kolega Jurek, Erwin. Pada pytanie, co jeszcze pamiętam z okupacji? Pamiętam uroczystości z obchodów państwowych Rzeszy Niemieckiej. Zajbusz, czyli Żywiec, wyglądał wtedy jak morze flag niemieckich, długich, czerwonych z białą swastyką i przystrojonymi wieńcami i łańcuchami uplecionymi z jodły i świerka. Większe budynki, rynek, ulica Kościuszki, aż do dworca kolejowego uginały się pod ciężarem flag i zieleni. Obok mostu na Sole, po prawej stronie w kierunku dworca, znajdował się tartak, a obok niego duży plac. Na nim odbywały się zawsze główne imprezy niemieckie. Słychać było dźwięki orkiestry wojskowej, zewsząd ciągnęły tłumy żołnierzy w mundurach SS i SA oraz Hitlerjugend. Dookoła dużego placu ułożone były ławy i stoły, gdzie zasiadali hitlerowscy nadludzie. Przed rozpoczęciem uroczystości zbliżały się w marszu oddziały Wehrmachtu, zakwaterowane w budynku obecnego gimnazjum przy Zielonej. To są bardzo szczegółowe informacje. To nie jest tylko wspomnienie, to jest wręcz dokument historyczny, tak, który warto mieć i za to raz jeszcze serdecznie dziękuję i który przede wszystkim warto przeczytać. Przekartkuję i przejdę do kolejnego wspomnienia. O, na przykład jest tutaj opis gwałtownej odwilży i pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Soła rozlała się szeroko, małe rzeczki wylały i podtopiły piwnice. Tata z sąsiadem rozebrali prycze i zrobili z nich kładki, po których wychodziliśmy z piwnicy do domu. Zdawało się, że woda nas zatopi. Musieliśmy wynosić wszystkie rzeczy na górę mieszkania, zostawiając tylko miejsce siedzące w piwnicy. A to już jest czas, kiedy Rosjanie podejmują próbę wyzwolenia Żywca. Niemcy się jeszcze cały czas bronią. Gwałtowne ociekanie.
1: Oni siedzą w piwnicach i nie mogą się wydostać na okno.
0: A woda zalewa te piwnice, tak? Więc to są naprawdę szokujące doświadczenia. Zaczęła się wiosna. Pamiętam, że wkroczenie Rosjan do Żywca 5 kwietnia witaliśmy kwiatami bzu. Nie zapomnę przeszłogodzinnego ostrzeliwania rudzy artylerią rakietową nazywaną organami Stalina. Ziemia trzęsła się. Wylecieliśmy za dom i zobaczyliśmy piekło. Cała rudza była otoczona gęstym dymem i ogniem. Od wybuchów i huku bolały uszy. Po godzinie zrobiło się cicho, ale cała dzielnica płonęła. Ogień buchał na wysokość 90 metrów, a paliło się prawie 10 godzin. Zdawało się, że pół Żywca spłonęło. Na drugi dzień chcieliśmy jak zwykle wszystko zobaczyć, ale nie udało nam się przejść przez Sołę. Do tej pory była skuta lodem, a wówczas rzeka szeroko wylała, natomiast most był pilnowany z dwóch stron przez Niemców, którzy nikogo nie przepuszczali. Dopiero po wyzwoleniu zobaczyliśmy ogrom zniszczeń. Drewniane domy i stodoły uległy spaleniu, w murowanych domach spalone były dachy i okna. Mimo dużego ostrzeliwania niektóre kamienice ocalały, na przykład szkoła na ulicy Zielonej, w której mieściła się jednostka Wehrmachtu. Rosjanie atakowali Żywiec ze wszystkich stron. I tu cały opis, dalej. Ludzie modlili się, śpiewali gorzkie żale, odmawiali drogę krzyżową i prosili o przeżycie każdego dnia. Koledzy i ja nie mieliśmy ochoty na wędrówki i zabawy. Raz poszliśmy w kierunku ulicy Wesołej, w stronę elektrowni i wtedy koło nas zaczęły wybuchać pociski. Byliśmy od domu 200 metrów. Wtedy na Łączkach nie było wiele zabudowań i nie było gdzie się schować. No i tak to, taka opowieść. I dalej. Wyzwolenie przyszło nagle, niespodziewanie, bez specjalnej strzelaniny. Nad ranem usłyszeliśmy głośne wybuchy, aż zadrżała ziemia. Niemcy wysadzali mosty drogowy na Sole i kolejowy, komin fabryki Solali i inne obiekty. Rano 5 kwietnia ze wszystkich stron wkraczały do Żywca wojska radzieckie, uzbrojone w długie karabiny i pepesze. Niemieccy żołnierze bez walki opuścili swoje pozycje i wycofali się w kierunku Zwardonia. Ludzie szaleli, całowali się i skakali z radości, że przeżyli długą, straszną okupację. O godzinie 10 Rosjanie w szyku defiladowym z orkiestrą przemaszerowali z rynku do stacji kolejowej. Zobaczyliśmy spaloną dzielnicę, rudze z drewnianych domów i stodół, zostały tylko narożniki z cegły. Żywiec był bardzo zniszczony. I tutaj opis co dalej, jak szybko była podejmowana próba powrotu do normalności, jakkolwiek by to nie brzmiało. W naszym mieście odgruzowywano odcinki ulic, zburzone domy i zakłady pracy. Nikt nie pytał za ile i na jak długo trzeba pracować. Szybko na powrót ruszyły papiernia, browar, śrubiarnia i inne. Pamiętam w Farnym Kościele mszę świętą z okazji 3 maja. Kościół był przepełniony. Tego roku w uroczystościach brało udział Wojsko i Armia Krajowa. Do dziś w uszach brzmiało mi słowa pięknej pieśni o Boże, który ściekł nasz kraj dla wolnej Polski, nam pracować daj, by stał się źródłem siły, nasz dom, nasz kraj. Opowieść o paczkach z UNRWA, czyli ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych. Opowieść o samodzielnym batalionie kobiecym imienia Emily Plater. Pisze autor coś takiego, tych ruskich kobiet wszędzie było pełno, od świty do nocy był gwar i rwetes. My w pewnym sensie korzystaliśmy na żywności i opale, które im dowożono. Pamiętam dobre zupy z mięsem, gulasz czy smażone kartofle. I śpiewy, i tańce, a równocześnie opowieść o tym, że zaczęło się pojawiać NKWD i pojawienie się Wojsko Ochrony Pogranicza, który zajął kwatery w parku, i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który zajął budynki po lewej stronie mostu od strony Zabłocia, a w piwnicach mieściło się przejściowe więzienie, a później milicja. I to jest ten budynek, w którym właśnie w tym momencie jesteśmy i opowiadamy Państwu o tym, jakie książki warto przeczytać, żeby pogłębić swoją wiedzę.
1: To jest zderzenie dwóch sytuacji, radość, że jesteśmy wyzwoleni, cudownie, kwiaty, witamy i tak dalej, a z drugiej strony przychodzi te drugie oblicze wyzwolicieli i pojawiają się drudzy oprawcy.
0: Tak, każda rzeczywistość ma swoje dobre i złe strony. W tym przypadku to było jednak szokujące. Z jednej strony entuzjazm wywołany faktycznie zakończeniem okupacji, a z drugiej strony trauma, której doświadczyło mnóstwo mieszkańców. Co ciekawego jeszcze pisze autor. Pan Tadeusz kończy szkołę, nabywa nowych kompetencji, umiejętności, zaczyna pracować. Pracuje w Skoczowie. I dlaczego to jest również ciekawe? Ponieważ, jak pisze sam, w ciągu 30 miesięcy mojej pracy w Skoczowie codziennie dojeżdżałem do Żywca. Wstawałem, jak już nadmieniałem, wcześniej rano, nieraz jadąc do Bielska na stopniach pociągu. I myślę, że część ze słuchaczy doskonale jeszcze pamięta, jak pociągi z Żywca do Bielska były tak przepełnione, że faktycznie jechało się na baczność i każde miejsce w tym pociągu i siedzące, i stojące było zajęte i trudno się było do tego pociągu dostać. Pociągi, zwłaszcza na linii Żywiec-Bielsko, były przepełnione. Mimo, że od 4 do 7 rano co 15 minut kursował pociąg, wszystkie były pełne. Jeździło się na dachach, na stopniach i w wagonach towarowych, marznąc w zimie, dusząc się w lecie. Każdy wagon był oświetlany lampami karbidowymi. Podziwialiśmy w wagonie towarowym kilka grup grających w karty w 66 lub w ferbla. Gra bez stołu na stojąco w karty była ciekawą żonglerką. Gracze podawali sobie karty jeden drugiemu i po otrzymaniu kompletu ostatni w kolejce między palcami ściskał karty, tak samo i pieniądze. Dojeżdżając do pracy poznałem parę koleżanek i kolegów, było to tak zwane towarzystwo pociągowe. I tu wymienione są koleżanki Misia i Stasia Merysówny, które pracowały na wzgórzu w Bielsku, Wiesio z Radziechów, Jasiu Blitz, który mieszkał w Żywcu i pracował w Tartaku. I po kolei opowieści o tych ludziach, opowieści o miejscu. Zresztą wspomnienia o tym, jak istotny był ten transport kolejowy dla tworzenia się nowych relacji towarzyskich, pojawiają się również w filmach, które udostępniamy na stronie Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Tam również jest wspomnienie jednego z mieszkańców Zabłocia o tym właśnie, że przyjaźnie, które zawarł dojeżdżając do technikum w Bielsku-Białej, ponieważ nie było w tym czasie jeszcze tego profilu w Żywcu, poznał między innymi dwóch swoich kolegów, z którymi kontakty utrzymuje do dziś, a dziś są to panowie 80-letni i te przyjaźnie przetrwały. Dalej opis tego, jak funkcjonowało państwo polskie, o choćby informacje o tym, że został pan Tadeusz oddelegowany w ramach obowiązkowej służby wojskowej do jednostki 2145 w Mrzeżynie. Dla mnie szczególnie interesujące, ponieważ jako że jestem urodzoną szczecinianką, to większość wakacji spędzaliśmy w Mrzeżynie, bo to z perspektywy Szczecina blisko. Tu opis pożegnania w Żywcu, pożegnania przed tym wyjazdem, później opis pruskiej dyscypliny w armii i to Mrzeżyno. Myślę, że dla samych mieszkańców Mrzeżyna mogłoby to być bardzo interesujące. Bydgoszcz w międzyczasie, bo była przepustka w Mrzeżynie, to można było dojechać do Bydgoszczy. Później opis pracy w Suchej Beskidzkiej i również dojazdy. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. W lipcu 1958 roku w moim życiu nastąpiła zmiana, która zmieniła całe moje życie. Po kilkunastu dniach obfitych opadów wezbrały rzeki, woda wylała, zalewając cały żywiec, zrywając most, zatapiając domy i niszcząc dobytek. Starsi ludzie mówili, że taka powódź była w 1934 roku. Woda, konkretnie rzeka Soła, była nieuregulowana i zalała cały żywiec oraz całe łączki, które były pod wodą, a trzy domy woda zabrała całkowicie. I faktycznie to jest ta powódź, która również zalała i Solali, i Korty. To jest powódź, która w istotny sposób odbiła się na specyfice zabudowy Zabłocia, ale również odnoszę wrażenie, że we wspomnieniach mieszkańców został obraz potężnego czynu społecznego, bo po tej powodzi, kiedy woda opadła, trzeba było to wszystko uprzątnąć i tutaj zryw mieszkańców był czymś imponującym. Myślę, że gdyby to trzeba było wycenić, to były nieprawdopodobne koszty pracy popełnione po prostu za darmo po to, żeby jak najszybciej przywrócić ten teren do normalności. Dalej opisuje pan Tadeusz Dziergas swoje doświadczenia zawodowe, porównuje żywiec z miastami, w których dane mu było być, opisuje dlaczego wyjeżdżał, jak wyjeżdżał, a równocześnie opisuje to, co się cały czas dzieje tutaj. Cały czas gdzieś ten żywiec jest w tle i wydarzenia, wydarzenia dotyczące takiego życia codziennego są ważne. W 1973 roku rząd ogłosił konkurs ogólnopolski pod tytułem Stać nas na więcej i lepiej, w którym udział wzięły wszystkie zakłady przemysłowe poszczególnych branż. Dopuszczeniem do konkursu według kryteriów było osiągnięcie najlepszych wyników ekonomicznych, jakościowych eksportu w ciągu 3 lat w branży. Wyniki, które nas bardzo zaskoczyły, ogłoszono 1 kwietnia 1974 roku. Okazało się, że nasz zakład zdobył spośród kilkuset zakładów pionu spółdzielczości, zakładów las i zakładów państwowych pierwsze miejsce w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego i winiarstwa w kraju. A to jest to miejsce, w którym dzisiaj mieści się przychodnia Medicus. Stąd warto czasami, a nawet częściej, takie rzeczy czytać i skupiać się na nich. Sporo jest informacji na temat spółdzielni Samopomoc Chłopska, którą część z Państwa może kojarzyć już tylko i wyłącznie z nazwy, a część doskonale pamięta, jak to działało. Opis tej suchej, opis budowy domu i tego, jak to funkcjonowało. Generalnie krok po kroku dzieci, ich pojawienie się i sposób spędzania czasu, kabaret starszych panów, podwieżorek przy mikrofonie. Oglądaliśmy m.in. Kobrę czy Świętego, pisze pan Tadeusz Dziergas. Wspaniałe były gawędy, opisy zwyczajów ludowych, śpiewy dzieci z okazji świąt, kolędy i pastorałki, które prezentował Wojciech Siemion. I później jeszcze informacja o transformacji ustrojowej, która symbolicznie rozpoczęła się w roku 89. To jest w zasadzie XX wiek w pigułce. To jest nieprawdopodobne. Ta książka czyta się świetnie, ale również bardzo dużo wnosi, jeśli chodzi o uszczegółowienie danych historycznych. Te kozy, świnie, też tachety kolorowe, powodzie, sady, drogi, jary, które stają się ulicą, granice, które się zmieniają, to wszystko jest tutaj spisane punkt po punkcie. Można byłoby naprawdę zrobić taką wirtualną mapę i pokazać, jak przeobrażało się to miasteczko w przeciągu życia pana Tadeusza, czyli wiek XX w pigułce. Rozdział 11 to rozdział zatytułowany Ostatnie zmiany w moim życiu, czyli emerytura. Rozpoczyna się od krótkiego zdania zakończonego wykrzyknikiem, czyli stało się. Poszedłem na tak zwany zasłużony odpoczynek po przewracaniu 42 lat i 4 miesiącach nieprzerwanej pracy łącznie ze służbą wojskową. Piękne zdjęcie jest na okładce również, ponieważ na okładce jest zdjęcie pary młodych ludzi, a z tyłu jest niewielki samolot.
1: Dwupłatowiec chyba, tak?
0: No, takie mieści mogliby mi urwać głowę za określenie mało precyzyjne, ale zdjęcie jest przepiękne. Zdjęcie jest świetne.
1: Kadr ze starego filmu przedwojennego.
0: Tak, widać taką estetykę stroju jeszcze retro. Są świetnie oboje Państwo ubrani. Chyba wieje wiatr, bo włosy bohaterki zdjęcia są lekko rozwiane. Świetne zdjęcie, bardzo fajny tytuł, Pozostawić ślad. Myślę, że należy tą książkę obowiązkowo przeczytać i ona powinna znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece. Dodam tylko, że na samym końcu jest notka biograficzna. Tadeusz Dziergas urodził się 18 lipca 1934 roku w Żywcu jako syn Władysława i Heleny z domu Pantoflińska. Ojciec Władysław był pilotem, jednym z założycieli Górskiej Szkoły Szybowcowej na Żarze. Mama zaś była krawcową. O Szkole Szybowcowej na Żarze można było również opowiadać długo. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tym tematem, odsyłam do filmu, którego miałam przyjemność być współautorką. Film nosi tytuł Żarliwe klimaty i jest reporterskim, filmowym zapisem wywiadów z najstarszymi szybownikami, którzy latali na żarze jeszcze przed wojną i którzy wspominali swoje pierwsze doświadczenia szybownicze i wspominali właśnie legendy i opowieści o żarze. Wspaniała, dla mnie wspaniała przygoda, bo miałam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy byli pilotami w czasie II wojny światowej. Większość z bohaterów naszego filmu już nie żyje. Stąd ten film bardzo amatorski cieszy się bardzo dużą popularnością, bo zdążyliśmy w ostatniej chwili poprosić o wspomnienia tych, którzy w Międzybrodzie i Żar oglądali częściej z góry niż z dołu. Zapraszam Państwa serdecznie do lektury Pozostawić ślad, Tadeusz Dziergę, Żywiec 2013. Wspaniała książka, wspaniały reportaż, wspaniały pamiętnik. Nie da się od niego oderwać, także jeśli macie Państwo w planach wolne popołudnie, to ta książka do ręki wciąga niesamowicie, cudowna rzecz. Także bardzo serdecznie dziękuję Panu Mirosławowi Dziergasowi za udostępnienie książki, a Państwu polecam lekturę. Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.

0: Witam wszystkich, którzy mnie posłuchają. Dzisiaj z panią Marią Grzegorek wybrałyśmy się do pana Mariana z Justyny. Chcemy go popytać o dawne kosowanie. Dowiemy się, jako się klepowało kosę, co to była babka, jako się robowało powrzosła, cymlało mąkę. Posłuchajcie, to się więcej dowiecie o dawnych łobrządkach i zwykach. Pytam pięknie.
1: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwarainmuzyka@gmail.com.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Znajdujemy się w Juszczynie u pana Mariana Ciućki. Pan jest urodzony tu w Juszczynie?
2: Tak.
0: Napytała, kto jest ku sobie panią Marysię Grzegorek, bo to jest też rodowito juszczynianka.
2: Nie pamiętam, jak Jacek się rodził.
3: No wiadomo.
0: No właśnie. Chciała dzisiejszy temat taki poruszyć, który trochę pamiętam, ale tak dokładnie nie wiem, bo jeszcze pamiętam kosowanie tych wszystkich polan i tak dalej, ale wiem, że to pan powie tak, jak było. Jako to było z tym kosynim? Bo pan się tu urodził, pan tu chodził do szkoły i został pan na roli, tak?
2: No, tak, bo mi dali, przekazali.
0: No to wszystko pan będzie wiedział, jako się to od początku do końca gospodarzyło, a najbardziej o tym kosyniu mnie interesuje. Jako się to ryktowało, bo wiadomo, że każda skiba ziemi była w zocy, nie? W poszanowaniu, no to się wszystko polane, niepolane kosiło.
2: No wszystko.
0: Co najpierw trzeba było zrobić?
2: No co nie?
3: Jak to coś klepał kosa, jaki to przyrządek?
2: Kosa klapało się różnie. Chałupie to był gnotek, się nazywały. Jest babka. Babkę mu mogę wam pokazać. Jak
0: to ja jeszcze pamiętam babkę.
3: I z czego ta babka była?
2: No to jest twardy metal resoru. I to wyklapał, abyś go wyciął. No, głowolce już nie na tym, bo musiałeś pić, żeby do tego gnotka bić. Jak się klepało, żeby wyciągało się z nią. To ten rząd, żeby to nazwał, nie?
3: Musiałabyś cienko na tym rzozie.
2: Tak.
3: I tak równiutko, nie żeby była ząbki.
2: Kłosyś nie wyklepał naraz. Jedzie się 10 centymetrów, tak. Wraca się.
0: A ja pamiętam dźwięk klepania tej kosy, że to było rozderzone i jeszcze się odbiło. Roz, roz.
2: Zio, wyklepał ząbków, nie było, żeby można się nie było.
3: Tak, to fajnie wyklepać.
2: A jak się słona tam nakłada?
3: Na skuciorę?
2: Na skuciorę, to trzeba było mieć wyklepaną jak żyletka.
3: Jak coś nie miał dobrej kosy, to cię ślizgała i nic
2: zaśmiało. I na gnotku to się klepało w chałupie. A jak zajset kusić na cały dzień, nie? A na skolicy po dwie, to gnotka nie wziął ze sobą. Jak było bij,
3: no
2: i biło się do tego dnia. Babka się brał tym. Aby był tak zwany kłacik. To jest kawę drewna zrobione. Tak sobie pomiędzy nogami wychodził i płytę była zwinane i spis był taki i babka była z tym bito, to ją tak zajrzała.
0: Ale brusić też się brusiło, nie?
2: To się brusiło, co? Ja zaś przeszedł pokój, co leży jaki długi, nie? 20 metrów. Tak, u nas nie się słucha. No to już musiał pociągnąć.
3: Najgorzej jak skuciora była, to trzeba było czyścić. A tu ja bez konicę na cycoli.
2: No co, bo czasem ja też kłysę trafił ci, bo ja się prawie i to już się
0: zaszczelało. No. To co, trzeba było mieć przydać jak ten sólnik, nie?
3: Ta, jak my to nazywaliście?
2: No sólnik, to jest normalne, na tym. Bo są aj dwa, albo są na tym. No i sólnik, w tym jaś woda, no i trzeba było suchą łosarką tego
3: wiatru. Nie podoba,
2: no musiała być łosarka.
3: A z tego ten sólnik był? Bo u nas go zrobił.
2: No tak. Kupione są w tym, ale z rogi były.
3: Były
2: jeszcze,
3: te pierce,
2: tak.
3: Były
2: z rogu,
3: nie?
2: No, to taki, to najcięki, to z byka, no, rok.
3: Taki do byka, taki fajny.
2: Byka, ucięty od góry i ten szpic zostawiony, tak żeby na łosełka.
3: No wlazła, bo część łosełki wystawało, nie musiała całą
0: rzeczą. A łosełka była z czego?
2: To łosełka już musiała być kupna.
3: A jak coś mi nie
2: było? Ja też szukał kamienia.
3: Kamienia, tak.
2: Kamienia i a najlepsze kamienie były wstępne. No. Tam taki łup z tych kamieni się wyłupane takie, z tych skał.
3: No i to się fajnie wtedy ładło.
2: To trzeba było później na śmierć fajnie
3: uciąć.
2: Wyciąć, tak wykorygować. I to się nawet lepiej kłosza tym robiło, bo ona nie zdzierała.
3: Nie zdzierała taka
2: kamienia. Tego rzeziwa tego.
3: No, delikatniejsze to sobie gładziła na tym.
2: No.
3: No a powiedz mi, a jak zejść set kosić zyto, to i coś musiał mieć w tej kosie jest?
2: No łabuncak.
0: O bądź jakaś drota był, albo z jakiegoś...
2: Drota był, ale albo brało się ta smeracka gałązka, taką fajną, długą.
0: Giętką?
2: Giętką. Słuchaj, na ścieżce ściągu, albo też surowo. A potazał na łyskła, to ktoś tam skunabła nawet do jesieni.
3: Tak, już się
2: położył. Ale nie złomał, to...
3: Bardzo skabłano jest.
2: A to jest lapsa, to było nie z drot.
3: Tak, tak.
2: Drot był cienki. Na ten drut się łowijało.
3: No ale też łowiją drut też, jako to łowię, albo to no. Łowiją też. No.
0: Ale trzeba powiedzieć, po co był ten obłączek?
2: No obłączek był po to, że ja zaś kościół robił zamach zboża, bo się zboża wodła w sadu, że tam pszenica i tak dalej. Za zboże się układało.
3: Równiuśko i wtedy nie mrawiło się.
2: Nie mrawiłeś, a ksiadło to tak.
3: No, baba była piękna i można było odbierać fajnie.
2: Tak, i to
3: i
2: znaczy,
3: piękne snopy.
2: Jak ktoś umiał głosić zboże, bo nie wszyscy umieli. Jak wszyscy to tam mrawił w lewo, w prawo. Nie? No. A to trzeba tak pięknie układać, a się układać, za te kulacka były. Usuły baby, to i na wziąłem już
3: bardzo. Do ręki już po prostu.
2: Nic to miałem, to ściągał. Łowiec był miękki.
3: Dobra.
2: Z nim się dobrze wiązało.
3: Nie udało się. Dopierz przy młodzeniu się robiło podróżba, to się kręciło już.
0: Ja z dzieciństwa pamiętam, że się robiło, to przekręcało się za płosem,
3: tak.
0: I rozdwojało tak. Się, no, to było powrzusło, jak było no, przeżycie, no. To jednym tym, nie trzeba było tego rozdwajać, bo takie było
3: zależy,
0: długie.
3: Zależy jaki zaś chciała grube
2: łapecki. No.
3: Jakie grube łapecki.
2: Ktoś wziął zaś ciubel tak, te wąskalanie. I wyciągnął za dwie szczotki do żółwiny tak,
3: tak no.
2: Za cukkę,
3: no.
2: Nie? I związek i łaspało w jej
3: no. Aha. To jest tak
2: no, to jest
3: bo to od tego, jaki wielki snopek zechciała.
2: No.

0: هو بيس تزمد التقدم زاد بو يعني زاد بو سوبا وناس بودا فكوشة
1: نو نو
0: زاد بازا تدني يقو بشاج وچيلي لكوتكو نبسوها فجدو زاد تاكين دفاتسكو بابشا ربو تبو فادوجة
1: نو نو
0: بابشا بيس غدو صدوي فادوجة بيجيش سوسيلي على الفادة
1: Na ulicu,
0: no, to miał.
1: U nas też były te cenzury. Wiedźmy i łowiska. Wiedz, co to chodziło, jak było krótkie z tyłu.
0: Tak.
1: I źle to się ani postawić babek, ani nic, to wtedy tak to
2: było. Ja miał Polak taki wysoki.
1: No, taki, no. One były z takimi małymi cytkami.
0: Jak miał nitki kako, to taka koła lasu, gdzie słabo słońce.
1: No to musiało być to.
0: No to było serce być.
1: No to wydmuchało
0: się. Wydmuchało i te dazy będzie, co dawie był taką. Copkę
1: zrobili. Jeszcze zrobili fajnie.
0: Tego i to tam stoły nie rosło. Babki to by byli stoły nie rosły.
3: A babki ile miały stać, żeby to nie odżyło, a żeby to już tuskło?
0: To już to, według...
1: Według pogody to już.
0: Bo to już według pogody, bo babka...
1: To się szło, oglądało no. się.
0: Ja zaś zrobiła babkę grubą, bo się zrobiły trojaki. No nie, tak, no a potem się go
1: obkładało. Obkładało trzy do kupy i obkładało się. No. Dopiero się obwiązało, no i robiło się
3: copkę. No. Tą taką złomaną, nie?
1: No,
3: dwie.
1: No nie, no jedno, bo trzeba było dwie. Przed samym przywiezieniem to nawet się przewracało te babki, żeby im te
0: żeby
1: dupy
0: wyciągały.
1: No.
0: Tak. Nie było, ale żeby zbożę głosy.
1: No o to chodzi, żeby to potem nie ciągło, tak jak to do stodoły.
3: Dla tych, co mieli go wieć, to też było ważne, nie, no, ale jak, było jednak suche, bo to na siedzę potem, nie?
0: Ja sobie wilgłę, to się maszyna źle muciła.
1: Tak, że musiało
0: nie
1: być, już nie chodziło o tą słomę, ale musiało być suche. Bo to też potem, jak ze źródło zła, sto dolej za rok nie muciła, to by ci wszystko urwili.
0: No tak.
3: A ja słyszałam coś takiego, czas my te zysce chodzili i kostka zbierali. Chodzili po nitce, bo było szkoda.
1: No jak się zbierało, to chcesz być, to zbierali.
3: Tu i trzeba było bo te same mu jako wybuci.
0: No to by grabili, wiesz, zagrabowali.
1: To za grobki, czy co, to zaś, jest, ale to zaś przewoźnie chybali kurom na plac. Kury wybiły,
0: no i, to tam nie
1: kury wybiły i zaś to słowę zagrabili, żeby było wszystko na plac.
3: Co się najbardziej tu jeszcze nie udawało, jakie zboże?
0: No, no, no wszystko będzie. Zboże, czy ta żyto sioli tylko na ten chleb, tak jak ci mówił, nie? I koniewy na siecka. No to jest żyty i słomy, to słowo. No to no ja, te zemy mieli, bo jak tego żyta, my mieli jedną działkę, a potem się wiesili swoje domy najechali, bo do żywca.
1: Tak, do
0: żywca
1: się chodziło. Na stare żywiec. Żywiec domy. I tam
0: moi
1: nasi też tak
0: chodzili. Chleb zaś chciała upiec, to 40% się dawało żyta i reszta 60%.
1: No, no, no. No i te pszenice też wozili.
0: No.
1: Tak już wiedzieli. Na tryjer, no i pierw, żeby to, więc łodzieli te wszystkie plewy.

0: wtedy była motka. Żeby tak już było na Pruski, na Placki, na Hlej.
1: Młyn wiesz, gdzie był młyn, nie? Na Starym Rzecu.
0: Nie wiem.
1: No to jest...
0: Na Starym Szpitolu.
1: No za szpitolem, jak teraz jest torg, z całego placu dzisiaj w Jezłowu nie
0: jest. Tak, z całego placu, bo Jezłowu
1: to nie jest.
2: Tak samo jak młoto wozili, to też wszystkim z placu, nie?
1: No.
2: Jestem się przypomniało takie określenie, że się puści na ścianę.
0: A, na ścianę.
1: Wiem.
0: No.
2: To jak się
0: to puściło
2: z boże.
1: To się zboże na ścianę. I na ścianę łeb jest, jak się kosiło, to my kosili na powóz. Normalnie.
0: Bo był krótki.
1: Bo był krótki.
2: Ale każdy miał swoją rolę. Jeden był, co kosił zboże, tak? Zanim szła...
1: A zboże, jak miał żyto czy pszenicę, ktoś nie kosił na...
0: Tylko
1: na ścianę.
2: Na ścianę, bo reszta, co rosła, była ścianą, nie?
0: No, tak sobie czyli leżało na tym zbożu nieskoszonym.
1: Nieskoszonym. U mnie też kusił, co leży, nie brało się syru tego pokosu, żeby to było docięte. I ono leża stałe stojące na ten, lekutko
0: pochylone, tak.
1: Ja ta baba nie zbierała za ziemię, zgięta, to na półlasa stojące są.
0: No.
1: I wiązała.
2: No dobra, tu wiemy na pokos, na ścianę, no. A wróćmy do kosynia właśnie polany cytrowy, bo to kosiarze jeden za drugim ser.
1: No tak.
2: Bo się brało sąsiadów, tak?
1: Nie, ileś nosu
0: za sobą. Ale byli synowie, to wszystko
1: szło. Czterech nostów było, no, tym tam ze stali ładnie. No i tam spali w tej stodole.
2: Na stolu zeście aż tam kosili?
1: No
2: to kiela tam żeście mieli tych arów, coście to musieli na noc zostać, goście się nie wyrobili
1: nie, bo lepiej się nam słowo, albo się słowo czwartej z chałupy, rano, nie? No to się wysłał tam na piątą, w godzinę trzeba iść, a my wolili z Jankiem iść wieco.
0: A jak żeście hejkali?
1: No bo tam...
0: Dawali.
1: No i z drugiej strony, z bagory, zaś
0: no.
1: Baby grabiły ziała.
0: No.
1: Jakby hajkali, to one od zew dawały.
2: One wyskały zaś, nie?
1: Tak, no i to tak...
2: To, to było wesoło.
1: Tam było więcej ludzi, jak uchałby to jakby czasy, nie?
0: Ale powiedz, to nie była uciecha i tam głosić tą bolanę.
1: No, tu rajka, tu jak za miesiąc zrobiły, nie? Całe durajka, to wszystko ludzie kosili.
0: Kosili hejka i no. Śpiewali.
2: To Durajka jest za Lizujką, nie?
1: No jak wychodzi z wyprzestrzonej,
0: no.
1: My to nazywamy na wyprzestrzonej.
0: No
1: jak?
2: Ale nazwy, Lizujka, Durajka, wyprzestrzonej.
1: No bo Durajka to byli...
0: Ale Lizuj to była nazwisko podobno.
2: Tak? No to Durajka też była nazwiska.
1: Co tam Duraj była?
0: Dyndysio od Dyndysów. Dyndysio od Dyndysów. Rębio od tego, że tam rąbali to Rębio.
1: No to ten z tych
2: porad. Rębie, no.
1: Rębio. A radę dostał tata.
0: Na przegib Celius, tam się przegibało na drugą stronę, na Haberkule, to tam są różne te, na Długą.
1: Bo to polana była od Piele.
0: Na Siwkową.
1: Pod głową.
0: To są wszystko te polana. Każdy chciał mieć polanę i to była strasznie fajne wiano, jak dziewka dostała polanę, to już była taką uciecha.
2: No ale na polanie rosła skuciora.
0: No nie kozy, jak ponowodzili troskę, ty tam gnoja łyski dali.
2: No bo to we wszystkim chodziło o to, żeby więcej na zimę przysporzyć tego siana, tak?
0: A ty młaki kosili. A ty nawet na polanach ziomnioki sadzowali. Bo zwierza było mało, bo ludzie rocznikowali, mało co tam zwierza było.
1: Mama ważyła w chałupie kłośców, bo ja miał zjednane, bo ja był mały chłopcy,
0: no.
1: A nie wszyscy ci chłopcy kupiłem.
0: No,
1: oni polany nie umieli kłosić za
0: no
1: bo
0: to czali, bo skuciory umieli.
1: No, to miała tam głowę zjednane, to im trzeba było wynieść. No to jak wynieśli ten łebior, oni na pierwszą skłosili, łebior zjedli i wyszli ku chołku. I to była głupota, nie?
0: No.
1: Baba na plecach,
0: no,
1: łapcie nie
0: się... A
1: on nie było chłopę, te zjedli.
0: No pewnie, no, ale to tak było. No,
1: ryb się wzięło, jak się mama uwiekła. Na plecach, do tego, tam jakąś kiełbasę, co się wzięło. No i to śpoi, oni wystarczyły.
0: No pewnie.
2: Albo maślonkę też brali, nie?
0: Ale tam... co bądź brali?
2: No. Herbotkę. No.
0: Wy bardzo brali. No.
2: Wszystko
0: pożywne. No to było tak, kto był biedniejszy, to brał. To miał. No. Żeby się posili.
1: Chcecie powiedzieć wieczór, bo tam zamkiem poszli i spali. No. No i dobra, cześć, herbata się już napijemy. I z tym urwało się mu wiaderko. I tam te źródła były, było nos, tam gdzieś wydaje. Ty, to wiaderko. No i dobra, nawrót tej wody, z tego wąska, dołda, tu Aniela w ławach, za chwilę czerwone, tak rozgłada. O, miała te koniczki tam wypływały.
0: Tak
1: razem z tym do tego i do tej wody. No.
2: Uważam z konikami?
1: Z konikami, no bo jako dałbym ci mamy, bo nie? A to też fiszwice by się nie.
2: Nie trzeba było jaderko naprawić.
0: Ale jak parzyłaś ziemniaki, to potem od razu jajka te z ziemniaku wcisła i parzyłam ziemniakami. Ale nikt nie umarł.
2: No i co, baby oszczepały i co?
1: No baby oszczepały. No i potem trzeba iść kupić, co sobie było tak, że na drugi dzień się słup przewrócić, grabi, bo to
0: na kolanach pięknie skło, bardzo prędko.
1: Szybko.
0: Wystarczyło przewrócić już wieczór,
2: bo nie było gęste chyba te.
0: Nie, to takie innotrowa jest.
1: Innotrowa, taka drobniejsza.
0: Taka drobniejsza, bo zależy jaka była pogoda. Dobrze,
2: no i to właśnie ta pogoda była zawsze.
0: A jak już była piękno, to grabili, to do czego grabi? Do osterawek czy na klabnie?
1: Krabie.
0: No na klabie.
1: No bo to tam zrobił osterawek, powiem tak
2: sobie. Klabnie?
0: No klabnie. A ja trzeba też ułożyć fajnie.
1: Ułożyć fajnie, nie syroko, tylko na wąsko i do góry.
2: Wyglądało jak ostrewka normalnie. No,
0: a jak tak, jest?
1: Wąsko i do góry.
0: No jakby sobie tak wiatr, jak miałby przyjść, co to tak też łowiązowali trochę.
1: Tak,
2: to babki też.
0: Babka była dobrze ułożona tymi, wiesz, jorkami u nas nazywali, nie wiem jak to u nas nazywali.
2: No jorka się robiło na nudze.
1: Właśnie.
0: No a pojadł,
2: to się pasłosiła
0: pszenicę, no to potem czekali, żeby młodo konicyna podrosła. A była piękna, no to potem krowę wygnali. Konicynka urosła, ale u nas do kosynią się nie nadawał, to była
2: no
0: młoda. Ale też trzeba było uwazować, bo by krowę łzdyno. Długo tak też się nie pasło. Na chwilę płatazika na trup.
1: I nie rano.
0: I nie rano było.
1: Zresztą
0: nie. Z palunkami.
1: Żeby łasło.
0: No, bo tak by łzdyno krowę, by było
2: ludko. Ale to ino konicę.

0: zaparzy się.
1: Zaparzyło się i zagoliło się.
0: Jak włożyła rękę...
1: Gorąco.
0: Wilgę to była taka gorąca, ja
1: nie wytrzymałaś, nie wytrzymałaś i kurzyło się normalnie, bo trafiła się za moją. Azot, który był zbity na kupę, oto azot tu jest uzot, taki zielony. Spoliła się, normalnie się to doła spoliła.
0: Włada do wasiadu.
1: Ta soliwi,
0: to się soliło.
1: Jak było wilkłe, to soliło.
2: Tak?
1: To
2: żeby sól wciągła?
1: Za, no, zabezpieco to jest...
0: Na sopie jakby dawać, bo trzeba ci się dawało na sopę, na chlebie, tak. No, no.

0: lizały.
1: No, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, to się zawsze w Gorku było
2: zgadzało.
1: I tam zaś dawał do siecki pień i tam mąka i dała.
2: Trochę jak i mąki.

0: dodawali do siecki,
1: A do zjedzenia, a nie żeby potem budzimy.
0: No a zaś do wyścielania ciemników to zypnią
2: przybyło.
1: Łowsiano, nie? Bo to jest była zdrowotna. A jak się robiło mojki? Bo w takim okresie co się kłosowało zboża i kopało ziemniaki?
2: Mojkę to było tak, jak my skończyły na przykład zboża, nie? I łowociły się, a my wrócili jak jeździli maszynę po chłopach.
0: Właśnie,
2: bo na punkty. Wiem, jak nie było tak tych ludzi, że wyjechali do Mądrala, do
0: nas. Tak.
2: Na tym do stra, albo się jak się z pola przywiezło, to się wcisło jarzębinę. To ja go spałem z niej, łańcuszek, tam się wcisło do tego, bo to jest mozłe stan. Że jest nie można polu nic.
0: No, że jest moc
2: posprzątane. I to przeważnie to dawali do zboża.
0: No to
2: zboża. Bo zboża się spłona.
0: No bo zboża najważniejsze.
2: No bo tam siano to. Pierwsze siano w pokoju.
0: Siano krowy zjadłeś.
2: Drugi,
0: a zboże było dla nas.
1: Siano krowa, zboże było też dla kur i da na następny rok do siocio, nie?
2: Do siocio, no i do idronos.
1: I na pluski,
0: na zacierkę, na
2: mocy, na... No i młynek. Ja ile się do chłopcy tu namleli, to zawsze spali w szanie na tym, bo nie było tego.
0: No,
2: babka ścigała już tam zboże przyniosła i się wygadali mleć, bo radę i trzeba nie było.
0: Pewnie gotowe, że to było czas.
2: No to był kamień jeden, taka była łabręcz, na tym drugi kamień. I jak się dawało sufit?
0: Tam musiał być młyńco
2: i tam był przypięty na tezę. Tam był w jednym miejscu, to krechnie przykręcony, tam był taki. I tu się go obracało i to się mleło. I ta bąka była tak fajnie, że się naszła z złotym bankiem, nie? No ale potem były pracowne, były te sita, nie?
1: Po to, żeby to było...
0: Da się przesiało.
2: Ja dłużej heblował, bo ta mąka była do nich. No ta młyńczy oddzielał, pierwszy mąkę i drugą mąkę.
0: Rozumiesz mnie, wiesz?
2: A tam te kołupy odleciały, co w trzecim
0: dół. Ostatnio wydawał z Białutka.
2: A to były na kostki.
0: Powiedzieli mi ci za torto.
2: No i widzisz, sobie urobił się w ogóle, jest coś poszedł. Ile tu zabaw było.
0: No pewnie, nie?
2: I wyszło się na zabawy.
1: Ale meble wynosili wtedy?
0: A kata meble. Łabijali
2: płoki
0: łokredyncy.
2: Była jeden pokój, ale kuźnie były mi duże.
0: Ale też nie było tych mebli. Ile z tych mebli było? Gdzie?
2: Stoł
0: w rogu stoł i stołków też nie było. Zaś takie ławy pod łoknami były i tyle.
1: To ja chciałam pięknie podziękować.
2: Ale za co?
1: Co się pan zgodził poopowiadać?
2: Dziękuję, że chcę z babami.
1: Się też cieszymy. Pogodą. Właśnie, bo to jest teraz już mało co spotykane, ta gotka, nie? Na co?
3: SK Beskidy News.
4: Agata Chmielowska, Radio SK, witam serdecznie. Pani Zbigniewie, przybył pan tutaj na Żywiecczyznę ponad 20 lat temu, z tego co słyszałam, i zakochał się pan w łysinie. Co w tej łysinie jest takiego wyjątkowego? Toż to maleńka miejscowość w górach.
5: Tak, ma pani rację. Jest to najmniejsza miejscowość na łysinie, ale ma niespodziewaną historię. Taka, jaka jest mała, to tak ma wielką historię, która ma wiele tajemnic, wiele zaskakujących informacji otrzymuje poprzez wnikanie w głąb, po prostu w dalsze lata. Jeżeli się wnika, to odkrywa się niesamowite zdarzenia dotyczące i mieszkańców, i samej miejscowości, która kiedyś nie była tak maleńka, tylko nawet liczyła 350 mieszkańców i była gminą.
4: No właśnie, dzisiaj na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że ta łysina, choć maleńka w czasach współczesnych, ma ogromną historię. Pan przyjechał tutaj skąd, tutaj na Żywiecczyznę?
5: Ja przyjechałem z Katowic. Z Katowic, bo miałem dość, no, miasta.
4: Wielkiego miasta.
5: Wielkiego miasta i po prostu na emeryturze chcieliśmy być gdzieś w spokojnym miejscu.
4: Bliżej nieba?
5: Tak. I tak, bo osiedliliśmy się na łysinie, która w takim miejscu, że nad nami tylko gwiazdy.
4: I chmur.
5: Tak, a chmury są pod nami, poniżej.
4: Cudne miejsce i dzisiaj to udowadniał pan, prezentując swoją książkę. Co pana zmotywowało właśnie do napisania książki? Bo nie jest pan pisarzem, jak pan wspomniał, jest pan amatorem z wykształcenia inżynierem.
5: Tak, zmotywowała mnie jedna osoba, Michalina Gruszecka z domu Rachwał, nauczycielka, która zebrała wiele dokumentów i właściwie nie wiedziała, co z nimi zrobić, bo no, jest już w wieku takim, już, że nie może za dużo zdziałać i myślała, że te zbiory są no, po prostu na darmo. I kiedy ja się pojawiłem na horyzoncie, pojawiłem się u niej, no to powiedziała, że mogę zacytować dosłownie, chyba anioł pana zesłał, że pan spełni moje marzenia, że ta miejscowość będzie opisana. Jak zobaczyłem, co ona zebrała, to po prostu sumienie mi nie pozwoliło, żeby najpierw nie opisać rodu Rachwałów, który się okazał że takim wiodącym rodem w tej miejscowości o dużym znaczeniu, a potem poszło już dalej. No im więcej w las, tym więcej drzew, szczegółów. Docierałem do takich informacji, które mnie szokowały dosłownie, bo nie spodziewałem się, że w historii tej małej miejscowości będą tak wielkie wydarzenia, takie osobowości tam mieszkały. No nie chcę wszystkiego zdradzać, co jest w książce.
4: Właśnie, odnieśmy się do książki. Dedykowana Łysinie i mieszkańcom tej miejscowości i tym, którzy miejscowość opuścili i są rozsypani nawet po całym świecie.
5: Tak jest. Mieszkańcy już od wielu, wielu lat opuszczali to miejsce, no bo nie było zbyt przychylne do funkcjonowania. Trudne warunki było tam bytowania. Wobec tego wyjeżdżali dosłownie za chlebem. Za granicę często no, zawieruchy wojenne, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa powodowały to, że mieszkańcy znaleźli się z dala od tej miejscowości, którą nadal darzą sentymentem. Nawet urodzeni, dam dla przykładu Francuzów, którzy urodzeni we Francji, sentymentem co roku przyjeżdżają na Łysinę. To jest coś wspaniałego, ich wspomnienia są w książce i no, mówią, że to jest magiczne miejsce.
4: I o tym przekonywaliśmy się dzisiaj i sam pan się przekonywał o tym mówiąc, że ta książka już zamknięta, wydana, nie zmieściła tych wszystkich wydarzeń, historii i dokumentów, które mogłyby się jeszcze znaleźć. Tutaj też na sali padały takie tematy, że warto by było pokusić się o ciąg dalszy.
5: Trudno powiedzieć o dalszy ciąg, ale o uzupełnienie tych informacji, których i tak bardzo, bardzo dużo zebrałem, a ciągle napływają nowe. Te informacje są no nie mniej wartościowe niż te, które umieściłem w książce, ale bardzo bogate w treści i naprawdę żałuję, że wcześniej się nie skontaktowano ze mną, żeby już w tym wydaniu ująć. Zbigniew Bukowski.
3: SK Beskidy.
5: Proszę państwa, my odbieramy swoich znajomych, sąsiadów, a nawet bliskich poprzez różne informacje. I te informacje są, jak się to mówi, też różne. Jedne dobre, drugie złe. Tak odbieramy też informacje o miejscowościach, o nawet władzach miejscowości. Prawda, panie wójcie? No więc różnie przez pryzmat różnych osób różne są opinie. I o Łysinie każdy mógłby coś powiedzieć. Dobrego, może czegoś złego, prawda? Ja może przytoczę tutaj taką anegdotę, bo czas mamy ponoć krótki. Odbiegającą troszeczkę od tematu, ale związaną z tematem. W meczu nowojorskim grał sobie kiedyś Grajek na skrzypcach. Trudne utwory Bacha. I było to przedpołudnie, mnóstwo ludzi się przesuwało, zatrzymało się 7 osób. On grał 45 minut. Jedno dziecko się zatrzymało, ktoś tam rzucił monetę i po 45 minutach ten grajek uzbierał 32 dolary. Wieczorem Metropolitan Operze w Nowym Jorku odbywał się koncert, na który bilety były wykupione, proszę Państwa, rok wcześniej. Najtańszy gdzieś tam na jaskółce za 100 dolarów. Na scenę wyszedł skrzypek, wirtuoz klasy światowej. Grał 45 minut. Wielkie owacje były dla niego i był to Joshua Bell. Tak na marginesie, ostatnio miał koncert w Warszawie 10 stycznia tego roku. Amerykański wirtuoz na skrzypcach. I proszę zauważyć, od okoliczności, które zaistniały, grał przebrany za żebraka w metrze, a potem na największej scenie światowej. Jak go odbieramy i jak go nagradzamy? A teraz bliżej już nas, Łysiny. Jakieś 15 lat temu wyszedłem na spacer z pieskiem. Wychodzę i zauważyłem, że przyjechał jakiś pan z synem na motorze. Stanął i rozgląda się. A ja z ciekawości przechodząc pytam się, przepraszam, a skąd pan tu przyjechał? A z Gilowic. Fakt. Z Gilowic. A pan pierwszy raz znałeś się? Nie. Tak, pierwszy raz. I mówię, a jak długo pan w Gilowicach mieszka? No od urodzenia, 40 lat. I mówię, no i dopiero pierwszy raz pan na Łysinę przyjechał? No tak, no bo wie pan, nie wiedziałem po co tu przyjeżdżać. No, parę chałup na górze, trochę lasu. No po co tam jechać? Ja mówię, no ale dlaczego pan przyjechał? No powiedziałem, że państwo budujecie jakiś dom, taki na horyzoncie było widać jasny. Teraz jest ciemny, no zauważałem. I ten dom mnie zaciekawił, co się tam dzieje. Dlatego przyjechałem. 40 lat po sąsiedzku i po co pojechał. I ja to rozumiem, bo dawniej to w góry się chodziło w jakiejś potrzebie. Ktoś po prostu szedł za chrustem na pole z owieczkami czy z krowami, prawda? Miał cel swój, ale iść w górę bez celu, żeby potem wracać i się zmęczyć, po co? No więc ja go troszeczkę rozumiałem. Niektórzy nas nie rozumieli, dlaczego myśmy z Katowic osiedlili się na Łysinie. Niektórzy mówią, diabeł dobrano z mnie. Jak tam dojechać i tak dalej. No faktycznie początki nie były, były no nieciekawe, ale tak jakoś wrośliśmy w ten klimat, w społeczeństwo. No i ja ciekawy życia zawsze pytałem. Dlaczego tak? Różne informacje padały. Ale mijały lata i nigdy nie myślałem o napisaniu książki. Ja też, tak jak tutaj pan, jestem inżynierem. No to gdzie inżynier, gdy będzie się brał za pisanie książek? Jeszcze do tego historycznych, nie pochodząc z tego miejsca. W ogóle no, utopia. Ale były osoby, które bardzo wciągnęły mnie w temat. Zachęciły, a wręcz jak zobaczyłem nagromadzone dokumenty o dziadkach, pradziadkach, wyłożone na stole, no to dostałem szoku, bo nagle te wiadomości, które tutaj nieużytki, tam nieużytki, krowy nie ma już, nawet kogut początkowo piał, teraz już nie. No to no cóż tu ciekawego, szkoły nie ma, kościoła nie ma, knajpy nie ma. No właściwie co jest ta wyświna? Proszę Państwa, tak mnie wciągnął ten temat, że 3 lata poświęciłem, żeby napisać książkę. Wiele razy chciałem zrezygnować, ponieważ dochodziłem do takich szczegółów, że mnie aż to krępowało. Dosłownie działa w ten czas co autocenzura, tak? No, ale co mogłem, to przelałem na strony, poprosiłem.

0: Mój tam, a wie?
1: 4,5 tysiąca.
0: Proszę?
1: 4,5 tysiąca.
0: 4,5 tysiąca, no to już znaczna liczba. No to w porównaniu do Łysiny, gdzie żona ma, jak się to mówi, znajomość każdego, bo tam się wszyscy znają, prawda? No to naliczyło 80 osób, którzy na stałe są w tym miejscowości. To, że gmina podaje, że jest 113, no to dla celów statystycznych, ale część jest w Irlandii i tak dalej, i tak dalej. Dzieje tej miejscowości, tych dziejów nie będę opisywał. Pokażę Państwu coś, bo nie chcę zanudzać już zbyt długą tyradą. Szybciutko przejdziemy przez kolejne slajdy. Nie wiem, czy Państwo wszyscy przeczytacie. Jak nie, to głośno przeczytam, bo to szybciej pójdzie. Ale nie muszę. Państwo widzicie, na jakiej wysokości ta miejscowość jest, 650 do 780 metrów nad poziom morza, czyli można powiedzieć w przybliżeniu 300 metrów wyżej niż Gliwice. Zajmuje obszar 163 hektary, naprawdę jest to mała miejscowość. Czym się zajmowano i można przeczytać rolnictwem, kamieniarstwem, ponieważ widać to po kapliczkach. Wszyscy słyszeli o zamczyskach, nie będę tego rozwijał, bo po prostu może macie więcej wieści niż ja na ten temat. O widokach też nie, ale tutaj na końcu napisałem, że działa tylko Ochotnicza Straż Pożarna, koło gospodyń wiejskich, które prowadzi Izbę Regionalną. Początki wsi Łysina trudno sprecyzować jak każdej miejscowości, no bo po prostu w ten czas nikt tego nie notował. Tylko jakieś gdzieś zdawkowe były zapiski, ale pod koniec XVI wieku, czyli tam 1500 z groszami, lub z początkiem XVII pojawiają się zapisy. I skąd się miejscowość wzięła? Częściowo może był to wpływ Wołochów, czyli tych, którzy z południa docierali w te tereny, też wam już wiadomo po czym. Po nazwiskach, że ktoś się nazywał Walaszek, Janos, Tomiczek czy Rus. Poza tym było to miejsce taki azyl, z którego no, ludzie uciekali z nizin, w góry, chowali się w lasach, co było przez lata. Zawsze unikali czy pańszczyzny, czy podatku. Wiadomo, do dzisiaj tak bywa. I tak powstała wieś Zarębna, bo często się mówi, że to że są półrolki. To dla wyjaśnienia, półrolki to są na nizinach. To jest tutaj w Gliwicach, natomiast tam trzeba było wyrąbać trochę lasu, żeby mieć co uprawiać. W książce będzie dokładnie to opisane. Do dziś też funkcjonują takie, trudno powiedzieć, dzielnice, ale mam takie rejony wsi pochodzące od nazwisk Krupy, Jagoszówka, Ścieżku, Beroki, Gawrony i tak dalej można wymieniać. Nie będę tego tutaj zawodzić, bo i tak to, jak się to mówi, ulata. Najlepiej to w książce przeczytać. Jest to jedna z pierwszych map rejonu Łysiny. Ja może pokażę tutaj, jeżeli to jest widoczne, pod jedynką, zaraz gdzieś tu, o, jest strzałeczka, pod jedynką w samym środku, to jest miejsce, gdzie znajduje się Łysina i ona już tu jest opisana na tej mapie, tylko mało czytelna. Tu Łysina. Szóstka to jest znany ścieżku ogrodu. Nazwa nieprawidłowa, ale tak przyjęta. Prawidłowa jest nazwa Łysina. To też wyjaśniam na łamach książki. Ciekawy kształt jest grzbietu tej góry.

na po lewej stronie Krzykrzyca, ale najciekawszą, może tutaj taką, na co chcę zwrócić uwagę, jest droga po grabie. Widać taką kreseczkę po grzbiecie tej żmii. To była, proszę Państwa, główna droga prowadząca właściwie można powiedzieć z Żywca czy z Łękawicy do Wadowic, do Suchy, po grzbiecie góry, nie doliną, gdzie rozlewały się rzeki. Na dowód tego, zobaczymy następną jeszcze mapę, ale to jest rok 1779, kiedy opracowywano wojskową mapę, to podpułkownik Mieda na zlecenie Kaczalewa opracował tą mapę. I widzimy w lewym dolnym rogu zalążek drogi wojewódzkiej aktualnej, wrysowany do Okrajnika. Dalej już do Suchej na razie nie rysowali. A w górę na północ to jest zaznaczona droga przez Kocierz na Przełęcz Kocierską, żeby połączyć z drogą cesarską. Położenie Łysiny było ciekawe, dlatego że do dzisiejszych czasów, gdybyśmy porównali, to tak jakbyśmy się znajdowali w obrębie autostrad. Czyli krótki odcinek, jesteśmy na autostradzie Wiedeń-Lwów. Niewiele kilometrów, bo do Andrychowa tylko wystarczy dojechać. Ale to też poczeka. Na Przykrzycy są ślady jeszcze, takie pozostałości szałasów pasterskich. Tak można sobie wyobrażać, że kiedyś może i tak mieszkano w takich rezydencjach czy domach prawda, turystycznych wśród przyrody. Tak wyglądają dzisiaj. Nie wiem, czy ktoś tam zajrzał. Są tacy, którzy często tam przychodzą, którzy w ogóle nie wiedzą, że takie szałasy istnieją. Tu króciutko tylko historia, bo to wskazuje rozwój tej miejscowości. Andrzej Komoniecki, znana osoba, prawda, wójt żywiecki, napisał w dziejopisie Żywieckich wzmiankę w 1474 roku. Łysina, iż kilka chałup na górze łysej zostaje, gdzie dziury i lochy głębokie, a szerokie między skałami w ziemi będące są skryte i dojść do nich trudno. Czyli już dał informację, że coś tam na tej górze się dzieje. W 1662 roku w Księdze Rejestrów, wiadomo, podatki, to jest niezniszczalna sprawa, tak jak śmierć. Wobec tego w państwie ślemieńskim w ten czas jest wzmianka o wsi z 30 mieszkańcami, już zapisana jako Łysina. Dokładna data teraz będzie, która to, nie, 315 chyba, rocznica. Przed Bożym Ciałem proganista rychwałcki Stefan Standerski ponoć odkrył pokłady kruszcu srebra. Na ten temat więcej się można dowiedzieć. A tu tylko sygnalizuję. W 1757 Hieronim Wielopolski, który był władcą tych terenów, zbankrutował, ale nadał aktem na własność grunt wielkości równej 250 borgom austriackim. To jest aktualnie 140 hektarów. Sporo, prawda? Prawie cała wieś. Franciszkowi Rachwałowi, który w tym czasie mieszkał gdzie? No właśnie w Wilowicach. A jak znalazł się w Wilowicach, też się dowiemy. I dostał grunty, z czego tylko 1/3 była na Łysinie, a reszta była w Kocierzu i to była tak zwana hala wilowicka.
W 1820 pojawiła się pieczęć, jedna z pierwszych pieczęci na Żywiecczyźnie. Po prawej stronie jest odcisk numer 200, pieczęć wsi Łysina. Potem była pieczęć gminy Łysina. Bardzo długo była gminą. W 1941 jest już 20 domów i pierwsze kapliczki się pojawiają. W 1850 powstaje folwark Michała Rachwała. W 1912 szkoła ludowa pospolita jednoklasowa na Łysinie. Następnie, zauważcie, w 59 roku, 1959, ile to lat temu? 60. Elektryfikacja wsi. W 66. wielka budowa drogi żwirowo-piaskowej z Ograjnika. Siłami ludzi, rąk, a szczególnie kobiet. W 1980 powstaje budynek OSP. A w 91, czy sobie to wyobrażamy, pierwszy telefon, a dzisiaj każdy go ma. Nawet nie wie po co, ale go ma. Wszystko tam ma. Jakby zgubił telefon, to nie żyje. Proszę Państwa, na co ja jeszcze zwracam uwagę? Po prawej stronie w rogu jest książka. Jedna z ocalałych z biblioteki Rachwałów. Książka w skórę oprawiona, napisane na okładce. Michał Rachwał wytłoczony w tej skórze, a w środku otwieramy i jest numer 53 tej biblioteki, Ex Libris Michała Rachwała. Dzień 15 marzec 1845. To jest jeden z 200 ponoć woluminów tej biblioteki, która znajdowała się w szafie gdańskiej, jeżeli wiemy, jakie to są bogate szafy, bo o bogatym wystroju znajdowały się książki języka łacińskiego i niemieckiego.

0: on każdej nadawał numer i swój podpis ex libris, kiedy ta książka znalazła się w jego zbiorach. Mały silny. Obok jest rękopis. No, trzeba by go powiększyć bardzo, ale pisany piórem. Nie na komputerze, tylko piórem. Pięknie, pięknie pismo. Tak. O, co to znaczy technika, prawda? Proszę, zebrałem wiele dokumentów, opracowując tą książkę. Były to księgi metrykalne z parafii w Rychwałdzie, które mają tak ogromną wiedzę, którą trzeba analizować. No, można się z nich wszystko dowiedzieć. O czasach, ja miałem dostęp od 1720 chyba roku, odnotowywujące chrzciny, śluby, no i niestety zgony. Z nich można wyczytać historię miejscowości, nie tylko danych rodzin, tragiczne czasy. Ja poślę tutaj w obieg parę dokumentów, to ponieważ mamy czas ograniczony, to proszę bardzo, sobie przeglądać w międzyczasie. I na mnie to wywarło ogromne wrażenie, jeżeli zobaczyłem świadectwa szkolne po prawej stronie, widoczne dla Państwa, z lat 1906 czy 1902. Ale co to za świadectwa? Pierwsze to jest świadectwo szkoły na Łysinie. Drugie to jest świadectwo mieszkańca Łysiny, ale uczącego się w szkole, już w liceum w Wadowicach. W tym czasie były trzy licea, Wadowice, Rzymiec i Cieszyn w naszym rejonie. Więc sobie wyobraźcie, że z tej Łysiny dokładnie to opisuje warunki, jakie musiał spełniać, żeby tam, prawda, móc się uczyć. Ale ten Franciszek Okrzesik z Łysiny nie skończył na tym swojej nauki. Znajdziecie w książce przyjęcie jego na studia na Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj w środku jedno ze zdjęć archiwalnych. Ręczne pisane piórem gęsim pieśni, opowieści, kolędy. Te kolędy to mnie zaskoczyły, bo nie wiedziałem, kto nadzorował drogę budowaną na Łysinę. Nikt z mieszkańców nie pamięta. To było przecież, jak żeście zauważyli, 60 lat temu. Niecałe. Nikt nie pamięta. Ja mówię, no trudno projekt, ale no kto tym kierował? No i się okazało, że jest to człowiek z Wilowic. Bo w ten czas Łysina należała do gminy Wilowice, a nazwisko jego było Kolędzie, którą dostałem oryginał do ręki, czy tamtą kolędę, tamto dostaję, jak dziękują kierownikowi, że go Bóg zesłał, że ta droga powstaje.
1: SK Beskidy.
0: Następnie taka mapka, przedstawiam tutaj mapkę dla ciekawości, ponieważ widzimy tu w centralnym miejscu oprócz Łysiny, którą zauważacie w środku, ale również Gilowice. Teraz dziwi się szczoka. I z Gilowic, patrząc w kierunku na lewo mamy Łękawkę na PiS i skrzyżowanie z Łękawicą, drogi na Łękawicę w prawo i w lewo do Rychwałtu. A nie ma drogi na wprost, po prostu do Żywca, który tu nosi nazwę Sejmisz. Tak. No to widzicie, że trzeba było z Gidowic jechać przez Rychwałt pod górkę. Może wam to wiadomo, no ale jakie drogi były w prawym dolnym rogu widzimy. To są drogi do dzisiaj istniejące na Łysinie. Chodząc po Łysinie, to potyka się człowiek o kamienie jak zwykle. No i idzie sobie jakąś tam drogą. Ale teraz dopiero pisząc książkę, zwróćcie uwagę, jak te kamienie są poukładane. I zdjęcia, dokumentacje pan Dróg załącza. To jest majsterszy. To dzisiaj drogi, które no już 100, 150 czy 200 lat istnieją. Jak nimi się jeżdżono, to jest druga sprawa, jak jeżdżono tymi drogami. Bo wiadomo, wozy resorów nie miały, ale są. A teraz Łysinę przybliżymy. Widok o świcie świta nad Łysiną, prawda? Gidowice w chmurach, nad Łysiną błękit. Tak zwykle bywa. I co my widzimy z takich obiektów, no charakterystycznych dla Łysiny? Ten fragment folwarku Rachwałów z 1860 roku. Można powiedzieć najstarszy budynek wytrwał, ponieważ jest murowany. Na sufitach w pomieszczeniu są napisy łacińskie, w języku łacińskim. Czyli co świadczy o wiedzy właścicieli. I tu napis na belce. Non nobis domine non nobis, sed nomini tuo do glariam excruxit Michal Rachwał data. Nie nam, Boże, nie nam, lecz imieniu Twemu na chwałę wybudował Michał Rachwał w 1861 roku, 15 lipiec. A to nie jest jedyny napis. Tam na belkach są inne też. Po prawej mamy zabudowania, które do dzisiaj istnieją, 1907 rok, 1916, zabudowania gospodarcze. Jeszcze jest, trzyma się domek na tak zwanej Capiej Górce z 1937 roku. Poniżej opuszczony chałupa z 1885. To jest chyba ostatnia drewniana chałupa na Łysinie, która jeszcze stoi. Szkołę widzimy w centrum, która została przywieziona w 1957 roku. Skąd? Z Pocierza. Nie było, szkoła była w drewnianej chałupie, więc przywieziono. Do dzisiaj ten obiekt stoi. Są dalsze z 1910 i dalsze zabudowania. Co się dzieje na Łysinie? Jeżeli ktoś nie był ostatnio, to są ogromne zmiany. Widzimy centralne miejsce Łysiny, gdzie są aktualnie parkingi wybudowane w 2010 roku, ale jeszcze dwa lata wcześniej była to łąka i nieużytki. To tak dla przypomnienia. Bo dzisiaj jak ktoś przyjeżdża, no to można zaparkować, ładny parking jest. Jest budynek OSP, a u góry ta główna droga Łysiny po grzbiecie w 2008 roku wyglądała jak na tym zdjęciu, a w 2018 już prezentuje się tak, jak widzimy. Po zachodniej części miejscowości powstało wiele domów osadników, no bardziej współczesnych, opartych o technologie współczesne, ale w jakimś stylu, powiedzmy sobie, nieodbiegającym od charakteru tego miejsca. W Dolnym widzimy też nowe obiekty i już miejsca na przykład do wynajęcia na weekendy. A w środku taki domek dla krasnali, to jest właśnie cała wioska Smerków, który jeden z mieszkańców w Lasku dla dzieci przygotował jako atrakcję lokalną. Izba regionalna powstała w ciągu krótkiego czasu, dosłownie krótki czas. To było hasło i w ciągu 2 miesięcy już było bardzo dużo eksponatów nietuzinkowych. To pozornie dla Państwa może, no, cep jak cep, tam, prawda, żelazko to żelazko, ale moi drodzy, jak ja poprowadzałem po tej izbie wycieczki w pewnym czasie, to dzieci się pytały, a co to jest? No i były zaskoczone, kiedy ja pokazywałem i mówię, no zgadnijcie, zagadkę. I tam pasek skóry na drewnie był, taki pasek daje przykład. Co to jest? No nie wiemy, to ojciec może na tym potyłku. Ja mówię, nie, to jest do oszczenia brzytwy. A proszę pana, co to jest brzytwa? I tak dalej, prawda? A to przecież tam niedawno było. Są tu dwa obrazki przedstawione. Jedno to jest zobrazowane modlitwa Ojcze Nasz po lewej stronie, a w środku Matka Boska z Popakamami. No to nie plaża, ale jest to miejscowość w Boliwii, taka Częstochowa południowej Ameryki, do której pielgrzymki z całej Ameryki zmierzają. Jest to w naturze figurka wysokości 30 cm, która zmienia od okoliczności swoje szafie, a tu na Łysinie podobizna obrazu. Skąd się to wzięło? No, kiedy myśmy te obrazy doprowadzali do stanu, żeby można było podziwiać, tak było rozebrać, oczyścić, bo to z tych chałup, prawda, zapuszczonych, walących się, to się okazało, że pole odróbki z 1905 roku wyprodukowane w Wiedniu. Z Wiednia na Łysinę. Ale trzeba poznać, gdzie kamienie z Łysiny wyłożono. No wobec tego, gdzie figury wyłożono, czy prefabrykaty do figur. Ano właśnie między innymi do Wiednia. Na dole pieczątka pamiątkowa dla turystów z Izby Regionalnej. Jeszcze tutaj narzędzia po prawej stronie, szczególnie u góry, chcę pokazać, ponieważ uzmysłowić, jakimi narzędziami operowano, żeby obrobić kamień, który wydobyto, który waży na przykład 200 kg. Żeby powstała figura, tak, po prawej stronie. Z tym, że całkiem po prawej w rogu, to była moja zagadka, do czego to urządzenie służy. Kto wie?
1: Usza.
0: Nie? Na dzikiego zwierzęta, nie? Ktoś wie? No przecież jesteście z tych stron, moi drodzy. No widzicie? Problem. Ale ten problem był, to znaczy, ja zauważyłem z odpowiedzią u osób, które były w słusznym wieku i mogły mieć z tym do czynienia jeszcze i nie wiedziały. No, nie będę się zakładał, bo często się zakłada, jak mówię o kibo, prawda, to do wydatnie. Drodzy, jest to bruśnik do wyrobu wątku. Jak ktoś wie, jak jest błąd wykonany, łupany z drewna, to ma taki lubek. I tutaj trzeba było ten bąb wyskrobać, bo te końce mają taki kształt, że właśnie skrobać trzeba było tak długo, aż powstał rowek, żeby drugi bąb szedł. A tych bąbów trzeba na chałupę wykonać przykładowo 3000. Proszę Państwa, co ja jeszcze mogę powiedzieć? Łóżko, które widzicie w głównym lewym rogu, jest to coś nieprawdopodobnego, po prostu niespotykanego. Ja sam byłem w szoku, gdzie to wyśnie takie łóżko mosiężne, grawerowane i trwale malowane. Kogo na to było stać 150 lat temu?

pan senat, panie Boże, nie ma beczki poziomej do przewożenia wody. Bo na łysinie brak wody. Więc nalewano w góry, spuszczono potem na kumance poziomą. No i tak dalej, nie będę tu wsywać do chmielu, prawda? Nawet kłębek ostatniego efektu zbioru chmielu jest w muzeum jako relikwia przekazany do zbioru. Mamy tu jeszcze kilka tylko zdjęć, jak zmieniały się domy, czyli widzimy w lewym górnym rogu chałupę i jak ona wygląda dzisiaj. No, zwyczaje oczywiście, trudno konkurować z Gilowicami w palmach, ale na Łysinie też są ambitni, którzy wykonali palmy wysokości 6 m20 cm. Także no, może być. Mieszkańcy też pielęgnują oczywiście swoje te figury przydrożne. To jest najstarsza figura, którą tu widzimy. Na Łysinie znajduje się bardzo dużo kapliczek wszelkiego rodzaju. I kamienne, i drewniane, i murowane. Tu są na mapce przedstawiona jest lokalizacja. Tylko pokażę parę. Proszę zobaczyć, że z kamienia wydobytego często sposobem górniczym, czyli kopanym w dół, wydobywano kamień. Waga, ja tak liczyłem po inżyniersku, ile taka pionowa figura może ważyć. No to jest 250-300 kg, składająca się z kilku elementów. No i teraz ogrubić i dokładnie odtworzyć twarz i charakterystyczne cechy danego świętego. Tych kapliczek jest sporo. Przy kapliczkach w maju zwykle mieszkańcy po prostu śpiewają. Tak, to znaczy w tym roku nie wiem, czy będą, ale ponieważ słuszna uwaga, wykruszają się. Śpiewają i mamy zdjęcia, ja mam dowody. Proszę zobaczyć. W ogóle Łysina słynęła z wesołego, też oprócz tragicznych momentów były też bardzo wesoły i zwykle no, mieszkańcy nie tylko Krajnika, ale ponoć Gilowic i Wękawicy na Łysinie udawali się, żeby się zabawić, żeby pośpiewać, potańczyć właśnie gdzie? Przy figurach tych, które rozrzucone są po miejscowości. Bardzo romantyczne zdjęcie po lewej widzimy w tym lasku. To jest potańczy, to nie jest ustawione do zdjęcia. Po prostu żona też szła i widzi śpiewających parę osób. To jest naprawdę romantyczne.

otoczone różne powieści na ten temat, czy tam opowieści są mówione. Tu przedstawiam, że niektórzy się drapią tam, gdzie ich nie sądzi, czyli prawda, tu wchodzą na tę skalę. Skala trudności wbrew pozorom w skali wspinaczkowej sięga do 5+. No to niektórym nie mówię, ale 6 to jest góra ponoć. Tak? Niekoniecznie. Tak. No, jesteś znawcą, wobec tego możesz mnie skorygować, ale wbrew pozorom wysokość 6-7 metrów, a są tacy ambitni, którzy chcą pokonać wszystkie wejścia tam, które są opisane. No i niektórzy mówią, trudno wszystko zobaczyć. I proszę Państwa, piękną łysinę to jeszcze tak przylecę. Proszę się nacieszyć tymi widokami, bo nie każdy ma możliwość w Gilowicach zobaczyć takie widoki, a my to mamy z okna. Czyli widać następne łysina, wiosna, lato, jesień. Zima też jest ciekawa na łysinie, proszę zobaczyć. Tylko w tym momencie pomyśleć trzeba, jak mieszkańcy 100 lat temu, czy 150 lat, musieli tam funkcjonować. Jak dzieci miały iść do szkoły, nawet te 200 metrów czy 300 metrów, 7-8-letnie dzieci w takim śniegu. Ojciec na barana przynosił do szkoły w centrum miejscowości. Tutaj widać atrakcje zimowe, jak śnieg spadnie. A ponadto widać, że nawet samochody współczesne nie mają szans wjazdu często na górę. Trzeba pieszo się udawać. Widać aż po szyję, albo przechodzić przez ogrodzenie. Normalnie, tak jakby jego nie było. Natomiast po prawej stronie widać tutaj ślady niedźwiedzia. To kolega zrobił to zdjęcie, podnieść rękę, bo nie uwierzył. W drodze z Łysiny do Pociesza, tam do kaplicy schodząc, zrobił to zdjęcie. Ja nie pamiętam, ile to było, ale może z 10 lat temu. Także niedźwiedź też tam jest mile widziany. Od czasu do czasu, o czym się dowiecie, bo nie będę uprzedzał. Zwierzęta, które się w tym rejonie pojawiają, są liczne. To tylko tutaj parę takich obrazków. Mamy widok z drona, czyli centrum Łysiny dla zorientowania, czyli ten parking, OSP, no i szczyt u góry Łysiny, ścieżka Dronia. Strona zachodnia, w samym narożniku widać jezioro Żywieckie, a tu strona wschodnia zabudowania Rachwału, folwarku Rachwału, gdzie mało kto dociera, chyba że idzie przez Rozciętą do góry. I proszę Państwa, idąc Rozciętą do góry z Gilowic, kiedyś to taka główna droga, trzeba czasem pomyśleć sobie. Te drzewa, które tam są, to one nie istniały więcej jak 100 lat. Są młode, stare, ale droga jest bardzo stara. Co ona widziała, co tam było, jakie tragedie się odbywały, ile osób zamarzło po drodze. No, to sobie można wyobrazić, ale idąc tam kiedyś na spacer, proszę o tych mieszkańcach pomyśleć, jak funkcjonowali jeszcze niedawno. To jest taka już ostatnia ciekawostka, wschody, zachody słońca, ale po prawej stronie u góry dokładna data, 12 grudzień 2012. Budzimy się rano o godzinie 7 i nagle przez okno widzimy świece. No chyba się pali na Słowacji. Ale świeca wysoka, tak na tym zdjęciu to oczywiście bardziej to było porażające, więc prędko aparaty robimy zdjęcia.
mówimy, no wiesz co, przypowiadali koniec świata. To była taka data 12.12.2012. To tak szerzono w tym czasie takie różne opowieści. Mówię, no to chyba jest ostatni świt. Po chwili, po 10 minutach, ta świeca zamieniła się w podwójny krzyż, który mamy poniżej. To było 15 minut, a potem zamieniła się w zjawisko halo. Kurczę. Trzeba być w odpowiednim miejscu, zauważyć to i utrwalić. Bo każdy ma to szczęście. W ten czas można mieć obraz jakiś po danym miejscu. Ile razy my przechodzimy obojętnie i jakiś widok, jak ja mówię, popatrz, co jest na co. Zachód słońca, jak zachód słońca. Nic takiego. Dobra. No więc tutaj, proszę Państwa, macie przykłady. Już zaraz do stołu. I to jest właściwie ostatni widok z Łysiny w kierunku Żywca. Widać Grójec, taki pagóreczek tam na horyzoncie. I tak widać

Zanim podziękuję, Zasieńko prosimy do nas tutaj. Zanim podziękuję.

0: SK Beskidy.
1: Klaudia Wierzchucka, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika Urzędu Skarbowego. To próba wyłudzenia informacji. Zwracaj uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów. Pamiętaj, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych. Jeśli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Twoje wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika Urzędu Skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy, aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
0: SK Beskidy.
2: Dzień dobry Państwu. Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, tak i w tę najbliższą, zapraszamy do Kina Janosik na spotkanie z filmem dokumentalnym w cyklu Niedziela z dokumentem. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa film będący spojrzeniem na nas i nasz kraj z perspektywy przybysza. List z Wilczej to projekt Ariuna Talwara, który wyemigrował do Polski ponad dekadę temu z Indii, aby pokonać bariery między sobą a pełnym niepokoju krajem, zaczyna filmować swoich sąsiadów. Z nieco ponad kilometrowej Wilczej wyłania się obraz współczesnej Europy, a Polska, często postrzegana jako nieprzyjazna dla imigrantów, w obiektywie reżysera zyskuje czuły i pełen humoru portret. Jeśli chcecie go Państwo zobaczyć, to zapraszamy w najbliższą niedzielę, 8 lutego, do Kina Janosik na godzinę 16.
0: SK Beskidy.
3: Furyjot posła Gros z dziadkiem do miasta we środę. Środa to był dzień targowy. Kielo cudów tam było, to Jazek gębeło zwarła. Tu rozmaite kwiotki, mietły brzozowe, tam konicki drzewiane, a tam zaś gowiedniki. Krowy, kury z kochutami, no i świnie. Dziadek wybrali se bogatą mietłę, co by zamiataj, no to i przed chołpą. I patrzyli te za kochutym, bo z tego co mieli, prawiuśko wojską niedzielę babka łobiot uważyli. Godalize to był istny furyjot. A cymu? To nie wiem. Łobzierali wszystkie kochuty po kolei. Jo, stoła skrajcka, bok się boła, zemie, który dziubnie, takiej si kura kiezek ksiągała po nią na gnioździe za jajkami. Od tego czasu dziadek zbierają jajka sami. Kiejus wybrali najpiękniejszego kochutka, wrazili go do worka, lekuśko zawiązali i wchynęli na plecy. Walny kawałek my mieli ku chałupie, to my se szli po maluczku i ciućkali maślonkę, co nam babka dali w zbonecku. Kiemy się przykolmacyli ku chałupie, dziadek wypuścili na placu kochuta z worka. Piękno była gadzina ze nadziwy. Gęsty, piszczaty łogon, walny grzebień i długi nogi. Kie się łoczepał i połobzierał dokoła, to za cyny się dziwy. Tak piął, ze joja ze usy zatkała. Gonił, bił skrzydłami, no istny waryjot. Kie dopatrzył na mnie cyrwoną spódniczkę, bo mi się babka kozali przewlec w smaty na kłozdo, a puścił się za mną, to gzdryntwiała. Zacłak gnaj ku chałupie, nalek przepadła przez halbijkę ze zbuzym. Łozbiła k kolano, nale ze strachu zek się z nią oglądała, bak gnała na oślep. Kiedy nie dziadek coś dzielili kochuta mietłą z targowicy, to by mnie chyba zdziubał na kwaśne jabłko. Kiedy babka uwidzieli te dziwy na notoniu, to ino na dziadka machli ręką, ze zaś przyniósł furyjota i pokazali palcem kryskę pod syją na kochuta. A w niedzielę śniegu uważyli rosół. We środę zaśmy z dziadkiem poszli na targowicę do miasta, co by kupił kochuta. Dziadek godają, za jakie bydzie co tydzień chłodził po nowego kochuta, to ludziska jego bydą nazywaj furyjotym. Hej!
4: Oops. muzyką się żyje.
5: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
6: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
5: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Oh, Nearly Major League DJs to Wasted. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybiera

0: man, don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło. Z tego, co sprawdziłem, w Parmie 22 stopnie, do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
7: Wszystko z Bella Ceramica?
6: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
7: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
6: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
12: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gryvice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: W poniedziałek o 12 na zewnętrznym dziedzińcu między Starym i Nowym Zamkiem w Żywcu odbędzie się akcja tulipany dla księżnej Marii Krystyny Habsburg. Jesienne sadzenie cebulek tulipanów jest formą pielęgnowania w Żywcu pamięci o przedstawicielce żywieckiej linii Habsburgów. Grupa teatralna działająca przy Goku w Świnnej zaprasza do udziału w zajęciach aktorskich. Ponownie wracamy do zabawy w teatr, mówi Ewa Krzak, dyrektor placówki.
8: Chcesz spróbować swoich sił na scenie, poznać nowych ludzi, wspólnie stworzyć coś wyjątkowego? Przyjdź, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
7: Amatorzy ze Świnnej swoje spektakle prezentowali m.in. na scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
9: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
10: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
11: A ulubione śniadanie?
10: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
9: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyns, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania u otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji, w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A co ty taki markotny? Stało się coś?
17: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
18: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
17: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewni Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Radio SK. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
17: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za tą minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, Back to Yours. To cały czas nowość w Estę. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, My Body Isn't Ready.

0: Naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. A patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w Esce po 15

0: Nauczyciela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: I po reklamie.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: By ktoś powiedział pyszne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Co tam się będzie działo w najbliższym czasie? No, między innymi Król Latino zagości w MCK-u 20 października, 25 sklep z facetami, to spektakl komediowy. W listopadzie też sporo ciekawych imprez, między innymi Rubinowego D2, Prawy do Lewego, kolejny spektakl, pierwszy 8 listopada, a ten drugi 14. A tymczasem Kino Janosik w Żywcu zaprasza do siebie między innymi na nową ekranizację powieści Bolesława Prusa. Chodzi oczywiście o Lalkę. Szczegóły na stronie internetowej kina.
17: Muzyką się żyje.
18: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
19: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
20: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
18: No bo ściocze Malika i Hancza zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Eska. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jangle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was na sk.pl, głosujecie tam, wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was, sk.pl. Tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Radio SK. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Neptunica i What If, weste. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem, no.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: SK. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami. Bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
12: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
11: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to

0: ale to fajnie gra. To pianinko w tle robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: Pani
3: mam?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
5: 15 zł.
4: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
4: Z kuponami?
5: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Tulipany dla księżnej Marii Krystyny Habsburg zakwitną między żywieckimi zamkami. Kwiaty będą przypominać je postać honorowej obywatelki miasta, która uwielbiała te właśnie kwiaty, mówi Dorota Firlej, dyrektor Muzeum Miejskiego.
14: Upamiętnimy wyjątkową postać w historii naszego miasta, księżną Marię Krystynę Habsburg.
13: W poniedziałek w samopołudnie mieszkańcy wspólnie posadzą cebulki, efekty ich prac poznamy na wiosnę. Tymczasem już 16 października w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu spektakl Po burzy. To spektakl w wykonaniu Teatru K. Początek o godzinie 18.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
16: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
15: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
17: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
15: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
18: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicia. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś?
7: Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu.
8: W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
7: Wszystko z Bella Ceramica?
8: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
7: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
8: Koniecznie. Jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
9: I po reklamie.
10: SK.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: A co ty taki markotny? Stało się coś?
9: Mama awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
8: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem Install Max. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
9: Install Max Żywiec, fabryczna 1, oddział w Pewni Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. install-max.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
18: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
17: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko dwa wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
19: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę podbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bad Memories.
1: Escape Skidy.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak, wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damian wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem. Don't forget about me, numer idealny na rozluźnienie przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.
10: Ask.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: I po reklamie.
17: Beskidy na czasie.
18: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Co tam się będzie działo w najbliższym czasie? No, między innymi Król Latino zagości w MCK-u 20 października, 25 Sklep z facetami, to spektakl komediowy. W listopadzie też sporo ciekawych imprez, między innymi Rubinowego D2, Prawy do Lewego, kolejny spektakl, pierwszy 8 listopada, a ten drugi 14. A tymczasem Kino Janosik w Żywcu zaprasza do siebie między innymi na nową ekranizację powieści Bolesława Prusa. Chodzi oczywiście o Lalkę. Szczegóły na stronie internetowej kina.
19: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
20: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
19: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
21: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
19: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
22: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

Lej. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Świeży, tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
20: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
19: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
21: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
22: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
21: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziaks. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać?

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nocela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nocel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
19: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
20: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
20: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
24: Euro wjechało w
1: Euro wjechało i ceny poobniżało.
7: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski! I gol! I gol! Arkadiusz Milik!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: I po reklamie.
20: Beskidy na czasie.
21: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Tulipany dla księżnej Marii Krystyny Habsburg zakwitną między żywieckimi zamkami. Kwiaty będą przypominać je postać honorowej obywatelki miasta, która uwielbiała te właśnie kwiaty, mówi Dorota Firlej, dyrektor Muzeum Miejskiego.
22: Upamiętnimy wyjątkową postać w historii naszego miasta, księżną Marię Krystynę Habsburg.
21: W poniedziałek w samopołudnie mieszkańcy wspólnie posadzą cebulki, efekty ich prac poznamy na wiosnę. Tymczasem już 16 października w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu spektakl Po burzy. To spektakl w wykonaniu Teatru K. Początek o godzinie 18.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
24: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
23: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
0: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
23: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
1: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
23: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: I po reklamie.

0: To jest Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
12: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
0: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.

0: Muzyka bez kidy.
1: Reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.
0: SK Beskid News.
7: Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie zabieramy Was teraz do Moszczanicy, a dokładnie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, bo właśnie ta placówka świętowała ostatnio 80 lat swojej działalności.
1: SK Beskidy.
7: Z mikrofonem jesteśmy w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy. I to kolejna już szkoła, która może poszczycić się na Żywiecczyźnie zacnym jubileuszem. Ale o tym, co działo się podczas tych obchodów uroczystych, opowie Wam już pan Mirosław Staszkiewicz, dyrektor tego zespołu szkół.
8: Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na świeżo po zakończeniu uroczystości. Te uroczystości 80-lecia składały się z dwóch części, z części oficjalnej, a potem był bal absolwenta, który odbywał się również w nowym obiekcie, tym właśnie, który oddawaliśmy do użytku przy okazji 80-lecia, Hala Sportowa Olimpia. Rzeczywiście, jako dyrektor miałem wielką przyjemność spotykać się z ludźmi, którzy wrócili do szkoły po latach i z wielką satysfakcją dla mnie zaobserwowali zmiany, które tutaj zaszły na tym terenie. Te zmiany zaobserwowali na przestrzeni ostatnich 10 lat, ponieważ poprzednie obchody to było 70-lecie szkoły. Tak się akurat składa, że mój obraz szkoły, No, jest to może i niesprawiedliwe, tak? Tych 80 lat, moje opinie i mój obraz, no to jest to ostatnie dziesięciolecie, bo jako osoba z zewnątrz, nie byłem uczniem tej szkoły, zaangażowałem się w rozwój placówki w okolicach, no dokładnie w 2017 roku. I bardzo od samego początku, jak tutaj się pojawiłem, dla mnie takim niesamowitym przeżyciem było to, jak ludzie czują się związani właśnie ze szkołą, z tym miejscem. Absolwenci, nauczyciele, którzy tutaj pracowali, po prostu środowisko związane ze szkołą. W momencie, kiedy zaczynałem tej pracy, wiele osób do mnie przychodziło, chciało się spotkać, chciało przekazać swoje uwagi. Było to takie naprawdę bardzo miłe i sympatyczne, bo to było w trosce o tę placówkę. Więc na pewno ta atmosfera, która rodzi się tutaj w tym miejscu, budująca więzi, jest czymś zdecydowanie unikatowym. Jeśli miałbym powiedzieć o szkole, ja tą szkołę postrzegam, wiadomo, historia szkoły rozpoczęła się w 1945 roku. Założono szkołę rolniczą dla młodzieży. Zostawmy sobie nazwy tej placówki. To jest jakby nieistotne, ale generalnie misja tej szkoły pojawiła się tuż po wojnie i misją było rozpowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu w tych trudnych warunkach naszego powiatu żywieckiego.
7: Czyli, panie dyrektorze, można powiedzieć, że ta, nazwijmy to, ten rolniczy charakter, powiedzmy, tej szkoły, to on był właśnie już u samych początków.
8: Tak, zdecydowanie. No, tutaj jest taka historia, że poprzedni właściciel majątków, na którego terenie powstała szkoła, Władysław Kępiński, był człowiekiem, który przed wojną głęboko prowadził działania upowszechniające kulturę rolniczą na tym terenie. I tak się złożyło, smutny incydent, ponieważ został wywłaszczony z tego majątku, no ale to te zmiany niestety związane z tamtą Polską, ale być może jakaś satysfakcja, że właśnie w tym miejscu ta jego idea kształcenia rolniczego znalazła swoje miejsce i była kontynuowana. Oczywiście w nowych warunkach. I tak jak wtedy, jak tak to postrzegam, no misją naszej szkoły była odpowiedź na to, co potrzebuje państwo. Chodziło o to, żeby ludziom po pierwsze dać pracę, po drugie no, odsunąć ewentualne zagrożenie głodem, tak, w tych trudnych warunkach powojennych poprzez podniesienie efektywności gospodarowania. To była misja, którą się podjęła szkoła i ta misja zdecydowanie, myślę, że do lat wczesnych 80. była realizowana przez szkołę, jako właśnie szkołę rolniczą, w taki sposób, że powstawały filie placówki. Była filia w Łodygowicach, była filia w Milówce, więc rzeczywiście, jak ja pamiętam z mojej młodości, w latach 80. to praktycznie z każdego domu na Żywiecczyźnie, ja nie mówię, że w Żywcu, ale na Żywiecczyźnie ktoś był absolwentem naszej szkoły. Było to też pewnie wymuszone obowiązującym prawem, że żeby dziedziczyć gospodarstwo, to trzeba było mieć wykształcenie rolnicze, ale rzeczywiście jak rozmawiałem z moimi kolegami i koleżankami właśnie pochodzącymi z okolic Żywca, no to było bardzo popularne. Z każdego domu ktoś to wykształcenie zdobywał właśnie w naszej szkole. I to są te lata do 80. roku, bo potem we wczesnych latach 90. no, rozpoczął się kryzys rolnictwa, to mamy świadomość tego. Automatycznie jakby ta potrzeba funkcjonowania szkoły w tym obszarze no, stanęła pod znakiem zapytania. I tutaj wielką pracę wykonali ówcześni dyrektorzy, którzy szukali kierunków, które pozwoliłyby utrzymać szkołę. Wtedy pojawiły się kierunki związane z turystyką. I wtedy też w okolicach 2003 roku, tego najtrudniejszego dla szkół ponadpodstawowych, bo przypomnę, że w 1999 roku powstały gimnazja, pojawiła się idea za sprawą pana profesora Toczka stworzenia klas mundurowych, wojskowych, różnie to było nazywane. I wtedy, w tych latach, powstały podwaliny tej naszej współczesnej misji. Powiem tak.
7: No właśnie, ale wtedy no, nikt nie... Pewnie nie myślał o jakimś zagrożeniu, o konfliktach, że po prostu klasy wojskowe mogą się przydać, mogą mieć przyszłość. Skąd ta idea? A to wychodzi na to, że naprawdę to miało sens i ma.
8: Ta idea była podyktowana próbą uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły. To był też taki czas, umówmy się, w którym wojsko było w odwrocie, prawda? I wtedy inicjatywa stworzenia klasy mundurowej i klasy wojskowej było po prostu uatrakcyjnieniem oferty. Natomiast no, tak się stało, że wtedy rozpoczęły się zupełnie, no, czy przypadkowo, no można powiedzieć przypadkowo, rozpoczęło się budowanie podwalin pod naszą misję współczesną. Bo jak patrzę na tą historię szkoły, to chciałbym ją widzieć właśnie w taki sposób, że kiedyś w latach powojennych realizowała misję na misję narodową, tak, narodu, potrzeby, odpowiedzi na potrzeby państwa, narodu w postaci nauki podstaw gospodarowania w rolnictwie. Tak teraz realizujemy misję rozbudzania zainteresowań młodzieży wojskiem. Tak, dzisiaj potrzeby obronne są niezwykle ważne w Polsce. Ja też osobiście tak to postrzegam, mam świadomość tego, że jeżeli uda się nam za pomocą armii dobrowolnej, tak, dobrowolnej służby wojskowej, to co obowiązuje dzisiaj, zapewnić wystarczający nabór, no to ominiemy ten przykry okres, z którym ja się zetknąłem, kiedy zasadnicza służba wojskowa była obowiązkiem. I stąd właśnie ta nasza misja. Dlatego patrzę na historię szkoły w ten sposób. Kiedyś misja w skali całego państwa i teraz również. Tylko czasami, no byłoby to niesprawiedliwe wobec dnia dzisiejszego szkoły, gdybyśmy mówili wyłącznie o mundurach, bo trzeba zauważyć, że kontynuujemy tę misję rolniczą. Mamy tutaj kierunki technikum hodowli koni i mamy również na poziomie szkoły branżowej klasy mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych. To są dwa kierunki rolnicze funkcjonujące obecnie w naszej szkole i trzeci kierunek rolniczy, stricte rolniczy, ale już nie na poziomie szkoły ponadpodstawowej, a w ramach kursu kwalifikacji zawodowych, to jest pszczelarstwo. To jest taki kierunek realizowany dla osób dorosłych, głównie weekendowo. I to są właśnie trzy elementy z tej pozostałości rolniczej, które funkcjonują dzisiaj. Oprócz tego mamy jeszcze technikum hotelarstwa i na poziomie branżowej szkoły prowadzimy również zawód kucharz. I tutaj taka ciekawostka, w ramach branżowej szkoły, czyli dawniej osoby, które nie są specjalistami w edukacji, mają może z tym problem, szkoła branżowa oznacza dawną szkołę zawodową. I na poziomie szkoły zawodowej, branżowej, w zawodach kucharz i mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych prowadzimy tak zwane branżowe oddziały wojskowe. To jest taki projekt, w którym realizujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W tym projekcie jest kilkanaście szkół z Polski. To jest projekt taki wdrożeniowy i jakby budujemy drzwi do wojska z poziomu szkoły branżowej. Czyli u nas kucharz poznaje tajniki zawodu bycia kucharzem w wojsku i kiedy kończy szkołę, ma bezpośrednią ofertę wstąpienia do zawodowej służby wojskowej i bycia kucharzem właśnie w ramach wojska. I to samo dotyczy kierowca, operator maszyn i pojazdów rolniczych. W ramach tego branżowych oddziałów wojskowych ściśle współpracujemy z 6. Batalionem Dowodzenia w Krakowie. I nasi uczniowie w ramach obozów bywają właśnie gośćmi, mieszkają w koszarach, spędzają czas z żołnierzami. I to jest właśnie ta oferta branżowych oddziałów wojskowych. Natomiast na poziomie liceum ogólnokształcącego prowadzimy oddziały przygotowania wojskowego. To jest taki już wieloletni projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. On się tam przekształcał, modyfikował, my uczestniczyliśmy w nim od dawna. To jest na poziomie szkoły maturalnej, tak, liceum ogólnokształcącego i tam uczestniczymy od wielu lat i na tym poziomie mamy kilkaset szkół z całego kraju, które kształcą, można powiedzieć, na rybek na przyszłych oficerów, tak, bo mówimy tutaj o ludziach, którzy kończą swoją edukację szkolną maturą.
7: Tu wspomniał Pan już o tej współczesności i misji szkoły obecnie. To proszę jeszcze wspomnieć o tym, ilu obecnie macie uczniów, bo jakby nie było, ta liczba młodych opuszczających szkoły podstawowe jednak maleje. Nie macie problemu z naborem?
8: My w okresie ostatnich 10 lat praktycznie podwoiliśmy ilość uczniów. Bardzo, bardzo popularne w tej chwili są właśnie kierunki związane z mundurem, te wojskowe, ale ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo umknęło mi coś, co jest również dumą naszej szkoły, mianowicie oprócz technikum, tak, jak mówiłem, w zawodach technik hotelarstwa i technik hodowli koni, oprócz szkoły branżowej w zawodach, które wcześniej wymieniałem i oprócz liceum ogólnokształcącego tego o profilu wojskowym, mamy również szkołę mistrzostwa sportowego w konkurencji biatlon. Największą tradycją właśnie to jest konkurencja biatlon, natomiast od kilku lat realizujemy również w dyscyplinie boksu na szkole mistrzostwa sportowego i jesteśmy o krok od tego, żeby rozpocząć nową konkurencję, jaką ma być piłka nożna dziewcząt i futsal dziewcząt. Byłoby to niesprawiedliwe wobec tej grupy naszych uczniów. W tej chwili mamy około 500 uczniów plus kilkudziesięciu właśnie w ramach kursu kwalifikacji zawodowych. Jak tutaj rozpoczęliśmy w 2017, to było około 280 uczniów. Trzeba teraz pamiętać jeszcze, że nasza szkoła jest wyjątkowa pod względem bazy dydaktycznej, bo to, że mamy kilkadziesiąt hektarów gruntów w swoim zarządzie, to jest jedno, ale oprócz tego ponad 10 budynków, nie licząc drobnych garaży i tego typu historii, 10 budynków, którymi się zarządza, teren kilkunastu hektarów obszarów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem szkoły. No i wreszcie ta nowa hala Olimpia, no cudowny obiekt, który zmienia po prostu sposób myślenia o funkcjonowaniu naszej placówki i otwiera zupełnie nowe możliwości. To jest 1300 metrów kwadratowych generalnie powierzchni, boisko 800 metrów kwadratowych wielofunkcyjne. Jest to taki obiekt, no ja powtarzam to, że w momencie, kiedy rozpoczynałem tej pracę, to nawet nie śmiałem marzyć o tym, że coś takiego powstanie w Moszczanicy, a powstało. Ten obiekt otwiera nam możliwości, no nie tylko chodzi o lekcje WF-u oderwane od warunków atmosferycznych, co było wiecznym utrapieniem do tej pory, ale to również jest przestrzeń do zagospodarowania przez wojskowych w ramach przygotowań do różnych uroczystości. Liczymy tutaj na współpracę na przykład z wojskami obrony terytorialnej, które bywają na naszym terenie. W ramach też trzeba pamiętać, że ta hala będzie uzupełnieniem tej oferty, którą mamy już wcześniej, bo mamy sfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mamy strzelnice, dwie strzelnice wirtualne, strzelnicę pneumatyczną na strychu na głównego budynku szkoły i mamy przecież strzelnicę kulową, która tam już od lat tutaj w szkole funkcjonuje, więc to wszystko stanowi pewne zaplecze, które pozwala nam właśnie te kierunki związane z mundurami, z wojskowością rozwijać. Ale dla mnie jako dyrektora szkoły, ja wiem, że to może zabrzmi nie najlepiej, ale strasznie ważnym elementem jest to, że wreszcie będę mógł się spotykać jednorazowo ze wszystkimi uczniami w jednym obiekcie. Strasznie trudno jest organizować, no nie wiem, wszelkiego rodzaju obchody w momencie, kiedy trzeba to robić na raty, że przychodzi część uczniów, potem kolejna część i kolejna. Teraz mamy wreszcie możliwość, że spotkamy się wszyscy razem w jednym obiekcie i będziemy mogli w jednym czasie celebrować tę samą uroczystość.
7: No to rzeczywiście spore zmiany. Jak młodzi, co mówią, z jakimi opiniami pan się spotyka, jeśli idzie o Olimpię, o tę waszą piękną halę?
8: To są znowu historie takie bardzo charakterystyczne dla szkoły i dla bycia dyrektorem. Mianowicie, jeżeli są uczniowie, którzy pamiętają ten czas sprzed i zaistnienia obiektu, to oni to potrafią docenić, bo wiedzą, pamiętają, że kiedyś było inaczej. Ale życie jest takie, że jak przychodzą uczniowie, dla których to jest normalność, no po prostu jest sala, no to trudno od nich spodziewać się jakichś zachwytów. No umówmy się, że każdy oczekuje tego jednak standardu i możliwości. No i tego zdziwienia nie ma. Ja też drugi raz przeżywam, szczerze mówiąc, bo podobnie było właśnie w gimnazjum numer 1, kiedy wybudowaliśmy halę, to dopóki były roczniki pamiętające okres sprzed, to było duże wrażenie. Nie no, proszę Państwa, no też trzeba popatrzeć ten obiekt. To jest w ogóle obiekt, który stanowi pewną innowację, jeśli chodzi o obiekty dla edukacji, bo jest to formalnie nazywa się to budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem. I dlaczego tak jest? Dlatego, że my mamy tutaj taką konstrukcję drewnianą, na której jest oparta konstrukcja PCV z bańką powietrza, tak? Podwójna warstwa PCV, około 10 cm powietrza, więc można by powiedzieć o tym, że to jest pewien balon, tak? I tam te warunki związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury są związane z nadmuchami powietrza. Mamy takie, w zasadzie w kilka minut możemy temperaturę podnieść od niskiej bardzo, tam na przykład ujemnej, do temperatury tych wymaganych stopni 18 w obiekcie. Chociaż generalnie nie musi to tak być, prawda, żeby to było zawsze 18. Natomiast w ramach tego całego obiektu jest 120 metrów kwadratowych zaplecza sportowego, w których są posadowione szatnie, prysznice, pomieszczenia dla nauczycieli i to wszystko jest ogrzewane osobno, w takim standardzie normalnym, jakie obowiązuje w obiektach. No mówię o innowacyjności, bo trzeba sobie powiedzieć, że w takich obiektach, powiedzmy, temperatury wysokie i zbyt duże nasłonecznienie, tak, latem i zbyt niskie temperatury zimą mogą stanowić jakiś problem w użytkowaniu. Ale spójrzmy na pracę szkoły. Szkoła przez 2 miesiące lata, najbardziej gorące, lipiec, sierpień, nie funkcjonuje, tak, więc ten problem nam jakby odpada. Natomiast w okresie zimowym też przez 1 miesiąc szkoła nie działa, bo mamy 2 tygodnie tygodnie ferii świątecznych i 2 tygodnie ferii zimowych dla uczniów. Więc jakby ten najgorszy okres nie funkcjonuje. A z kolei trzeba sobie powiedzieć, że koszty budowy takiego obiektu są nieporównywalnie niższe niż obiektów w systemie tradycyjnym. Więc mam taką nadzieję, że my tutaj przećwiczymy sobie funkcjonowanie tego obiektu i być może otworzy to nowe możliwości inwestycyjne dla innych szkół.
7: Ale też jest szansa, że ten wasz obiekt będzie po prostu na siebie zarabiał, choćby na to ogrzewanie, prawda? Wiem, że jest taka możliwość, żeby on był wykorzystywany również komercyjnie, tak, po godzinach.
8: Tak, zasady dofinansowania akurat tego projektu konkretnie budowy hal, projekt się nazywa Olimpia, budowy hal w związku z rocznicą ruchu olimpijskiego w Polsce, zainicjowane przez poprzedni rząd, to on przewiduje możliwość udostępniania komercyjnego rzeczywiście obiektów. No i ja mam takie oferty, ponieważ się okazuje, że wielkość tego boiska jest taka, że spełnia pewne standardy PZPN-u, które inne obiekty nie spełniają i rzeczywiście mam tutaj kolejkę osób, które chcą wynająć w sposób komercyjny. No, trzeba pamiętać, że z kolei wymogi projektu są takie, że najpierw musimy zabezpieczyć potrzeby szkoły, potem potrzeby środowiska, organizacji, ale ta przestrzeń oczywiście jest. No wie pani, trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, czy to będzie mowa o zarabianiu, czy o pomniejszaniu kosztów, tak?
7: Panie dyrektorze, abstrahując od waszej współczesności, muszę jeszcze dopytać o waszych absolwentów. No, 80 lat historii, to przecież to są setki, tysiące absolwentów. Czy my możemy wspomnieć o tym, no właśnie, jak oni podczas waszego jubileuszu wspominali waszą szkołę? No właśnie, czy są osoby znane, być może tutaj na Żywiecczyźnie, a może nawet w całej Polsce, które właśnie rozpoczynały swoją edukację tutaj u was? Może nie rozpoczynały, ale właśnie kontynuowały.
8: Tak, no niezwykle miły dla nas był udział pani Bogusławy Choczyńskiej, przedsiębiorcy z Żywca, która jest absolwentem naszej szkoły i chciała się z nami podzielić swoimi przemyśleniami na temat placówki. Namówiliśmy ją do tego, że nagrała pewien film, który gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni medialnej. Bardzo miłe wspomnienia pani Bogusławy. Zresztą chciałem podziękować za sponsoring związany z obchodami tego 80-lecia państwu Choczyńskim, tak, bo również panu Bogusławowi. Bardzo to jest miłe, proszę państwa. Jak mówiłem, no, ta więź, która powstaje między ludźmi związanymi ze szkołą, jest dla mnie unikatowa, naprawdę. No, innym absolwentem, który w sposób wyjątkowy zafunkcjonował na naszej 80-leciu, był pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pan Mateusz Pindel, który przemówił do społeczności szkoły, przemówił w tak wyjątkowy

0: artystę musi realizować jakieś dodatkowe projekty, programy po to, żeby przyciągać coraz więcej uczniów do waszej szkoły, choć z tym, jak słyszę, problemu specjalnie nie macie. Jesteście bardzo popularni i często wybierani przez młodych. No ale właśnie, jakie wyzwania, jakie projekty realizujecie teraz?
1: Znaczy, ja nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, że jesteśmy bardzo popularni. Działamy w pewnej niszy i ta nisza rzeczywiście jest na tyle duża, że możemy spokojnie myśleć o przyszłości szkoły. Natomiast jeśli chodzi o projekty, no, ja takie małe podsumowanie robiłem, ponieważ akurat to jest to również ostatni rok mojej kadencji, drugiej tutaj, i tak myślę o tym z perspektywy jednak minionych lat. Proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni roku 2017 do 2026, teraz jesteśmy, policzyłem, że na terenie szkoły zrealizowano inwestycje za 29 milionów. 29 milionów, oczywiście w większości to są środki zewnętrzne, wiadomo, w tym standardzie głównie 85 do 15, chociaż trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o halę właśnie Olimpię, no to wyglądało niestety inaczej i tutaj wielkie podziękowanie w stronę starostwa, bo zdecydowano się na to, żeby to sfinansować pomimo niekorzystnych warunków dofinansowania, bo jedynie 2 miliony 350 z ogólnej kwoty ponad 5,5 miliona kosztów tej inwestycji było środków zewnętrznych. No, zmieniało się to mocno. Rzeczywiście inwestycja ma swoją dość dużą dramaturgię, nawet powiem. Natomiast to, co się stało oczywiście, jeśli chodzi o inwestycje na terenie naszej szkoły, no to jest zasługa starostwa, Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego, głównie, ale przede wszystkim decyzji pana starosty Andrzeja Kalaty, obecnie senatora, i pana starosty Adriana Midora. Proszę Państwa, nawet jeżeli się ściąga zewnętrzne środki, to i tak trzeba dołożyć ten wkład własny, a w warunkach samorządowych to bywa czasami trudne. I w naszym przypadku to rozpoczęło się w 2017 roku inwestycją Centrum Edukacji Ekologicznej Arka. I to było taki pierwsze działanie, jeszcze zapoczątkowane przez pana dyrektora Czesława Malinkę, które miałem okazję dokończyć w okresie pandemii. Efektem tego, oprócz tych działań przyrodniczych, było wyremontowanie budynku pod głową konia. I od tego momentu zaczęła się bardzo dobra pasja dla naszej szkoły. Otóż kolejna inwestycja to była termomodernizacja 3 budynków naszej szkoły, warsztatów, budynku głównego i bursy. Termomodernizacja, warto o tym wspomnieć, bo rocznie paliliśmy 280 ton węgla na terenie szkoły po to, żeby ogrzać te obiekty. To jak się policzy, że 4 tony mniej więcej dom jednorodzinny zużywa węgla na rok, to odłączyliśmy tą inwestycją 70 budynków, czyli jedną wieś. Tak? I też dlatego też nasz projekt został bardzo wysoko oceniony, ponieważ zmieniliśmy sposób ogrzewania, zastępując kotłownię tą tradycyjną węglową, zastąpiliśmy gazem. I to była druga inwestycja, przy czym z tą inwestycją wiąże się taka sympatyczna decyzja pana starosty Andrzeja Kalaty, bo takie warunki były tych pieniędzy, że nie można było z nich sfinansować remontu dachu na budynku szkoły, ponieważ nie jest on ostatnią kondygnacją, nie jest jednocześnie stropem. No i wtedy trzeba było dołożyć kolejny 1 000 000 zł, czy nawet 1 200 000 na zrobienie tego dachu. Z wielką strachem w sercu szedłem prosić o te pieniądze. Okazało się, że się one znalazły. I potem po tych dwóch dużych inwestycjach było kilka takich mniejszych, jak na przykład militarno-serwiwalowy tor przeszkód w ramach Polskiego Ładu zrealizowane. No mówię, sumują się one na 29 milionów, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie najbardziej cieszy. Otóż z tych 29 milionów, no to są środki olbrzymiej większości, jakby z inicjatywy działań starostwa powiatowego, ale 1,5 miliona to są pieniądze z miękkich projektów, które były realizowane staraniem naszym. Tam były dwa projekty

0: z Europejskiego Funduszu Społecznego z tymi odmianami, w których między innymi ponad 5 tysięcy godzin dodatkowo skierowano do uczniów. W ramach tych projektów to było łącznie 800 tysięcy, a pozostałe do 1,5 miliona to są projekty w ramach Erasmusa Plusa. I tutaj chciałbym się pochwalić, że zupełnie unikatowy sukces szkoły otrzymaliśmy w listopadzie 2024 Nagrodę Komisji Europejskiej European Innovative Teaching Award 2024 dla naszej szkoły za najlepszy projekt w roku 2024 w Polsce. Odbierałem tą nagrodę w Brukseli. Wielkie przeżycie dla mnie, zwłaszcza dlatego, że jakby swoją pracę zawsze łączyłem, jako dyrektora szkoły łączyłem ze współpracą międzynarodową i w poprzedniej szkole i tutaj była ta taka specjalność. No i też źródło środków zewnętrznych, prawda? I to się udało zrealizować. Bardzo się z tego cieszę. 29 milionów generalnie, z czego 1,5 miliona miękkich środków, które pozyskaliśmy samodzielnie w szkole.
1: Panie dyrektorze, to jeszcze ostatnie, obiecuję już pytanie, bo młodzi czekają, a z nimi również jestem umówiona na rozmowę o Waszej szkole. Jakie wyzwanie przed Waszą placówką na najbliższy rok, dwa?
0: To pytanie pada w niezręcznym momencie, dlatego że musimy odreagować to, co się stało właśnie w ramach obchodów, które nas bardzo mocno wyczerpały. No ja oczywiście widzę kolejne potrzeby i kolejne zmiany. No cóż, gdzieś tam trzeba byłoby nawierzchnię nową na boisku zrobić, ale to nie jest taki moment, w którym należy zwracać się w kierunku starostwa o kolejne pieniądze. Musimy dać im możliwość jednak odpocząć, ale plany mamy, bo właśnie przymierzamy się do projektu w ramach Erasmusa Plusa tej części zawodowej. Składamy po raz drugi wniosek i mam nadzieję, że to się w tym momencie zakończy sukcesem. No i szukamy środków. No, bardzo, bardzo potrzebna jest również modernizacja tego zaplecza sportowego związanego z końmi. U nas mamy taką możliwość, że uczeń przyjeżdża do nas z koniem, mieszka w bursie i tym koniem się może zajmować w ramach techników hodowli koni i jeździć na nim oczywiście. I tutaj by trzeba było troszeczkę zainwestować w stajnie, więc... Ale to nie jest zły moment. To jest zły moment na to pytanie.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i już biegnę do młodych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I po rozmowie z dyrektorem, tak jak obiecywałam, mam okazję również spotkać się z uczennicami tejże szkoły, no i trochę ich je wypytać o to, co sądzą o tej placówce, no ale zacząć muszę przecież od tego, no właśnie dlaczego wybrały właśnie tę szkołę w Moszczanicy. Z nami dzisiaj są
2: Ania,
3: Julka
4: oraz Hania.
1: No dobrze, dziewczyny, wy tak naprawdę reprezentujecie trzy różne ścieżki, tak trzeba nazwać, kariery w tej szkole. Trzy różne propozycje, no i trzy różne sposoby, pomysły na siebie. Powiedzcie, dlaczego w ogóle wybrałyście tę szkołę i która z tych specjalizacji to wasza działka, to wasza droga?
2: Ja wybrałam hotelarstwo, jestem aktualnie w 5 klasie i wybrałam go dlatego, że przede wszystkim chciałam spróbować, chciałam się tego nauczyć. Na tamten moment był to dla mnie kierunek, który mnie najbardziej zainteresował, najbardziej zaciekawił i tak naprawdę gdybym miała możliwość, wybrałabym go drugi raz.
3: Ja chodzę do liceum wojskowego, do 3 klasy. Wybrałam ten kierunek, ponieważ interesuje mnie po prostu wojsko. Chciałam też doświadczyć czegoś nowego.
1: No i tu mamy jeszcze zupełnie inną działkę.
4: Tak, ja wybrałam technikum hodowli koni, głównie przez to, że kocham te zwierzęta tak naprawdę od zawsze i na tamten moment był to dla mnie wybór, którego tak naprawdę nigdy nie musiałam na 100% wiązać ze swoim głównym zarobkiem w przyszłości, ale to było coś, co wiedziałam, że będę kochać robić i wiedziałam, że będę się spełniać w mojej szkole, niezależnie od tego, jaki kierunek wybiorę później.
1: prawdą będzie takie stwierdzenie, że Moszczanica to jest taka szkoła, która daje takie możliwości, których nie znajdziecie w innych placówkach na terenie Żywiecczyzny. No, te klasy wojskowe wiem, że jeszcze gdzieś funkcjonują, ale chyba nie wszystkie. Tak to wygląda?
3: My mamy dużo możliwości po prostu. Mamy obozy, które odbywają się w porze jesiennej i w porze wiosennej. Mamy wtedy różne zajęcia z wojskiem w ogóle. Uczymy się wszystkiego, co jest związane z wojskiem.
1: A myślałaś, kiedy podejmowałaś decyzję o wyborze szkoły, że ta specjalizacja wojskowa może być tak, no niestety, ale bardzo potrzebna?
3: Miałam takie myśli i jestem dalej tego świadoma, że jest to potrzebne.
1: No dobrze, a hotelarstwo? Od zawsze wiedziałaś, że to będzie ta ścieżka? Czy może szkoła daje ci też możliwości, no właśnie, tego, że może jednak coś innego?
2: Tak naprawdę wybrałam hotelarstwo ze względu na to, że bardzo chciałam. Chciałam tego spróbować i na tamten moment wiązałam tak naprawdę swoją przyszłą ścieżkę właśnie z hotelarstwem, z tą pracą w turystyce ogólnopojętą, ale ta szkoła dała mi takie możliwości takiego naprawdę samego rozwoju, samorozwoju, poszerzenia swoich horyzontów i otwarcia się na coś, co jest nowe, pozwoliła mi doświadczyć wielu rzeczy i na ten moment dała mi po prostu takie doświadczenie, że niekoniecznie muszę wiązać swoją ścieżkę z hotelarstwem, ale otworzyła mi drogę na nowe możliwości.
1: Możesz uchylić rąbka tajemnicy? Jeśli nie hotelarstwo, to co dalej?
2: Myślę nad pedagogiką przedszkolną, ze względu na to, że w naszej szkole jest bardzo dobre grono pedagogiczne, które zawsze nam służy pomocą, z którymi możemy szczerze porozmawiać, zawsze nam doradzą i mam po prostu takich nauczycieli, którym bardzo ufam, z którymi mogę porozmawiać i tak chyba dzięki nim poczułam takie powołanie, że też chciałabym kiedyś komuś pomóc i chciałabym być taką po prostu osobą, którą sama potrzebowałam.
1: No niesamowite te wasze historie i z tego, co relacjonował mi wasz dyrektor, to jest coś takiego, że z tą szkołą późniejsi absolwenci, no ale wiadomo, najpierw uczniowie, oni się raz, że utożsamiają, a dwa, że są bardzo emocjonalnie związani. To prawda? Możecie to potwierdzić? Jest coś takiego?
4: Jak najbardziej możemy to potwierdzić, nawet ze względu na nauczycieli, którzy uczą u nas w szkole zarówno przedmiotów zwykłych szkolnych, takich jak na przykład matematyka, ale czy na przykład na moim profilu hodowli koni mamy właśnie nauczycieli, którzy skończyli tą szkołę i konkretnie po tej szkole przyszli pracować tutaj, uczyć następne pokolenia i widać, że oni są bardzo chętni na to, żeby do tej szkoły wracać i żeby uczyć następnych.
1: Muszę was jeszcze też zapytać o możliwości, jakie daje ta szkoła, ale w kontekście tego zaplecza technicznego, no właśnie obiektowego, pojawiła wam się niedawno hala sportowa, ale przecież macie strzelnicę choćby i to nie jedną. No to tu ten wasz kierunek wojskowy, no naprawdę ma się gdzie szkolić. Potrzebne to zaplecze?
3: Zawsze dodatkowe miejsce daje nam więcej możliwości do dalszego edukowania się w tym kierunku. Owszem, mamy strzelnice, mamy w szkole strzelnice, mamy strzelnice na zewnątrz, na które często w miarę chodzimy. Klasy wojskowe, hale mogą wykorzystać w taki sposób, możemy tam ćwiczyć musztrę, sztuki walki, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: I to wszystko jest też w waszym programie zajęć?
3: Tak.
1: Jaki macie pomysł na siebie po tej szkole? No kilka pięknych lat spędzonych w tym budynku tutaj w Moszczanicy. No to co dalej? Jaki pomysł na siebie?
3: Szkoła dała mi wiele możliwości i otwarłam się jeszcze bardziej, żeby iść dalej w kierunku wojska. A jeśli nie wojsko, to naprawdę zastanawiam się nad nauczycielami, żeby wrócić do tej szkoły.
1: I też widziałabyś się właśnie w tej części wojskowej?
3: Myślę, że tak.
1: Dlaczego?
3: Ponieważ interesuje mnie to. Przykład biorę z moich nauczycieli właśnie edukacji wojskowej. I cieszyłabym się, gdybym powielała to.
1: No właśnie, a hodowla koni to też stricte twoja ścieżka? I powrót tu jako nauczyciel?
4: Myślę, że akurat nie w tym wypadku. Będę na pewno całe swoje życie związana z hodowlą zwierząt, szczególnie koni, ze względu na to, że chciałabym mieć swoją agroturystykę. Nie wiążę wyłącznie z tym swojego życia, bo chciałabym też spróbować innych rzeczy, tak na przykład pójść na studia psychologiczne lub na kryminologię, ale wiem, że hodowla koni zawsze będzie w moim sercu i musiałabym tu też nadmienić to, jakie zaplecze ma szkoła ze względu właśnie na konie, bo myślę, że można powiedzieć bez zawahania, że szkoła ta jest ewenementem w skali kraju tak naprawdę, bo mamy tak naprawdę swoją stajnię. Możemy tutaj ćwiczyć bardzo wiele rzeczy, na przykład wcześniej, poza tą szkołą, nie miałam nigdy bliskiej styczności z powożeniem, z prowadzeniem bryczki, co miałam okazję tutaj spróbować, więc próbujemy tak naprawdę bardzo wielu rzeczy. Możemy też zdawać tak zwane odznaki jeździeckie od jakiegoś czasu, więc to, jakie możliwości daje mi ta szkoła, są po prostu niesamowite, więc jeśli będę w jakikolwiek sposób chciała być związana z tymi zwierzętami, to mogę, bo to jest hodowla koni, a nie zwykłe liceum jeździeckie. Więc nie dość, że mamy możliwość jazdy, możliwość prowadzenia bryczki, rozpoznania się w różnych dziedzinach jazdy konnej, to mamy też właśnie tą możliwość, że wiemy, jak te konie hodować, jak tymi końmi się zajmować. To jest tak naprawdę niezwykłe, że szkoła jest tak skonstruowana, że to zaplecze ma i daje nam możliwość korzystania z niego.
1: Dziewczyny, sporo w tych waszych wypowiedziach jest o nauczycielach i słyszę, że naprawdę darzycie szacunkiem tę swoją kadrę nauczycielską, ale no właśnie powiedzcie mi coś, jacy ludzie tutaj są, ci młodzi z waszych klas. Oni już rzeczywiście wiedzą, co chcą robić dalej? Dlaczego oni też wybierali tę szkołę? Czy po prostu tak wyszło?
5: Młodzi ludzie są przede wszystkim postawieni w takiej bardzo ciężkiej sytuacji, że muszą wybrać coś, co będzie dla nich taką codziennością przez to 4, 3 czy 5 lat. Jest to ciężki wybór. Nie do końca wiemy, co chcemy robić, jak chcemy robić i jak nas pokieruje życie w tym kończącym edukację etapie, co dalej. Bo wielu moich znajomych już skończyło edukację i albo poszło na studia, albo zaczęło pracę. Ja właśnie mam to technikum 5-letnie, jestem w ostatniej klasie i też już dużymi krokami zbliżam się do tego końca i naprawdę bardzo intensywnie myślę, co dalej. Myślę, że wielu moich znajomych, tak jak z nimi rozmawiam, po prostu wybrało szkołę ze względu na ówczesne zainteresowania, ale to się zmienia. Dorastamy, zmieniamy się, mamy nowe zainteresowania i ta szkoła jest pod tym względem świetna. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdy nauczy się czegoś nowego. Tak jak już koleżanki wspomniały, mamy ogromną bazę techniczną, gdzie możemy się tego zawodu uczyć. To nie jest sucha teoria. Mamy na hotelarstwie mamy hotelik pod dębem, gdzie też mieliśmy lekcje. Uczymy się, jak organizować tą pracę w turystyce. Mamy różne wycieczki do hoteli, do różnych obiektów właśnie świadczących takie usługi hotelarskie. Więc naprawdę to nie jest taka sucha teoria. Możemy się już podczas tej edukacji naszej szkolnej na własnej skórze dowiedzieć, jak to wszystko działa. Tą szkołę po prostu wybierają ludzie, którzy są tym żywo zainteresowani, którzy na ten moment uważają, tak, to jest to, tak, ja chcę to robić i ta szkoła naprawdę pomaga nam rozwijać swoje zainteresowania, nawet jeśli w przyszłości okaże się, że nasze życie pokieruje nas inaczej, zupełnie do innego zawodu, to na pewno takie rzeczy jak praca z ludźmi, jak praca pod presją, tak jak mamy tutaj liczne występy, apele i tak dalej, uczy nas to, że w dorosłym życiu nam się to naprawdę bardzo przydaje.
1: Dwie z was kończycie już w zasadzie, ale te specjalności, ale techniczne, tak? Jesteście w technikum. No to prawda jest taka, że wy będziecie absolwentkami niebawem tej szkoły i macie fach w ręku, macie tytuł zawodowy.
4: Tak, i jest to naprawdę ogromny plus właśnie, szczególnie jeśli chodzi o technikum, że tak naprawdę nieważne, czy pójdziemy na studia związane z danym kierunkiem, czy kompletnie w inną stronę, zawsze mamy ogromne zaplecze, jeśli chodzi o wiedzę, bo tak naprawdę fachowcy są w tych czasach bardzo potrzebni i pracę znajdziemy zawsze, szczególnie właśnie jeśli pójdziemy w coś, co nas żywo interesowało na dany moment, bo nawet jeśli stwierdzimy, że chcemy popróbować czegoś innego na studiach, to zawsze mamy to ogromne zaplecze, do którego zawsze możemy wrócić i tak naprawdę w każdym tego słowa aspekcie, bo jeśli patrząc po hodowli koni, mogę iść na przykład pracować jako trener, mogę iść i właśnie hodować konie, mogę mieć swoją małą agroturystykę, mam tak naprawdę ogromne możliwości z jednego profilu.
1: No i nie inaczej jest też, jeśli idzie o profil wojskowy, ale choć to liceum, więc wydawałoby się, że tutaj droga zamknięta. No i właśnie, liceum jak liceum, a tu wcale tak nie jest, bo ten profil wojskowy również otwiera Wam olbrzymie możliwości i tę ścieżkę rozwoju kariery wojskowej.
3: Tak, po ukończeniu właśnie tego liceum wojskowego otrzymujemy certyfikat ukończenia właśnie przygotowania wojskowego, dzięki czemu jest nam łatwiej się dostać na różne studia, na przykład studia oficerskie. No i po prostu łatwiej nam jest później, jeśli ktoś chce się kształcić w tym kierunku.
1: No dobrze, a ty myślisz właśnie związać swoje życie z karierą wojskową?
3: Taki miałam plan, ale jeszcze nie wiem, jak się potoczy życie, więc na ten moment tak, a jeśli nie, no to właśnie ten nauczyciel, o którym wspomniałam wcześniej.
1: Komu poleciłybyście tę szkołę? Przecież ci młodzi w podstawówkach gdzieś z tyłu głowy też mają te wybory. Co dalej? Co będzie najlepszym wyborem? No to Moszczanica to wybór dla kogo?
5: Tak naprawdę dla wszystkich i nie jest to przesadzone. Przez to, że szkoła oferuje nam 3 tak naprawdę ścieżki kształcenia, bo technikum, liceum i zawodówka, każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy do wyboru wiele kierunków. Każdy na pewno znajdzie coś, co będzie mu odpowiadało.
4: Myślę, że mogę powiedzieć tutaj, że to jest szkoła dla tak naprawdę każdego, który byłby zainteresowany jednym z tych profili, bo oczywiście byłoby najłatwiej dla osoby, która jest tym żywo zainteresowana, ale musimy nadmienić tutaj to, że jesteśmy na danym profilu w tej szkole, tutaj nie zamyka nam możliwości też próbowania rzeczy z innych profili. Ja na przykład miałam możliwość też chodzenia na sztuki walki. Albo mamy też w naszej szkole koło debatanckie, więc mamy też debaty oksfordzkie, wyjeżdżamy na nie, kształcimy się tak naprawdę w każdym kierunku, w którym chcemy. Tutaj nasi nauczyciele i cała placówka nie zamyka nas i nie stygmatyzuje nas w jednych ramach ze względu na nasz profil, tylko naprawdę możemy próbować wszystkiego, w co tylko chcemy iść i chcemy się kształcić.
1: No ale dziewczyny, w ogóle powiedzcie, tak z ręką na sercu, jest czas, żeby trochę pożyć poza tą szkołą? Ona daje Wam też szansę na rozwój takich Waszych zainteresowań?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Nauczyciele widzą to, że jesteśmy zagonieni, że mamy wiele kierunków i po prostu czasami tak zwyczajnie między nami nam odpuszczają, ale to nie jest tak, że nam odpuszczają całkowicie, bo nauczyciele bardzo chcą nam pomóc, rozmawiają z nami, dopingują nas. Po prostu w każdej możliwej sytuacji trzymają kciuki. Przede wszystkim chciałabym tutaj nadmienić panią moją z polskiego, panią Zofię Biernat, która otworzyła nam taką możliwość rozwoju samego siebie, takiego z takich, można powiedzieć, troszeczkę szarych myszek pierwszaków do tych osób z 5 klasy, które znają wszystkich, które są pewne siebie, które nie wstydzą się występować, które to po prostu ten stres potrafią w sobie stłumić. Mamy kółko teatralne, do którego należę od 1 klasy, czyli już 5 lat. To kółko nauczyło mnie przede wszystkim wystąpień przed ludźmi, dobrej dykcji, samorozwoju. Nauczył mnie tego, że da się zapanować nad stresem, da się wyjść przed tą publiczność, powiedzieć im to, na czym ci zależy. Przede wszystkim poznałam tam znakomitych ludzi. Zupełnie inni, każdy jest sobą, nie trzeba tam nikogo udawać, każdy po prostu może być na swój sposób, pokazać, kim tak naprawdę jestem, nie musimy się tego wstydzić i niezależnie od profilu, niezależnie od kierunku, niezależnie od wieku, pani po prostu zauważyła w nas kogoś dobrego, chciała, żebyśmy to rozwinęli i nigdy w nas nie zwątpiła, zawsze nam w tym pomagała i po prostu w każdym zauważyła coś dobrego, jakąś dobrą cechę. I to jest właśnie w tym piękne, że są tacy nauczyciele, którzy są tymi nauczycielami z pasji i pomagają nam w tym, abyśmy tą pasję w sobie również znaleźli.
3: Jeśli jesteśmy przy temacie grupy teatralnej, to chciałabym też wspomnieć o kapeli szkolnej.
1: No dobrze, ale kapeli góralskiej, czy może kapeli rockowej? Bo to robi różnicę.
3: Myślę, że bardziej należymy do kapeli góralskiej, chociaż też gramy na różnych instrumentach, zagramy tak naprawdę wszystkie piosenki, które tylko damy radę opanować.
4: Jeśli jeszcze chodzi o nasze kółka szkolne, to mamy właśnie kółko debatanckie, o którym wspomniałam i muszę tutaj nadmienić coś naprawdę bardzo ważnego, jeśli chodzi o wszystkich nauczycieli tej szkoły, a szczególnie właśnie panią Ewę Tchórzewską-Pierlak, która jest moją nauczycielką polskiego, to musimy pamiętać, że tutaj nauczyciele nie patrzą na rankingi, tylko patrzą na uczniów i tak naprawdę oni robią dla nas wszystko, żebyśmy uczyli się jak najwięcej, na przykład właśnie wyjeżdżając na debaty. Nie jest to tak naprawdę ważne, czy my wygramy, czy będziemy na pierwszym, drugim, trzecim, czy nawet na ostatnim miejscu. Nasza pani Ewa cieszy się, że w ogóle mieliśmy możliwość spróbować czegoś nowego, że pokazaliśmy się i właśnie najważniejszy jest tutaj uczeń, a nie ranking, czy ta szkoła będzie najlepsza, czy wszyscy będą chcieli do niej przychodzić, bo przecież wszyscy świetnie zdają matury. Nie, tutaj ważna jest nauka, oczywiście, jak w każdej szkole, ale tutaj liczy się uczeń przede wszystkim.
6: SK Beskidy.
1: A teraz jeszcze garść informacji z Żywieckiego Centrum Wolontariatu. Zaglądamy, by sprawdzić, co nowego dzieje się w Żywieckim Centrum Wolontariatu. No, nowy rok szkolny to już dzieci, młodzież mogą znowu zbierać punkty za wolontariat, więc podejrzewam, że ruch w interesie wolontariackim rozpoczyna się na nowo. Jesień to taki nowy oddech właśnie dla tych organizacji wokół wolontariatu?
7: Wolontariusze pracują cały rok bez przerwy. Nie mamy wakacji, ferii, ani nawet świąt. Ale jeżeli chodzi o współpracę, naszą współpracę z wolontariuszami, z tymi młodymi ludźmi, którzy zbierają punkty tak zwane na świadectwo, to w zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który angażował tą młodzież. W tym roku na razie nie mamy jeszcze planów na taki projekt, ale zachęcamy już młodzież, żeby myślała o tym, jak zbierze te punkty, co może zrobić, gdzie może znaleźć dla siebie wolontariat poza szkołą, ponieważ nasze szkoły podstawowe mają świetnych koordynatorów wolontariatu. Współpracujemy już nie pierwszy rok z koordynatorkami, z dyrekcjami i naprawdę można tam doskonale realizować swój wolontariat. Oczywiście ja zachęcam do kontaktu z nami, do kontaktu z innymi organizacjami, które również pracują z wolontariuszami, żeby dopytywać, czy jest miejsce dla tak młodych wolontariuszy, czy jest zajęcie i żeby mogli sobie już punkty zbierać.
1: Czy tak młodzi wolontariusze, no przecież niepełnoletni, oni też mają swoje miejsce w tej sieci wolontariackiej, oni też są potrzebni?
7: Jasne, oczywiście. To są doskonali wolontariusze. Jeżeli są dobrze kierowani, jeżeli mają dobrze wyznaczane zadania, to są świetni wolontariusze. Wiadomo, że od organizacji wymaga to troszeczkę innego wysiłku niż współpraca z wolontariuszami starszymi, starszą młodzieżą czy dorosłymi, bo to ta młodsza młodzież wymaga szczególnego zainteresowania się nimi i spełnienia pewnych wymogów prawnych również od nas jako organizacji.
1: No właśnie, ale kto może być wolontariuszem? Od jakiego wieku można być wolontariuszem? Są na to jakieś przepisy, które to regulują?
7: Zasadniczo wiek wolontariusza uzależniony jest tylko i wyłącznie od takiego podziału do 13 roku życia. Wolontariusze pracują tylko i wyłącznie pod opieką swoich opiekunów prawnych, ale mogą. Jeżeli młodszy wolontariusz chce pracować jak najbardziej, ale wtedy pracuje z mamą powyżej, czy z tatą, czy z innym opiekunem, opiekunem prawnym. Powyżej 13 roku życia wystarczy zgoda rodziców, no a powyżej 18 roku życia, no to już jest osoba dorosła i pracuje sobie samodzielnie.
1: No to w takim razie jak to się u Was realizuje tutaj w Żywieckim Centrum Wolontariatu? Ci najmłodsi, a może z tej po prostu młodszej grupy wolontariuszy, co oni robią?
7: Jak pokazał nasz zeszłoroczny projekt dla ósmoklasistów, wolontariusze potrafią bardzo dużo. Mieliśmy grupę o różnym stopniu zaawansowania takiego społecznego, bo były osoby, które po prostu dzielnie i bardzo skrupulatnie wykonywały zadania, czyli robili stroiki na święta. Byliśmy w schronisku, w odwiedziny, bo oni jeszcze są za młodzi, żeby podjąć pracę w schronisku samodzielnie. Była wolontariuszka, która podjęła współpracę ze schroniskiem z mamą i chodziły razem do schroniska. Skończyło się to tym, że adoptowały pieska dziewczyny. Ale tak jak mówię, w schronisku ci młodzi wolontariusze z rodzicami pracują. U nas te stroiki, te przygotowanie do świąt, jakieś tam zabawki dla dzieciaków wykonywali. To są takie proste zadania. Oczywiście nasza wspólna ze szkołami akcja, czyli tworzenie, przygotowywanie tych kokard patriotycznych na 11 listopada. No i też 11 listopada z nami byli, rozdawali te kokardy. Dużo zadań mogą wykonywać młodzi wolontariusze.
1: Ale Żywieckie Centrum Wolontariatu i ta wasza ekipa, waszych współpracowników, waszych wolontariuszy, to ten przekrój wiekowy jest naprawdę spory i przez młodych pracujących, młodzież, młodych pracujących, po seniorów, którzy mają po prostu więcej czasu na to, by ciągle się angażować.
7: A mamy taką świetną grupę, która zaczęła nam się rozwijać, młodych emerytów, czyli to są osoby, które właśnie przechodzą na emeryturę i tak sobie tutaj u nas znajdują takie miejsce, gdzie wciąż jeszcze mogą być zaangażowani, wciąż mogą realizować zadania, no ale już nie są tak bardzo obciążeni tą pracą zawodową, no bo my im mówimy, wiadomo, się tą emeryturą, jeśli tylko wam pozwalają finanse, zdrowie, to podróżujcie, realizujcie się, ale jeżeli będziecie tylko chcieli, to przychodźcie do nas i oni przychodzą. I mamy taką rosnącą grupę i jestem z tego bardzo dumna i zadowolona, ponieważ to są osoby, które są mocno zdyscyplinowane, kompetentne, mają wiedzę na różne tematy, no i naprawdę świetnie nam się współpracuje.
1: A oni sprawdzają się w jakiej działce?
7: Oj, różnie. Mamy pomoc techniczną, mamy pomoc logistyczną, mamy wsparcie też takie w obróbce dokumentów, opisywanie faktur i takie rzeczy typu sprawdzanie wniosków czy tam jakichś projektów. Różne zadania. A przy okazji są to świetnie zorganizowane osoby, które w razie konieczności również koordynują działania innych wolontariuszy.
1: Ale prawda jest taka, że również koordynatorzy wolontariatu cały czas szkolą się, żeby no właśnie ta współpraca, ta sieć tych dobrych ludzi rozrastała się, a przede wszystkim była bardzo skuteczna i udzielała celowanej pomocy.
7: Tak jest. Dalej jak w ubiegłym tygodniu skończyliśmy dwudniowe szkolenie, które poprowadziło Beskidzkie Centrum Wolontariatu w Międzybrodziu. Dotyczyło ono właśnie sieciowania i rozwoju kompetencji koordynatorów wolontariatu. Świetne szkolenie i myślę, że bardzo cenne tam było właśnie to, że mogliśmy się poznać, nie tylko były organizacje z Żywca, były organizacje z Żywiecczyzny, ale były również organizacje i koordynatorzy wolontariatu z instytucji, na przykład z Bielska, więc to nowe doświadczenia, nowe informacje, to jest cenne, tak.
1: Muszę zapytać o to, co trzeba mieć, żeby właśnie dobrze kierować wolontariuszami, żeby jakoś ich, no właśnie, skoordynować, ale też dać im takie zadania, z którymi sobie poradzą, ale też będą czuć się spełnieni.
3: Oj, nie wiem, czy mogę powiedzieć, jak być dobrym koordynatorem, bo do końca sama nie wiem, czy jestem dobrą koordynatorką. Czasami mam wrażenie, że kurczę, co ja robię, ale myślę, że jest kilka takich zasad, którymi się trzeba kierować. Przede wszystkim trzeba być dobrym obserwatorem i mieć taką wrażliwość na to, co nam przekazują wolontariusze. Czyli nie zawsze nam powiedzą, że coś jest nie tak, ale my to musimy wyłapać, że tu coś jest nie ten obszar, nie te zajęcia, które przydzieliliśmy, bo wolontariusze często przychodzą do nas i mówią, że oni tak naprawdę nie wiedzą, co chcą robić i chcieliby się sprawdzić. I tutaj jest taka, musi być taka umiejętność obserwacji, gdzie ten wolontariusz będzie się czuł dobrze, gdzie on robi nam te zadania, ale może się okazać, że jak my będziemy ciągnąć to, żeby on dokończył to zadanie, to on już do nas więcej nie wróci. Możemy, takim trzeba być elastycznym i też rozmawiać z wolontariuszami, rozwiązywać trudne sytuacje, które też się zdarzają. No, wiadomo, że różnie to jest. Ja się staram cały czas podglądać lepszych koordynatorów przez to, że realizujemy program Korpus Solidarności, to mamy kontakt z koordynatorami z całej Polski i tam możemy sobie się uczyć od siebie nawzajem, co jest dobre, co się nie sprawdza. Myślę, że to, nie wiem, czy jestem dobrą koordynatorką, ale staram się, żeby jakoś tworzyć tą grupę, która chce działać, a działa, więc
1: jest dobrze.
3: No, mam kochanych wolontariuszy, no więc zastanawiam się, czy to nie jest ich działanie bardziej niż moje.
1: To jeszcze tradycyjnie przypomnijmy, kiedy jesteście tutaj w waszej siedzibie, kiedy chętni do współpracy, do włączenia się w wolontariat mogą zgłosić się tutaj do was na ulicę Kościuszki 3.
3: Jesteśmy dostępni raz w tygodniu, w każdy wtorek między 13 a 16. W inne dni można z nami się umówić telefonicznie i też jesteśmy w stanie się dopasować do godzin wolontariusza, który chce do nas dołączyć. Także zapraszamy do kontaktu, czy telefonicznego, czy tutaj we wtorki jesteśmy.
1: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i powodzenia w tych najbliższych działaniach, no bo przecież koniec roku to również gorący czas dla wolontariuszy.
3: Bardzo gorący dla wolontariuszy, bo zbliżają się święta, trzeba pamiętać o wielu ludziach, których należy odwiedzić i obdarować, ale dla organizacji również jest to gorący czas zakończenia różnych projektów i będziemy się starać, żeby wszystko było jak należy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
6: SK Beskidy News.
8: Agata Chmielowska, Radio SK. Książki o Żywcu i Żywiecczyźnie. Pierwsza książka, o której będziemy rozmawiać, to książka, której autorem jest Tadeusz Giergas. Zbieżność nazwisk wiadoma. Powiemy, kto to jest i o czym jest ta książka.
9: Ta książka trafiła do mnie dzięki uprzejmości samego autora, czyli pana Tadeusza Giergasa, który w książce pod tytułem Pozostawić ślad, wydanej w 2013 roku, zawarł swoje wspomnienia. To jest taka książka opowieść o życiu. O życiu człowieka, który uważnie obserwował to, co działo się w jego otoczeniu, tym bardzo bliskim, tym ciut dalszym. Ta książka jest fascynująca, bo to jest forma takiego pamiętnika, który oczyma najpierw dziecka, później dorastającego mężczyzny, później ojca rodziny, pokazuje tą otaczającą nas rzeczywistość, tu lokalną, jak ona się zmienia, jak się przeobrażała, jak pojawiały się nowe tendencje, nowe procesy, jak one się konstytuowały, krzepły, a równocześnie dzieje się w tym wszystkim takie życie codzienne. Świetna lektura. Uważam, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy a propos żywiecczyzny, która wpadła mi w ręce, także dziękuję serdecznie panu Mirosławowi Dziergasowi, który pośredniczył w wymianie tego dobra. Zapytałam, czy ta książka jest jeszcze gdzieś dostępna, uchwytna i dzięki wielkiej uprzejmości samego autora, czyli pana Tadeusza Dziergasa, trafiła do mnie. Przeczytałam w jeden wieczór.
10: Jeszcze dodajmy, że Mirosław Dziergas to syn Tadeusza.
9: Tak, a dodajmy jeszcze a propos samego święta Biblioteki Bibliotekarzy, że jesteśmy w budynku Żywieckiej Fundacji Rozwoju przy ulicy Dworcowej 2 w Żywieckim Zabłociu, a tu, jak Państwo wiecie, od roku 1976 do roku 2006 mieściła się siedziba Biblioteki Miejskiej Żywieckiej Biblioteki i do dziś jeszcze dysponujemy wspomnieniami mieszkańców. Ja sama byłam mieszkanką, która pojawiała się tutaj i w poszukiwaniu książek, i w poszukiwaniu nowej literatury, również w czasie wagarów szkolnych. Udało mi się przechować tutaj. To było świetne miejsce na wagarowanie. Mam nadzieję, że mój syn tego nie słyszy. Tak, więc...
10: Przyjemne, spożyteczne, bo przy okazji czytało się książki, czyli czegoś się uczyło.
9: No, nie wiem, czy powinnam to mówić w kontekście jednego wielkiego narzekania na uczniów i na system i skutki pandemii. Natomiast tak, czasami bywa tak, że pobyt w bibliotece jest więcej wnosi w rozwoju i do rozwoju młodego człowieka niż udział w lekcji.
10: Pozostawić ślad to jest forma pamiętnika, powieści. Jak to wygląda?
9: To jest reportaż, to jest pamiętnik, to jest wspomnienie spisywane w oparciu o to, co zostało w głowie, co zostało w emocjach. Wielką zasługą autora jest to, że to jest bardzo żywe. To nie jest nudne, to nie jest sztuczne, to nie jest wydumane, to nie jest pretensjonalne, wręcz odwrotnie. Czyta się to, słyszałam, że pan Tadeusz Dziergas był wspaniałym rozmówcą i myślę, że był doskonałym gawędziarzem, ponieważ ten dokument w zasadzie ma 176 stron, to jest format A4. Jest ilustrowany zdjęciami z archiwum rodzinnego. Jest świetnie uporządkowany. Rozdziały po kolei prowadzą nas przez wszystkie etapy życia autora. Żeby nie było wątpliwości, po 11 rozdziale jest napis koniec. Jest jeszcze kilka słów w ramach aneksu o genealogii rodziny autora. Zapewniam Państwa, że to jest trudno odłożyć. Otwieramy, zaczynamy od wstępu, który pierwszy akapit brzmi tak. Przeżycie prawie trzech ćwierćwieczy to wystarczający okres na snucie refleksji i porównań. Czas na podsumowanie i ocenę swojego dotychczasowego życia. Lata od 1934 do 2008 to okres wystarczająco długi, obfitujący w historyczne wydarzenia. Okres międzywojenny, wojna, okres powojenny i powstanie PRL, rok 1989 i odzyskanie niepodległości. To historyczne, epokowe przemiany, transformacje ustrojowe, które ruszyły spod bryły świata. Unia Europejska i NATO. Wymienione historyczne zdarzenia wywarły i na mnie wpływ i kształtowały moją opinię, jakże inną niż niektórzy nieobiektywni twórcy nowej historii Polski. Tak pisze autor, od tego zaczyna. I dalej. Napisanie tych wspomnień to efekt wielogodzinnych dyskusji z moimi przyjaciółmi, którzy namówili mnie do tego i niejako wymusili opisanie moich poglądów i oceny wydarzeń z mojego punktu widzenia.
10: Czyli to taka opowieść, jak to można powiedzieć, Kowalskiego, który w zawierusze życia przychodzi to, co przychodziła Polska, czyli my wszyscy. Jedna wojna, druga wojna, właśnie czasy powojenne, ciężkie czasy, potem ciężka komuna w tym kraju, walka z komuną. To w kontekście kraju inaczej się postrzega, ale w kontekście takiego jednego obywatela, jego życia, to jest zupełnie inaczej to wszystko wygląda, prawda? Inaczej to można odbierać. Chyba zresztą same, tak jak możemy prześledzić swoje życie, to wielka historia swoją drogą, ale nasze odczucia mogą być relatywnie zupełnie inne.
9: Tak, przy czym pamiętać trzeba, że te wielkie narracje historyczne tworzy się poprzez sumę poglądów pojedynczych ludzi. Czasami one są bardzo ważne oczywiście, w ten sposób tworzy się podręczniki do historii, w ten sposób tworzy się dokumenty, które mają uporządkować wyobrażenie o pewnych procesach, przemianach, wydarzeniach. Ale w tym wszystkim pojawia się jeszcze, jak wspomniałaś, statystyczny Kowalski, ja, ty, czy autor książki Pozostawić ślad, czyli pan Tadeusz Dziergas. I o czym należy pamiętać, nie każdy ma taką umiejętność wnikliwej obserwacji rzeczywistości, to raz, a tutaj autor zdecydowanie to ma, a dwa, nie każdy ma tak lekkie pióro. To nie jest wcale proste napisać pamiętnik o codziennym życiu w taki sposób, żeby to było interesujące. A to interesujące jest. Autor pisze, i to jest ostatnie zdanie wstępu, opisując moje życie w sposób prosty, jakie przeżywałem na co dzień, pragnę oddać atmosferę tamtego okresu. Czy mi się to uda? Oceńcie sami. Zapewniam Państwa, to jest doskonała rzecz do czytania. To jest świetna rzecz na prezent, to jest świetna książka dla każdego, kto interesuje się historią lokalną albo takimi lokalnymi narracjami. Bo to wcale nie musi być książka dla kogoś, kto mieszka w Żywcu.
8: Akcja, można powiedzieć, rozgrywa się w mieście, tak? Tutaj w Żywcu.
9: Tak, tak, tak, tak. To jest pamiętnik mieszkańca. To jest pamiętnik mieszkańca, którego losy były, zwłaszcza w okresie dziecięcym, skomplikowane. To, o czym pisze pan Tadeusz Dziergas, świadczy o dużej wrażliwości, ale też dużej dojrzałości. Być może wojna powoduje, że dzieci dojrzewają szybciej, pewnie tak jest i doświadczenia z tego okresu. Natomiast bardzo ciekawe opisy życia codziennego mieszczą się tutaj, naprawdę. No posłuchajcie Państwo, rozdział pierwszy, dzieciństwo. Przeczytam tylko fragment, nie przeczytam 175 stron, ale mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Autor pisze tak. Zacznę od opisu mojego domu rodzinnego, który już dawno nie istnieje. Został zburzony przez Niemców pod koniec wojny. Dom ten mieścił się w rzędzie kilku domów, chyba 8, ułożonych między ulicą Legionów, a dawną ulicą Sokolą. Nazwa pochodzi od Towarzystwa Sokół, które na tej ulicy miało siedzibę, obecnie Miejskie Centrum Kultury. Czyli jesteśmy właśnie tam, jesteśmy w pobliżu MCK-u dzisiejszego. Towarzystwo Sokół przed wojną było znane i cenione, rozpowszechniało i dbało o rozwój kultury, sportu i patriotyzmu. Front domów mieścił się przy Alei Legionów. Na tyłach domów od ulicy Sokolej, ulica obok tzw. Bocianów, obecnie Aleja Wolności. Więc na tyłach domów od ulicy Sokolej były podwórka z obórkami, odgrodzone parkanem z desek pomalowanych farbą o różnych kolorach. Kolor był zależny od inwencji właścicieli posesji. W parkanie znajdowały się furtki, przez które wychodziliśmy na ulicę, dalej na pastwiska, zwane pasionkami. Wyprowadzana była trzoda, owce, kozy, a nawet krowy. Tamtędy również donoszone było drewno, węgiel, trawa dla królików i siano, czy zboże dla kur, gęsi, indyków i kaczek. A wszystko to hodowane było przez właścicieli posesji. Na tych podwórkach znajdowały się gnojowiska, chociaż nie wiem, jak to było skanalizowane. Pisze autor.
8: Jesteśmy w centrum Żywca.
9: Jesteśmy w centrum Żywca w latach 30. XX wieku. Więc historia nieprawdopodobna. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że można by było spokojnie na lekcji plastyki czy wychowania technicznego spróbować odtworzyć ten mikrokosmos, łącznie z tymi kolorowymi parkanami, tak? W zależności od tego, gdzie kto pracował, albo jaki miał barwnik, to pewnie taki miał kolor, tak? Więc być może wszystkie te parkany akurat jednego roku pomalowane były na kolor jednakowy, a może było zupełnie inaczej. I dalej, i te kury, i te gęsi, siano, i cały ten zestaw ożywiony, który tam pewnie gdakał, wrzeszczał, piszczał i wydawał wszystkie te dźwięki, które wydają zwierzęta hodowlane. I na to wszystko ludzie, dzieci to też ludzie, więc ludzie starsi i młodsi i centrum Żywca. Wspaniała opowieść. I dalej. Pamiętam fetor unoszący się podczas upału lub słonecznej pogody. Smród ten częściowo był neutralizowany przez gęste krzewy bzów, jaśminu i róż, które znajdowały się na podwórkach i gęsto obok parkanu od ulicy. Ja nie kojarzę w tej chwili. Jest jeden taki dom za Miejskim Centrum Kultury, gdzie faktycznie są bardzo piękne, stare krzewy bzów, ale myślę, że to jest fajny kierunek i na podstawie właśnie takich pamiętników warto odtworzyć to, co w takich miejscowościach wartościowe. Skoro wtedy rosły tam bzy, jaśminy i róże, to znaczy, że możemy znaleźć takie odmiany, które pomimo trudnych warunków i dużych amplitud temperatury na Żywiecczyźnie pozwalałyby przetrwać tym krzewom i mogłyby spokojnie urozmaicić to miasto w ostatnim czasie dość intensywnie pozbawiane drzew. Więc może jaśminy i róże będą mniej atrakcyjne do wycinek. Przez każdy dom przebiegała sień, która łączyła domy z ulicą Legionów, tak zwaną ulicą Główną. Z sieni wychodziło się również do izb mieszkalnych. Wszystkie te domy były bardzo stare, zapadające się. Dachy domostw były kryte papą i porośnięte mchem. Od ulicy Głównej znajdowały się okna, po dwa w jednym domku. To jest opis, ale opis bardzo szczegółowy, bardzo detaliczny, a równocześnie bardzo dynamiczny. To się bardzo fajnie czyta. Od ulicy Legionów do domów przylegał trotuar dwupłytowy, około 1 metr, zaś wzdłuż krawężnika znajdowało się obniżenie ulicy, tworząc odpływ wody do kratek ściekowych. W czasie opadów lub po burzy tworzył się mały, szumiący strumyk. Czasem kratki ściekowe zatykały się i tworzyły bajoro na całą ulicę. Z uciechy brodziliśmy boso, puszczając okręty z papieru i inne przedmioty i pozwalając sobie przy tym na fantazjowanie. To jest ten czas, tak? Dzieciństwo ma to do siebie, że po burzy robi się bajoro, na bajorze statki z papieru i jest wizja tego, gdzie popłyniemy i co się dalej stanie. Więc to jest naprawdę wspaniała opowieść i myślę, że pan Tadeusz Dziergas zrobił rzecz niezwykłą. To znaczy był w stanie niemalże fotograficznie utrwalić...
10: Malował to wszystko.
9: Utrwalić bardzo ważne rzeczy, które możemy sobie dzięki niemu i odtworzyć, i przypomnieć, ale również spojrzeć na te budynki, które przetrwały zawieruchę wojenną i okres powojenny i uzupełnić o te właśnie opisy. Równocześnie ta historia ubrana jest w historię wojenną, bo dzieciństwo pana Tadeusza to dzieciństwo rozgrywające się wraz z wojną i wszystko to, co się działo w tej rodzinie w istotny sposób z wojną związane niestety było. I pisze pan Tadeusz na stronie 18 tak. Gdzieś początkiem roku 1941 nastąpiły liczne przesiedlenia i wysiedlenia Polaków do pracy w Niemczech. Okupanci przesiedlali rodziny z większych domów do mniejszych. Tych, którzy byli potrzebni do pracy w Żywcu, pozostawiali, a ludzi o mniejszych kwalifikacjach i podejrzanych wywozili do Niemiec. Do opuszczonych domów przywożono Niemców z terenów Rzeszy. Niektórzy z nich byli porządni, nie czynili nikomu krzywdy, ale wielu z nich było polakożercami, członkami SS i SA. Reichsdeutschami, jak pisze pan Tadeusz, i innymi prześladowcami. Na naszą ulicę sprowadzono 4 niemieckie rodziny. My musieliśmy się natychmiast wyprowadzić.
10: I teraz losy bardzo wielu rodzin tutaj z terenu Żywiecczyzny, których on to również doświadcza.
9: Tak, a równocześnie pisze pan Tadeusz Dziergas rzecz następującą. Tu przesiedlenia. Stres, na pewno dla dziecka bardzo szokujące doświadczenie z bezpiecznego domu. Z mamą, tatą, z babcią nagle pojawia się coś, na co nikt z bliskich nie ma absolutnie żadnego wpływu. A równocześnie toczy się życie, tak? Toczy się życie, które, jak to w przypadku dzieci, sprowadza się głównie do potrzeby zabawy, kontaktu, pracy w domu, ale te wolne chwile opisywane są w sposób wyjątkowy. Na przykład, bramka od ulicy była zamknięta, a w ogrodzie gonił i szczekał duży pies. Mieliśmy ochotę z kolegą iść na jabłka, ale baliśmy się psa. W końcu wpadliśmy na pomysł przejść od innego domu, w którym mieszkał mój znajomy sąsiad z synem, pan Wojtas. Rzeką przeszliśmy do ogrodu, narwaliśmy papierówek i wsadziwszy je za koszulę, wróciliśmy z powrotem rzeką do sąsiada. Pies, widząc nas, zgłupiał. Nie szczekał, a my pogłaskaliśmy go wreszcie. Jeszcze w tym samym miesiącu byliśmy na jabłka co wieczór o zmroku. Później powtarzaliśmy te wyprawy co roku, objadając się również wiśniami i innymi owocami. Wyprawy na owoce były naszym ulubionym zajęciem. W pobliżu były jeszcze 2 duże sady, państwa Juraszków i państwa Figurów. Juraszkowie mieli 3 synów, więc nie wypadało do nich iść, bo to byli nasi szkolni koledzy. Pozostał sad państwa Figurów. Wybraliśmy się tam we trójkę. Ja, Staszek i Bolek. Przeszliśmy przez płot i Staszek wlazł na duże drzewo z gruszkami. Z domu wyszedł wtedy gospodarz, wziął taką dużą krykę, czyli żerdź z tartaku i zaczął nas gonić. Zdążyliśmy uciec, ale Staszek został na drzewie, pod którym stał właściciel i głośno zapowiadał, co mu zrobi. Możecie się państwo domyśleć, co tu jest napisane. W końcu Staszek, zwany Tulik, zaczął mówić, panie Figura, poddaję się, i podniósł ręce do góry. Pana Figurę ten gest udobruchał, zaczął się śmiać i powiedział, złaź, biorę cię do niewoli. Staszek zlazł z drzewa, ale do niewoli na szczęście nie poszedł. Pan Figura znał nas i naszych rodziców i choć nikomu nie poskarżył, mój dziadek Ludwik i tak się na drugi dzień dowiedział i 7 boleści było w życiu. I kolejna opowieść, na przykład. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Chciałbym teraz opisać otoczenie, gdzie mieszkaliśmy. Zarówno dom mojej drugiej mamy, jak i ten, do którego zostaliśmy przesiedleni, mieścił się w dzielnicy o nazwie Łączki. Zaraz obok nas są Łączki. Łączki tutaj jest Zawodą, a następna w prawo Różana i dalej to są właśnie Łączki. Dzielnica ta od wschodu graniczy z Sołą i ciągnie się na północ, aż do fabryki dywanów Persja. Miejsce to przecina tor kolejowy Żywiec-Bielsko. Od południa i zachodu Łączki graniczą z ulicą Wesołą, która była traktem szosowym Żywiec-Katowice, a zaczynała się od placu zwanego pod Góralem. Czyli teraz skrzyżowanie. Nikt już nie identyfikuje tego placu, a faktycznie na starych przedwojennych zdjęciach na środku tego skrzyżowania jest słup, przystanek i to jest plac. Dużo się zmienia, nawet tych zmian nie widzimy. Droga ta miała podłoże żwirowo-tłuczniowe o nierównej nawierzchni. Po przejechaniu jednego lub kilku samochodów nad drogą pokazywała się ściana kurzu wskazująca kierunek jazdy. Na szczęście wtedy nie było tylu pojazdów i ruch był niewielki. Za moich czasów były tylko 2 ulice. Ulica Zawodą przebiegała wzdłuż rzeki Soły, Przy niej było kilka domów po prawej stronie, idąc od placu pod Góralem, i nieco mniej po lewej stronie, w tym dom mojej drugiej mamy. Od strony ulicy Wesołej wzdłuż toru kolejowego biegła nieutwardzona polna droga. Na tę drogę mówiliśmy pod mostkiem, gdyż przejście było pod torami. I ono dalej jest. Jak mój syn był mały, jeździliśmy tam na rowerze, to mówił, że to jest przejście dla hobbitów, bo ono jest bardzo niziutkie. Był wtedy świeżo po wielkiej fascynacji filmem Władca Pierścieni, no i ci hobbici nam tam zostali. Także tam praktycznie można było przejść lub próbować przejść, w zależności od tego, jaki był poziom wilgotności gleby. Na drogę tę mówiliśmy pod mostkiem, gdyż przejście było pod torami. Droga ta rozdzielała się na wąską dróżkę i szeroką, którą mogły przejechać wozy. Pomiędzy nimi znajdował się wąwóz ciągnący się na długość około 50 metrów, o szerokości około 10 i głębokości 7 metrów. To było idealne miejsce na saneczkowanie dla dzieci. W latach powojennych wąwóz zasypano i otworzyła się w ten sposób piękna ulica o nazwie Łączki.
11: Więc z tym można iść,
9: czytać i obserwować zmiany następujące w tym miejscu, które wydaje nam się miejscem, które nie ulega szybkim zmianom. A tu jednak za życia autora książki te zmiany nastąpiły, i to bardzo duże. Także to są naprawdę niesamowite historie. Tutaj dalej jest opowieść o kozie. O, moja koza była zwierzęciem oryginalnym, nie miała rogów ani brody, za to miała piękną sierść biało-brązowo-czarną. I miała też dzikie pomysły, tak jak nieraz ja, pisze autor.
12: Podobno zwierzęta się do nas upodobniają.
9: Tak, dokładnie. Jest tutaj opowieść o dorożkarzu, jest piękna opowieść o barankach i kozach, jest opowieść o sankach, o tym spędzaniu czasu przez dzieci w tym czasie i gdzie ten czas spędzały.
12: Jak mówisz o tych barankach, kozach, że te dzieciaki bardzo były blisko natury, blisko tych zwierząt, ten czas, no między innymi pewnie i pasali te kozy i te inne zwierzęta, w związku z tym, no były im bardzo bliskie, to byli wychowankowie poniekąd.
9: Oczywiście, że tak. I to też rzuca światło na specyfikę rytmu tego miasteczka. To było miasteczko prowincjonalne, które w dużym stopniu również opierało swoją gospodarkę domową, taką gospodarkę autokonsumpcyjną. I jeśli w centrum miasta i kozy, no to specyfika tego miasteczka była taką specyfiką galicyjską mocno. Tak sobie wyobrażamy właśnie Galicję, niezależnie od tego, jak można by było domniemać, że coś wynika z nazwy miasto.
12: Dokładnie, przypuszczam, że te ogródki, które dzisiaj mamy, nie wyglądały tak jak dzisiaj, tylko były to ogródki, w których się hodowało ziemniaki, kapustę i wiele innych rzeczy, które były niezbędne normalnie w kuchni.
9: Dokładnie. Równocześnie cały czas ta wojna. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Nie myślcie, że byłem bohaterem. Też przeżywałem trudne chwile po stracie moich najbliższych. Płakałem, gdy byłem sam, w otoczeniu innych nigdy. Fizycznie byłem chłopcem niedużym, ale ciężka praca od dziecka, sport, czyli ćwiczenia fizyczne i pływanie, czyniły mnie dość silnym, jak na mój wygląd, i w bitce lub w zawodach wygrywałem nawet z wyższymi od siebie. Najwięcej biliśmy się w drodze do szkoły czy do miasta z Hitlerjugend. Byli to niemieccy chłopcy z osiedli Niemców w wieku od 10 do 16 lat. Nosili skórzane spodnie na szerokich szelkach i zielone bluzy. Przy spodniach mieli noże w specjalnych uchwytach, a w rękach mieli pałki lub bambusowe kije. Działali tylko w pobliżu swoich domów. Czasem większymi grupami atakowali osoby słabsze, starsze lub dzieci. Staczaliśmy z nimi niemal codziennie bitwy na kamienie i kije. Baliśmy się i biliśmy ich jak chcieliśmy i gdzie chcieliśmy. Idąc w grupie lub pojedynczo, trzeba było uważać na żandarmów wojskowych. Nosili oni pod szyją na piersiach blachę, czapki lub hełmy na głowie, a na pasku automat gotowy do strzału. Zazwyczaj chodzili we dwóch lub trzech. Ludzie przeważnie omijali ich, usuwając się im z drogi. Żandarmi, zwykli policjanci, mieli granatowe mundury i byli raczej ludźmi starszymi, i tych nie obawialiśmy się. I przypomnijmy, że jesteśmy w budynku, gdzie na parterze od strony rzeki mieścił się posterunek tejże właśnie żandarmerii w czasie II wojny światowej. Pod koniec wojny modne stały się proce. Więc tu z jednej strony trauma wojenna, z drugiej strony życie się cały czas toczy. Tak, więc z jednej strony w czasie, pisze pan Tadeusz, pod koniec wojny modne stały się proce, a po chwili pisze jeszcze, wrócę jeszcze do spędzania wolnego czasu. W tym czasie piłka nożna była najbardziej popularną grą. Grano w piłkę wszędzie, na boiskach, na ulicy, na kawałku płaskiego pola, gdzie tylko się dało. I taki jest, następną grą była gra w główki. W grze mogło brać udział po jednym lub dwóch graczy stających przeciwko sobie, a gola można było strzelać tylko głową. I opis, i nazwiska: Szymik, Chudomelowie, Pawluszkiewicz, Droba, Kuźma. Tu się cały czas dużo dzieje. Opiszę jeszcze jedną grę w piłkę. Nazywała się Walką Narodów lub Wskutego. W mojej młodości była to bardzo popularna zabawa i powszechnie stosowana na każdym niemal podwórku. I dalej opis. Mieszkając nad rzeką, wszyscy od małego uczyliśmy się pływać. I tutaj rola i jazów, czyli tych zapór i soły. Soły i rzek, które tutaj w istotny sposób wpłynęły też na to, jak miasto się ukształtowało, ale też na to, gdzie spędza się czas. Choć te nasze nabrzeża niekoniecznie są w tej chwili przygotowane do tego, żeby faktycznie tam przebywać. W niektórych miejscach jest świetnie, w niektórych wymaga to jednak jeszcze cały czas pracy. I tutaj opis, jak uczyli się skakać chłopcy na główkę, a równocześnie opis ostrzału artyleryjskiego, kiedy uciekali do okopów ciągnących się od mostów wzdłuż brzegu Soły aż do Starego Żywca. Więc życie dziecka w czasie wojny jest nieprawdopodobne. Jest tak zmiany z minuty na minutę. Cały czas coś się działo i cały czas z jednej strony czyhało zagrożenie, a z drugiej strony każdy chciał chociaż przez chwilę żyć normalnie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Opis pana Meinla, który był wysokim rangą działaczem hitlerowskim i chodził w mundurze SS, a równocześnie opis sklepów, które przetrwały, ale na przykład zostały odebrane wcześniejszym właścicielom i jest napisane, kto był właścicielem wcześniej i co się w czasie wojny w tych sklepach działo. Opis panów, którzy uciekali w 1941 roku, chcąc dostać się do lotnictwa, do armii generała Sikorskiego i zostali złapani w Zwardoniu na granicy ze Słowacją. I co dalej, jak próbowano uratować tych chłopaków przed konsekwencjami, a konsekwencją oczywiście była śmierć. I również opis tego, co stało się dalej w Żywcu. Chciałam wrócić do mojej babci Antoniny z Alei Legionów, gdzie był mój rodzinny dom. Odwiedzaliśmy ją w czasie drogi do szkoły lub w niedzielę idąc do kościoła. Bo pamiętajmy o tym, że w

0: Ostatnio lub nie ostatnio. I to dalej opis, jaka zmiana, jacy koledzy, kolega Jurek, Erwin. Pada pytanie, co jeszcze pamiętam z okupacji. Pamiętam uroczystości z obchodów państwowych Rzeszy Niemieckiej. Zajbusz, czyli żywiec, wyglądał wtedy jak morze flag niemieckich, długich, czerwonych z białą swastyką i przystrojonymi wieńcami i łańcuchami uplecionymi z jodły i świerka. Większe budynki, rynek, ulica Kościuszki aż do dworca kolejowego uginały się pod ciężarem flag i zieleni. Obok mostu na Sole, po prawej stronie w kierunku dworca znajdował się tartak, a obok niego duży plac. Na nim odbywały się zawsze główne imprezy niemieckie. Słychać było dźwięki orkiestry wojskowej, zewsząd ciągnęły tłumy żołnierzy w mundurach SS i SA oraz Hitlerjugend. Dookoła dużego placu ułożone były ławy i stoły, gdzie zasiadali hitlerowscy na dudzie. Przed rozpoczęciem uroczystości zbliżały się w marszu oddziały Wehrmachtu, zakwaterowane w budynku obecnego gimnazjum przy Zielonej. To są bardzo szczegółowe informacje. To nie jest tylko wspomnienie, to jest wręcz dokument historyczny, tak, który warto mieć i za to raz jeszcze serdecznie dziękuję i który przede wszystkim warto przeczytać. Przekartkuję i przejdę do kolejnego wspomnienia. O, na przykład jest tutaj opis gwałtownej odwilży i pisze pan Tadeusz Dziergas tak. Soła rozlała się szeroko, małe rzeczki wylały i podtopiły piwnice. Tata z sąsiadem rozebrali prycze i zrobili z nich kładki, po których wychodziliśmy z piwnicy do domu. Zdawało się, że woda nas zatopi. Musieliśmy wynosić wszystkie rzeczy na górę mieszkania, zostawiając tylko miejsce siedzące w piwnicy. A to już jest czas, kiedy Rosjanie podejmują próbę wyzwolenia żywca. Niemcy się jeszcze cały czas bronią. Gwałtowne
1: ociepienie. Oni siedzą w piwnicach i nie mogą się wydostać na okno.
0: A woda zalewa te piwnice, tak? Więc to są naprawdę szokujące doświadczenia. Zaczęła się wiosna. Pamiętam, że wkroczenie Rosjan do żywca 5 kwietnia witaliśmy kwiatami bzu. Nie zapomnę przeszłogodzinnego ostrzeliwania rudzy artylerią rakietową nazywaną organami Stalina. Ziemia trzęsła się, wyleciliśmy za dom i zobaczyliśmy piekło. Cała rudza była otoczona gęstym dymem i ogniem. Od wybuchów i huku bolały uszy. Po godzinie zrobiło się cicho, ale cała dzielnica płonęła. Ogień buchał na wysokość 90 metrów, a paliło się prawie 10 godzin. Zdawało się, że pół życia spłonęło. Na drugi dzień chcieliśmy jak zwykle wszystko zobaczyć, ale nie udało nam się przejść przez Sołę. Do tej pory była skuta lodem, a wówczas rzeka szeroko wylała, natomiast most był pilnowany z dwóch stron przez Niemców, którzy nikogo nie przepuszczali. Dopiero po wyzwoleniu zobaczyliśmy ogrom zniszczeń. Drewniane domy i stodoły uległy spaleniu, w murowanych domach spalone były dachy i okna. Mimo dużego ostrzeliwania niektóre kamienice ocalały, na przykład szkoła na ulicy Zielonej, w której mieściła się jednostka Wehrmachtu. Rosjanie atakowali żywiec ze wszystkich stron. I tu cały opis, dalej. Ludzie modlili się, śpiewali gorzkie żale, odmawiali drogę krzyżową i prosili o przeżycie każdego dnia. Koledzy i ja nie mieliśmy ochoty na wędrówki i zabawy. Raz poszliśmy w kierunku ulicy Wesołej, w stronę elektrowni i wtedy koło nas zaczęły wybuchać pociski. Byliśmy od domu 200 metrów. Wtedy na Łączkach nie było wiele zabudowań i nie było gdzie się schować. No i tak to, taka opowieść. I dalej. Wyzwolenie przyszło nagle, niespodziewanie, bez specjalnej strzelaniny. Nad ranem usłyszeliśmy głośne wybuchy, aż zadrżała ziemia. Niemcy wysadzali mosty, drogowy na Sole i kolejowy, komin fabryki Solali i inne obiekty. Rano 5 kwietnia ze wszystkich stron wkraczały do żywca wojska radzieckie, uzbrojone w długie karabiny i pepesze. Niemieccy żołnierze bez walki opuścili swoje pozycje i wycofali się w kierunku Zwardonia. Ludzie szaleli, całowali się i skakali z radości, że przeżyli długą, straszną okupację. O godzinie 10 Rosjanie w szyku defiladowym z orkiestrą przemaszerowali z rynku do stacji kolejowej. Zobaczyliśmy spaloną dzielnicę, rudzę, z drewnianych domów i stodół zostały tylko narożniki z cegły. Żywiec był bardzo zniszczony. I tutaj opis co dalej, jak szybko była podejmowana próba powrotu do normalności, jakkolwiek by to nie brzmiało. W naszym mieście odgruzowywano odcinki ulic, zburzone domy i zakłady pracy. Nikt nie pytał za ile i na jak długo trzeba pracować. Szybko na powrót ruszyły papiernia, browar, śrubiarnia i inne. Pamiętam w Farnym kościele mszę świętą z okazji 3 maja. Kościół był przepełniony. Tego roku w uroczystościach brało udział wojsko i Armia Krajowa. Do dziś w uszach brzmiało mi słowa pięknej pieśni o Boże, który ściekł nasz kraj dla wolnej Polski, nam pracować daj, by stał się źródłem siły, nasz dom, nasz kraj. Opowieść o paczkach z UNRY, czyli ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych. O, opowieść o samodzielnym batalionie kobiecym imienia Emilii Plater. O pisze autor coś takiego. Tych ruskich kobiet wszędzie było pełno, od świty do nocy był gwar i rwetes. My w pewnym sensie korzystaliśmy na żywności i opale, które im dowożono. Pamiętam dobre zupy z mięsem, gulasz czy smażone kartofle. I śpiewy, i tańce, a równocześnie opowieść o tym, że zaczęło się po

0: NKWD i pojawienie się Wojsk Ochrony Pogranicza, który zajął kwatery w parku, i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który zajął budynki po lewej stronie mostu od strony Zabłocia, a w piwnicach mieściło się przejściowe więzienie, a później milicja. I to jest ten budynek, w którym właśnie w tym momencie jesteśmy i opowiadamy Państwu o tym, jakie książki warto przeczytać, żeby pogłębić swoją wiedzę.
1: To jest zderzenie dwóch sytuacji, radość, że jesteśmy wyzwoleni, cudownie, kwiaty, witamy i tak dalej, a z drugiej strony przychodzi te drugie oblicze wyzwolicieli i pojawiają się drudzy oprawcy.
0: Tak, każda rzeczywistość ma swoje dobre i złe strony. W tym przypadku to było jednak szokujące. Z jednej strony entuzjazm wywołany faktycznie zakończeniem okupacji, a z drugiej strony trauma, której doświadczyło mnóstwo mieszkańców. Co ciekawego jeszcze pisze autor. Pan Tadeusz kończy szkołę, nabywa nowych kompetencji, umiejętności, zaczyna pracować. Pracuje w Skoczowie. I dlaczego to jest również ciekawe? Ponieważ, jak pisze sam, w ciągu 30 miesięcy mojej pracy w Skoczowie codziennie dojeżdżałem do Żywca. Wstawałem, jak już nadmieniałem, wcześniej rano, nieraz jadąc do Bielska na stopniach pociągu. I myślę, że część ze słuchaczy doskonale jeszcze pamięta, jak pociągi z Żywca do Bielska były tak przepełnione, że faktycznie jechało się na baczność i każde miejsce w tym pociągu i siedzące, i stojące było zajęte i trudno się było do tego pociągu dostać. Pociągi, zwłaszcza na linii Żywiec-Bielsko, były przepełnione. Mimo, że od 4 do 7 rano co 15 minut kursował pociąg, wszystkie były pełne. Jeździło się na dachach, na stopniach i w wagonach towarowych, marznąc w zimie, dusząc się w lecie. Każdy wagon był oświetlany lampami karbidowymi. Podziwialiśmy w wagonie towarowym kilka grup grających w karty w 66 lub w ferbla. Gra bez stołu na stojąco w karty była ciekawą żonglerką. Gracze podawali sobie karty jeden drugiemu i po otrzymaniu kompletu ostatni w kolejce między palcami ściskał karty, tak samo i pieniądze. Dojeżdżając do pracy poznałem parę koleżanek i kolegów, było to tak zwane towarzystwo pociągowe. I tu wymienione są koleżanki Misia i Stasia Merysówny, które pracowały na wzgórzu w Bielsku, Wiesio z Radziechów, Jasiu Blitz, który mieszkał w Żywcu i pracował w Tartaku. I po kolei opowieści o tych ludziach, opowieści o miejscu. Zresztą wspomnienia o tym, jak istotny był ten transport kolejowy dla tworzenia się nowych relacji towarzyskich, pojawiają się również w filmach, które udostępniamy na stronie Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Tam również jest wspomnienie jednego z mieszkańców Zabłocia o tym właśnie, że przyjaźnie, które zawarł dojeżdżając do technikum w Bielsku Białej, ponieważ nie było w tym czasie jeszcze tego profilu w Żywcu, poznał między innymi dwóch swoich kolegów, z którymi kontakty utrzymuje do dziś, a dziś są to panowie 80-letni i te przyjaźnie przetrwały. Dalej opis tego, jak funkcjonowało państwo polskie, o choćby informacja o tym, że został pan Tadeusz oddelegowany w ramach obowiązkowej służby wojskowej do jednostki 2145 w Mrzeżynie. Dla mnie szczególnie interesujące, ponieważ jako że jestem urodzoną Szczecinianką, to większość wakacji spędzaliśmy w Mrzeżynie, bo to z perspektywy Szczecina blisko. Tu opis pożegnania w Żywcu, pożegnania przed tym wyjazdem, później opis pruskiej dyscypliny w armii i to Mrzeżyno. Myślę, że dla samych mieszkańców Mrzeżyna mogłoby to być bardzo interesujące. Bydgoszcz w międzyczasie, bo była przepustka w Mrzeżynie, to można było dojechać do Bydgoszczy. Później opis pracy w Suchej Beskidzkiej i również dojazdy. Pisze pan Tadeusz Dziergas tak. W lipcu 1958 roku w moim życiu nastąpiła zmiana, która zmieniła całe moje życie. Po kilkunastu dniach obfitych opadów wezbrały rzeki, woda wylała, zalewając cały Żywiec, zrywając most, zatapiając domy i niszcząc dobytek. Starsi ludzie mówili, że taka powódź była w 1934 roku. Woda, konkretnie rzeka Soła, była nieuregulowana i zalała cały Żywiec oraz całe łączki, które były pod wodą, a trzy domy woda zabrała całkowicie. I faktycznie to jest ta powódź, która również zalała i Solali, i Korty, to jest powódź, która w istotny sposób odbiła się na specyfice zabudowy Zabłocia, ale również odnoszę wrażenie, że we wspomnieniach mieszkańców został obraz potężnego czynu społecznego, bo po tej powodzi, kiedy woda opadła, trzeba było to wszystko uprzątnąć i tutaj zryw mieszkańców był czymś imponującym. Myślę, że gdyby to trzeba było wycenić, to były nieprawdopodobne koszty pracy popełnione po prostu za darmo po to, żeby jak najszybciej przywrócić ten teren do normalności. Dalej opisuje pan Tadeusz Dziergas swoje doświadczenia zawodowe, porównuje Żywiec z miastami, w których dane mu było być, opisuje dlaczego wyjeżdżał, jak wyjeżdżał, a równocześnie opisuje to, co się cały czas dzieje tutaj. Cały czas gdzieś ten żywiec jest w tle i wydarzenia, choćby wydarzenia dotyczące takiego życia codziennego są ważne. W 1973 roku rząd ogłosił konkurs ogólnopolski pod tytułem Stać nas na więcej i lepiej, w którym udział wzięły wszystkie zakłady przemysłowe poszczególnych branż. Dopuszczeniem do konkursu według kryteriów było osiągnięcie najlepszych wyników ekonomicznych i jakościowych eksportu w ciągu 3 lat w branży. Wyniki, które nas bardzo zaskoczyły, ogłoszone 1 kwietnia 1974 roku. Okazało się, że nasz zakład zdobył spośród kilkuset zakładów pionu spółdzielczości, zakładów las i zakładów państwowych pierwsze miejsce w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego i winiarstwa w kraju. A to jest to miejsce, w którym dzisiaj mieści się przychodnia Medicus. Stąd warto czasami, a nawet częściej, takie rzeczy czytać i skupiać się na nich. Sporo jest informacji na temat spółdzielni Samopomoc Chłopska, którą część z Państwa może kojarzyć już tylko i wyłącznie z nazwy, a część doskonale pamięta, jak to działało. Opis tej suchej, opis budowy domu i tego, jak to funkcjonowało. Generalnie krok po kroku dzieci, ich pojawienie się i sposób spędzania czasu. Kabaret starszych panów, podwieżorek przy mikrofonie. Oglądaliśmy m.in. Kobrę czy Świętego, pisze pan Tadeusz Dziergas. Wspaniałe były gawędy, opisy zwyczajów ludowych, śpiewy dzieci z okazji świąt, kolędy i pastorałki, które prezentował Wojciech Siemion. I później jeszcze informacja o transformacji ustrojowej, która symbolicznie rozpoczęła się w roku 89. To jest w zasadzie XX wiek w pigułce. To jest nieprawdopodobne. Ta książka czyta się świetnie, ale również bardzo dużo wnosi, jeśli chodzi o uszczegółowienie danych historycznych. Te kozy, świnie, te sztachety kolorowe, łodzie, sady, drogi, jary, które stają się ulicą, granice, które się zmieniają, to wszystko jest tutaj spisane punkt po punkcie. Można byłoby naprawdę zrobić taką wirtualną mapę i pokazać, jak przeobrażało się to miasteczko w przeciągu życia pana Tadeusza, czyli wiek XX w pigułce. Rozdział 11 to rozdział zatytułowany Ostatnie zmiany w moim życiu, czyli emerytura. Rozpoczyna się od krótkiego zdania zakończonego wykrzyknikiem, czyli stało się. Poszedłem na tak zwany zasłużony odpoczynek po przewracaniu 42 lat i 4 miesiącach nieprzerwanej pracy łącznie ze służbą wojskową. Piękne zdjęcie jest na okładce również, ponieważ na okładce jest zdjęcie pary młodych ludzi, a z tyłu jest niewielki samolot.
1: Ten płatowiec chyba, tak?
0: No, takie liści mogliby mi urwać głowę za określenie mało precyzyjne, ale zdjęcie jest przepiękne. Zdjęcie jest świetne.
1: Kadr ze starego filmu przedwojennego.
0: Tak, widać taką estetykę w stroju jeszcze retro. Są świetnie oboje Państwo ubrani. Chyba wieje wiatr, bo włosy bohaterki zdjęcia są lekko rozwiane. Świetne zdjęcie, bardzo fajny tytuł, Pozostawić ślad. Myślę, że należy tą książkę obowiązkowo przeczytać i ona powinna znaleźć się w każdej szkolnej bibliotece. Dodam tylko, że na samym końcu jest notka biograficzna. Tadeusz Dziergas urodził się 18 lipca 1934 roku w Żywcu jako syn Władysława i Heleny z domu Pantofińska. Ojciec Władysław był pilotem, jednym z założycieli Górskiej Szkoły Szybowcowej na Żarze. Mama zaś była krawcową. O Szkole Szybowcowej na Żarze można było również opowiadać długo. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tym tematem, odsyłam do filmu, którego miałam przyjemność być współautorką. Film nosi tytuł Żarliwe klimaty i jest reporterskim, filmowym zapisem wywiadów z najstarszymi szybownikami, którzy latali na Żarze jeszcze przed wojną i którzy wspominali swoje pierwsze doświadczenia szybownicze i wspominali właśnie legendy i opowieści o Żarze. Wspaniała, dla mnie wspaniała przygoda, bo miałam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy byli pilotami w czasie II wojny światowej. Większość z bohaterów naszego filmu już nie żyje. Stąd ten film bardzo amatorski cieszy się bardzo dużą popularnością, bo zdążyliśmy w ostatniej chwili poprosić o wspomnienia tych, którzy w Międzybrodzie i Żar oglądali częściej z góry niż z dołu. Zapraszam Państwa serdecznie do lektury. Pozostawić ślad, Tadeusz Dziergas, Żywiec 2013. Wspaniała książka, wspaniały reportaż, wspaniały pamiętnik. Nie da się od niego oderwać. Także jeśli macie Państwo w planach wolne popołudnie, to ta książka do ręki wciąga. Wciąga niesamowicie. Cudowna rzecz. Także bardzo serdecznie dziękuję panu Mirosławowi Dziergasowi za udostępnienie książki, a Państwu polecam lekturę. Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.

0: Witam wszystkich, którzy mnie posłuchają. Dzisiaj z panią Marią Grzegorek wybrałymy się do pana Mariana z Justyny. Chcemy go popytać o dawne kłosowanie. Dowiemy się, jako się klepowało kłosę, co to była babka, jako się robowało powrzosła, cymlało mąkę. Posłuchajcie, to się więcej dowiecie o dawnych łobrządkach i zwykach. Pytam pięknie.
1: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwarainuzyka@gmail.com.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Znajdujemy się w Juszczynie u pana Mariana Ciućki. Pan jest urodzony tu w Juszczynie?
2: Tak.
0: Napytała ksiastka ku sobie panią Marysię Grzegorek, bo to jest też rodowito
2: juszczynianka. Nie pamiętam, jak Jacek się rodził.
3: No wiadomo.
0: No właśnie. Chciała dzisiejszy temat taki poruszyć, który trochę pamiętam, ale tak dokładnie nie wiem, bo jeszcze pamiętam kosowanie tych wszystkich polan i tak dalej, ale wiem, że to pan powie tak jak było. Jako to było z tym kosynim? Bo pan się tu urodził, pan tu chodził do szkoły i został pan na roli, tak?
2: No, przekazali.
0: No to wszystko pan będzie wiedział, jako się to od początku do końca gospodarzyło, a najbardziej o tym kosyniu mnie interesuje. Jako się to ryktowało, bo wiadomo, że każda chyba ziemi była w zosy, nie? W poszanowaniu, no to się wszystko polane, nie polane kosiło.
2: No wszystko.
0: Co nam jeszcze trzeba było zrobić?
2: No co nie?
3: Bo jak to coś klepał kosa, jaki to przyrządek?
2: No i kosa, no kosa klepało się różnie. Chałupie to był gnotek, się nazywały, jest babka. Babkę mu mogę wam pokazać.
0: Pamiętam babkę.
3: I z czego ta babka była?
2: No to jest twardy metal resoru.
3: I
2: on to wyklepał, abyś go wyciągnął. No, chłopolce już nie na tym, bo musiałeś pić, żeby do tego gnotka bić. Jak się klepało, żeby wyciągało się z nią. Ten rząd, czy by to nazwało, nie?
3: Musiała być cienko na tym rzozie.
2: Tak.
3: I tak równiutko, nie żeby była w ząbki.
2: Kłosyś nie wyklepał naraz. Jedzie się 10 centymetrów, tak. Wraca się.
0: A ja pamiętam dźwięk klepania tej kosy, że to było rozderzone i jeszcze się odbiło. Roz, roz.
2: Ja wyklepał ząbków, nie było, żeby można się nie było
3: zrobić. Tak, to fajnie było wyklepać.
2: No. A jak się słynę tam nakładać?
3: Na skuciorę.
2: Na skuciorę, to trzeba było mieć wyklepaną jak żyletka.
3: Dobrej kosy, to się ślizgała i nic
2: nie było. I na gnotku to się klepało w chałupie, nie? A jak zajszedł kłosić na cały dzień, nie? A na skolicy po dwie, to gnotka nie wziął ze sobą. Jak było bij,
3: no
2: i biło się do tego dnia. Babka się brał, aby był tak zwany kłacik. To jest kawałek drewna zrobione, tak żeby pomiędzy nogami wychodził. I potem było zwinane. I spis był taki, i babka była z tym bito, że ją za kłosa i dało.
0: Ale brusić też się brusiło, nie?
2: Ktoś brusił, to się brusiło, co? Ja zaś przeszedł kłokos, co leży jaki długi, nie? 20 metrów. Tak, u nas, nie? Się słucha. No ktoś musiał pociągnąć.
3: Najgorzej jak skuciła była, to trzeba było czyścić.
2: Czyścić.
3: A tu ja bez konicy na
2: cyco. No cesja, bo cesja miała, że się kłosa trafił ci, bo nie
3: cekam jej,
2: no to już...
0: Zaszczelało. No. To co, trzeba było mieć przydać jak ten sulnik, nie?
3: Jak wy to nazywaliście?
2: No sulnik, to jest normalne, na tym.
3: No,
2: to są dwa są. No i sulnik, w tym widać woda, no i trzeba było bo sułą łosełką
3: to
2: wylepać. No musiała być łosełka.
3: A z czego ten sulnik był? To u nas ten zrobił.
2: No tak. Kupione są w tym, ale z rogi były.
3: Były te
2: pierce,
3: były z rogów, nie?
2: No, to taki, to z byka, róg.
3: Taki do byka, taki fajny.
2: Byka, ucięty od góry i ten szpic zostawiony, tak żeby na łosełka.
3: No wlazła, bo część łosełki wystawała, nie musiała
0: tam. A łosełka była z czego?
2: To łosełka musiała być kupna.
3: A jak coś mi nie
2: było? Ja też szukał kamienia.
3: Kamienia
2: i... A najlepsze kamienie były wstępne, bo tam taki łup z tych kamieni się wyłupane takie, nie? Z tych skał.
3: No i to się fajnie wtedy ładło.
2: To trzeba było później na śmierć i fajnie wyciąć, tak wykorygować. I to się nawet lepiej kłosa tym robiło, bo ona nie zdzierała.
3: Nie zdzierała taka
2: tego, tego żeliwa tego.
3: Delikatnie sobie gładziła na tym.
2: No.
3: No a powiedz mi, a jak zejset kłosić zyto? To i coś musiał mieć w tej kosie jest.
2: No, łabuńczak.
0: Obłąc jakaś. Drota był, albo z jakiegoś...
2: Drota był, ale albo brało się ta smeracka gałązka, taką fajną, długą.
0: Giętką?
2: Giętką. Słuchaj, na ścieżce ściągu, albo też surową. A potazał na uskła, to ktoś tam, ona była nawet do jezieni.
3: Tak, jeszcze się
2: położył. Ale nie złomał, to...
3: Warkowska była najlepsza.
2: A to jest, lepsza to było niż drot.
3: Tak, tak.
2: Drotą cienki. Na ten drut się łowiało.
3: No ale też łowiją drut, też jako to łowiec, albo to no. Łowiją też. No.
0: Ale trzeba powiedzieć, po co był ten obłączek?
2: No obłączek był po to, że ja zaś kościół robił zamach zboża, bo się zboża wodła w sadu, że tam pszenica i tak dalej. Za zboże się układało.
3: Równiuśko i wtedy nie mrawiło się.
2: Nie mrawiłeś, jak siadło to tak.
3: No, baba była piękna i można było odbierać fajnie.
2: Ta, i to
3: i
2: znaczy,
3: piękne snopy.
2: Jak ktoś umiał głosić zboże, bo nie wszyscy umieli. Jak wszyscy to tam mrawił w lewo, w prawo. Nie? A to trzeba tak pięknie układać, jak się układać, jak kulacka były. Słuchaj, baby, to i na wziąłem już
3: pod bus. Ręki
2: już pokrywały. I to ściągały. Nie? Łowiec był miękki. Z nim się dobrze wiązało.
3: Nie udało się. Dopierz przy młodzeniu się robiło podróżba, to się kręciło już.
0: Ja z dzieciństwa pamiętam, że się robiło, to przekręcało się za kłosem,
3: tak.
0: I rozdwojało tak. Się, no, to było powrzysło, jak było no, przeżycie, no. To jednym tym, nie trzeba było tego rozdwajać, bo takie było
3: zależy,
0: długie.
3: Zależy jaki zaś chciała grube
2: snopeczki. Łapecki.
3: No. Jakie grube łapeczki.
2: Ktoś wziął zaś ściubę tak o tego ostralanie. I wyciągnąłem za dwie szczotki ileś łowinek tak,
3: tak no.
2: Za cudkę,
3: no.
2: Nie? I związek i łaspało w
3: no.
0: Aha.
3: To jest tak,
2: no, to jest
3: bo to tego, jaki wielki snopek ześciała.
2: No.
3: A trzeba więcej, no

0: luar jest, też by do tego dążał. Bo jak zaś było słowo, on nas tu na pokłosie.
1: No, no.
0: Za dwa, za trzy dni jego przerzucili na krótką na łezurę. To jedno za takich dotacków, ma się rybło tylko w kładurze.
1: No, no.
0: To się wiedzą do sodowej kładurze na tym. My jeszcze słyszeli, ale badać.
1: Nauczony, no
0: bo no, to miał.
1: U nas też były te cięzury. Wiedźmie i łodyska. Jedzła to chodziło, jak było krótkie z tyłu.
0: Tak.
1: I źle to się ani postawić babę za minis, to wtedy tak to
0: było. Ja
2: miał Polak taki
1: no, taki, no. One były z takimi małymi kryptami.
0: Jak miał niwki kakowy, to kakowa na słupskie słabo słońce.
1: No to musiało być
0: to. No to było serce wyjść.
1: No to wydmuchało się.
0: Wydmuchało i te dasy będzie co nawet taką. Co zrobili?
1: Jeszcze zrobili fajnie.
0: I to tam stoły nie rosną. Babki tego byli stanie.
3: A babki ile miały stać, żeby to nie odżyło, a żeby to już uschło?
0: To już według...
1: Według powody to już.
0: Bo to jest według powody, bo babka...
1: To się szło, oglądało no. Się.
0: Ja zaś zrobiła babkę grubo, bo się zrobiły trojaki. No nie, tak, no a potem się go
1: okładało. Trzy do kupy i okładało się, no. Dopiero się łowiązała, no i robiło
2: i
1: się
2: copkę. Tą taką złamaną, nie?
1: No, no, nie, no jedno, bo trzeba przed, przed samym przywiezieniem to nawet się przewracało te babki, żeby im te buty wyschły.
0: No. Tak. Nie odbywała, ale żeby zboże było.
1: No o to chodzi, żeby to potem nie ciągło, tak jak to do stodoły
2: do. Dla tych, co mieli go wieć, to też było ważne,
0: nie, no, ale
2: to było jednak suche, bo to nasiedzkę potem, nie?
0: Ja wilgłę. Zbożety się maszyna źle mucił.
1: Tak, że musiało
0: nie być,
1: już nie chodziło o tą słomę, ale musiało być suche. Bo to też potem jak zaś ułożyła, to dalej za rok nie muciła, to by ci wszystko odwiło.
0: No tak.
2: A ja słyszałam coś takiego, czas my też jeszcze chodzili i kózka zbierali. Chodzili po niwce, bo było
1: to
2: szkoda.
1: Pewnie, no. Jak się zbierało, to coś ty zbierali.
2: Tu i trzeba było te same mu jako wybuchy.
0: To by grabili, wiesz, zagrabowali.
1: To zagrobki, to co? To zaś, jest, ale to zaś przewoźnie chyba kurom na plac. Kury wybiły.
0: No
1: i, kury wybiły i zaś to słomę zagrabili, żeby było wszystko na plac.
2: Co się najbardziej tu jeszcze nie udawało? Jakie zboże?
0: No, do. No wszystko będzie zboże, czy ta żyto sioli tylko na ten byt, tak jak ci mówił, nie? I koniewie na sieckę. Bo to jest żyty z łomy, to słowo. No to no ja, też my mieli, bo jak to żyta, my mieli jedną działkę, a potem się wiesili swoje domy najechali, bo do żywca.
1: Tak, do
0: żywca
1: się chodziło. Na stare żywce. I tam moi nasi też tak
0: mówili. Ryb zaś chciała upiec. To 40% się dawało żyta i reszta 60%.
1: No i też pszenicę też włożyli.
0: No,
1: tak już no,
0: też
1: ten matryjer, no i pierw, żeby to złodzieli te wszystkie plewy i tam się woziło, to ci przecyścił, czyściutkie osobno to, osobno te ziół, takie różne, to ci doleciały te nasiona i była pszenica czyściutko i wtedy się ją wiozło do mnie. I żeby była mąka. Żeby tam już było na kluski, na placki, na chleb.
0: Młyn wie, gdzie był młyn, nie? Na starym rzecu.
1: Nie, nie wiem.
2: Nie wiem.
0: No to jest...
1: Na starym szpitolu.
0: No za szpitolem, jak teraz jest torg, z całego placu się wiezło, bo nie
1: było. Tak, z całego placu, bo jest mu to
0: wiezło. To wiezło babę i...
2: Tak samo jak młoto wozili, to też wszystkim z placu, nie?
0: No, no.
2: Jestem się przypomniało takie określenie, że się puści na ścianę.
1: A, na ścianę.
0: Wiem.
2: To jak się kosiło zboże.
0: To się zboże na ścianę. I na ścianę łeb jest, jak się kosiło, to my kosili na pokus. Normalnie.
1: Bo był krótki.
0: Bo był krótki.
2: Ale każdy miał swoją rolę. Jeden był, co kosił zboże, tak? Zanim szła...
0: A zboże, jak miał żyto czy pszenicę, ktoś nie kosił na...
2: Tylko
0: na ścianę.
2: Na ścianę, bo reszta co rosła była ścianą, nie?
1: No, tak czyli to... leżało na tym zbożu nieskoszonym.
0: Nieskoszony. U mnie zaś skosił, co leży, nie brało się syru tego pokosu, żeby to było docięte. I u mnie leża stałe stojące na ten, lekutko
1: pochylone. Tak.
0: Ta baba nie zbierała za ziemię, zgięta, to na
1: półna
0: za stojące są.
1: No.
0: I wiązała.
2: No dobra, to wiemy na pokos, na ścianę, no. A wróćmy do kosynia właśnie polany cytrowy, bo to kosiarze jeden za drugim set.
0: No tak.
2: Bo się brało sąsiadów, tak?
0: Ile się no
1: to zawsze są. Ale byli synowie, to wszystko
0: trzech, czterech nostów było, no tam zostali ładnie. tam je spalił tej stodoły.
2: Na spolu ześ ciast tam
0: kosili.
2: No to kiela tam żeście mieli tych arów, coście to musieli na noc zostać, boście się nie wyrobili w dzień?
0: Lepiej się nam słowo, albo się słowo czwarte im schopy rano, nie? No to się wysłę tam na piątą, w godzinę trzeba iść, a walby wolili tu z Jankiem i wiecą.
1: A jak żeście hejkali?
0: No bo tam...
1: No
0: i z drugiej strony, z bagory, zaś baby grabiły ziała.
1: No.
0: Jakby hajkali, to one od zem dawały.
2: One wyskały zaś, nie?
0: Tak, no i to tak...
2: To było wesoło.
0: Sam było więcej ludzi, jak uchałby to jakby... Czasem, nie?
1: Ale powiedz, czy to nie była uciecha i tam głosić tą bolanę.
0: No, durajka tu, jak za dwiesza zrobiły, nie? Cała durajka, to wszystko ludzie kosili.
1: Kosili hejka i śpiewali.
2: To durajka jest za lizurką, nie?
0: No jak wychodzi z wyprzestronej,
1: no.
0: My to nazywamy na wyprzestronej.
1: No
0: jak?
2: Ale nazwa, lizurka, durajka, wyprzestronej.
0: No bo durajka to byli...
1: Ale lizurka to było nazwisko podobne.
2: Tak? No to durajka też było od nazwiska
0: duraja. Tak, duraj było.
1: Dyndysio od dyndysu. Dyndysio od dyndysu.
2: Aha.
1: Rębio od tego, że tam go rąbali, bo rębio.
0: No to też z tych porad.
2: Do rębie, no.
0: Do rębie. A dostał tata.
1: Na przegib Celius, tam się przegibał na drugą stronę, na haberkule, to tam są różne te, na długą.
0: Bo to polana była od piele.
1: Na siwkową.
0: Pod głową.
1: To są wszystko te polana. Każdy chciał mieć polanę i to była strasznie fajne wiano, jak dziewka dostała polanę, to już była taką uciera.
2: No ale na polanie rosła skuciora.
1: No nie kozy, jak ponowozili troskę, ty tam gnoja łoski dali.
2: No bo to we wszystkim chodziło o to, żeby więcej na zimę, na wszystko tak, żyć tego tak, siana,
1: a ty,
2: tak?
1: A ty błaki kosili. A ty nawet na polanach ziemnioki sadzowali, bo zwierza było mało, bo ludzie rocznikowali, mało co tam zwierza było.
0: Mama ważyła w chałupie gojsu, bo ja miał zjednanek, bo ja był mały chłopcy,
2: no.
0: A nie wszyscy ci chłopcy tu przyjechali.
2: No,
0: oni polany nie umieli kosić sama.
1: No,
0: to
1: czali, bo skuciory umieli.
0: No, to miał tam chłopę zjednany, to im trzeba łowę wynieść. No to jak wynieśli ten łowio, to nie złap na pierwszą skłosili, łowio zjedli i wyszli ku chołku. I to była głupota, nie?
1: No.
0: Baba na plecach,
1: chłopcie no, jeszcze,
0: a u nie było chłopę, te zjedli.
1: No pewnie, no, ale to tak było. No,
0: ryb się wzięło, jak mama upiekła. Do pleca, do tego, tam jakąś kiełbasę, co się wzięło. No i to chłoje, oni wystarczyły.
1: No pewnie.
2: Albo maślonkę też brali, nie?
1: No ale tam... co bądź brali?
2: No. Herbotkę. No.
1: Tyle co brali.
2: To wszystko pożywne.
1: No to było tak, kto był biedniejszy, to brał. To miał. No wtedy się posili.
0: Teraz chcecie powiedzieć wieczór, bo tam zamkiem posili i spali. No, no i dobra, cześć, herbata się już napijemy. I urwał się mu wiaderko. I tam też rola byłeś, było nos, tam gdzieś woda jest. Ty, tą wiaderko. No i dobra, nawrót tej wody. Wtedy wolka, dół do aniela w lałach. Za chwilę się woda tak pędzła, to trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tej wody. No.
2: Uważam, z konikami?
0: Z konikami, no bo jako dałbym czy mamy łodzi, a to też w piśmicę by się nie.
2: A nie trzeba było jaderko naprawić.
1: No, jak parzyłaś umioki, to potem od razu jajka te z ziemniaków wcisła i parzyłam ziemniakami. Ale nikt nie umarł.
2: No i co, baby oszczepały i co,
0: no, baby oszczepały, no i potem trzeba iść głupiej, czasami było tak, że na drugi dzień się słup przewrócić, grabi, bo ten
1: na kolanach pięknie to... skło, bardzo prędko. Wystarczyło przewrócić już wieco,
2: bo nie było gęste chyba te
1: nie, no takie innotrowa jest.
0: Innotrowa, taka drobniejsza.
1: Taka drobniejsza, to zależy jaka była pogoda, do czego.
2: No i to właśnie ta pogoda była zawsze.
1: A jak już była piękno, to grabili, to do czego grabili? Do sterawekcy na klabie.
0: Krabie,
1: no na klabie.
0: Ja potem zrobił sterawek, bo ja tak sobie.
2: Klabnie?
1: No, klabnie. A ile trzeba też ułożyć fajnie.
0: Ułożyć fajnie, nie syroko, no. Tylko się do wąsko i do góry.
2: Wyglądało jak ostrewka normalnie. No.
1: A jak tak, jest?
0: Wąsko i do góry.
1: No jakby sobie tak wiatr, jak miałby przyjść, co to tak te złowiązowali trochę.
2: Tak,
1: babka była dobrze ułożona, tymi wiesz, u nas nazywali, rynek, który nas nazywali.
2: No Jorka się robiła na nudze.
0: Właśnie.
1: No a po jarnicy,
2: się
1: skosiła pszenicę, no to potem czekali, żeby młoda konicyna podrosła. A była piękna, no to potem krowę wygnali. Konicynka urosła, ale u nam do kosynią się nie nadawał, to była no młoda. Ale też trzeba było uwazować, bo by krowę ozdyno. Długo tak. Też się nie pasło. Na chwilę płapazika na trup.
0: I nie rano.
1: I nie rano
0: zrobię. Sobie.
1: Z palunkami.
0: Żeby łazło.
1: No, bo tak by było ozdyno krowę, by to
2: no, ale to ino konicyna miała chyba takie coś.
1: Konicyna miała takie właściwości.
2: No i te z trawą było tak, że jak zawca zwieźli i było niedosusunę, to to mogło odżyć, nie? Jak to nazywali na sąsiedku? No,
1: mogła się zapalić.
0: Zaparzyć.
2: Zaparzyło
1: się i zapaliło się.
0: Nie. Jak włożyła ręka...
1: Kurzyło, to gorąco.
0: Wilgę to była taka gorąca, jakby...
1: Nie wytrzymałaś, nie wytrzymałaś i kurzyło się normalnie, bo trafiła się zapalić. Azot, który był zbity na kupę, oto azot tu jest uzo, w tym taki zielony. Spaliła się, normalnie się to doła spaliła.
0: Płada do zasiadła.
1: Ta solili,
0: żeby wiedzieli, to się soliło.
1: Jak było wilgę, to solili.
2: Tak? No, to żeby zabezpiec... sól wciągła?
1: Za, no, zabezpiec, to
0: wiesz co? Na sopie, aby dawać, bo trzeba ci się dawało na sopę, na chlebie, tak. No.

0: Wylizały.
1: No to zobaczmy.
2: Tam chyba nie tam ci nie się dawało. Tak, zawsze się dawało gościu.
1: A woda, to się zawsze w gorku było
2: zwierzę.
1: I tam zaś dawał do siebie tyli, tam mąkę dawał.
2: Trochę jaki mąki, ty ziomy ty tego.

0: všecky
1: A do zjedzenia, a nie żeby potem chodziły.
0: No a zaś do wyścielania ciemników to zytnią.
2: Bo był
1: owsiano, nie? Bo to jest była zdrowotna. A jako się robiło majki? Po takim okresie, co się kłosowało zboża i kopało ziemniaki?
2: Majkę to było tak, jak my skończyły zaśpa zboża, nie? I łomociły się, a my włoci tu jak jeździli maszynę po chłopach.
0: Wasza
2: woda puchty. No wiem, jak nie było tak tych ludzi, że my jechali do Mądrala, do
0: nas. Tak.
2: Na tym to stre, albo się jak się z pola przywiezło, to się wcisło jarzynbinę. To ja go spałem z niej, u łańcuszek, tam się wcisło do tego, bo to jest mozłe stało. To jest nie można polu nic.
0: No, to jest
2: mozłe sprzątane. I to przewadzie to dawali do zboża.
0: No, to
2: jest zboża się spłonęło.
0: No, bo zboża najważniejsze.
2: No, bo tam siano to. Pierwsze siano to pokoju.
0: Siano krowy zjadłeś.
2: Drugi,
0: Ja drugi też pokoju.
1: Siano krowa z duże, bo to jest dla kur i da na następny rok do siocio, nie?
2: Czemu? Do siocio, no i do idronos.
1: I na kluski,
2: na
0: zacierkę, na
2: mocy, na... No i młynek tym. Ja ile się do chłopcy tu namleli, to zawsze spalisz sianie na tym, bo nie było tego.
0: No pewnie, że
2: to babka ścigała już tam zboże przyniosła i się wygadali, mleć, bo radę trzeba
0: nie było. No pewnie gotowe, żeby było czasem.
2: No i to był... Kamień jeden, taką łała bryż, na tym drugi kamień i jak się dawało sufit.
0: Tam musiał być młyncowy.
2: Młyncowy i tam był przypięty na tezę. Tam był w jednym miejscu, to krew jest przykręcony, tam był taki. I tu się go obracało i to się mleło. I ta bąka była tak fajnie, znaczy naszła z złotym bakiem. No ale potem były pracowne, były te. Sita, nie?
1: Po to, żeby to wyjąć.
2: Żeby
0: się przesiało.
2: Ja dłużej heblował, to ta mąka była do litra. No tam młynczy oddziela. Pierwszy mąkę i drugą mąkę.
0: Rozumiesz mnie, wiesz?
2: A tam te kołupy odleciały, co w przeciwku.
0: Ostatnio bydlowo jest białutko.
2: A to były na kołuski.
0: Powiedzieli mi ci za torto.
2: No i widzisz, sobie to urobił się w ugoni. Jest coś posadki. Ile tu zabaw było.
0: No pewnie, nie?
2: I wyszło się na zabawy.
1: Ale meble wynosili wtedy?
0: A kata meble. Łabijali.
2: Pałka była.
0: Płakiło kredensy.
2: Była jeden pokój, ale kurde były mi duże.
0: Ale też nie było tych mebli. Ile z tych mebli było? Gdzie? No stół w rogu stoł i stołków też nie było. Zaś takie ławy pod łoknami były. I tyle.
1: To ja chciałam pięknie podziękować za
2: ale za co?
1: Co się pan zgodził poopowiadać.
2: Dziękuję, że czas z babami.
1: Nie się też cieszymy. Pogodą. Właśnie, bo to jest teraz już mało co spotykane, ta gotka, nie? Na co?
3: Radio SK. SK Beskidy News.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie. Pani Zbigniewie, przybył pan tutaj na Żywiecczyznę ponad 20 lat temu, z tego co słyszałam, i zakochał się pan w łysinie. Co w tej łysinie jest takiego wyjątkowego? Toż to maleńka miejscowość Góra.
5: Tak, ma pani rację. Jest to najmniejsza miejscowość na łysinie, ale ma niespodziewaną historię. Taka, jaka jest mała, to tak ma wielką historię, która ma wiele tajemnic, wiele zaskakujących informacji otrzymuje poprzez wnikanie w głąb po prostu w dalsze lata. Jeżeli się wnika, to odkrywa się niesamowite zdarzenia dotyczące i mieszkańców, i samej miejscowości, która kiedyś nie była tak maleńka, tylko nawet liczyła 350 mieszkańców i była gminą.
4: No właśnie, dzisiaj na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że ta łysina, choć maleńka w czasach współczesnych, ma ogromną historię. Pan przyjechał tutaj skąd, tutaj na Żywiecczyznę?
5: Ja przyjechałem z Katowic. Z Katowic, bo miałem dość, no, miasta.
4: Wielkiego miasta.
5: Wielkiego miasta i po prostu Na emeryturze chcieliśmy być gdzieś w spokojnym miejscu.
4: Bliżej nieba?
5: Tak, i tak, bo osiedliliśmy się na łysinie, która w takim miejscu, że nad nami tylko gwiazdy.
4: I chmury.
5: Tak, a chmury są pod nami, poniżej.
4: Cudne miejsce i dzisiaj to udowadniał pan, prezentując swoją książkę. Co pana zmotywowało właśnie do napisania książki? Bo nie jest pan pisarzem, jak pan wspomniał, jest pan amatorem z wykształcenia inżynierem.
5: Tak, zmotywowała mnie jedna osoba, Michalina Gruszecka z domu Rachwał, nauczycielka, która zebrała wiele dokumentów i właściwie nie wiedziała, co z nimi zrobić, bo no była, jest już w wieku takim, już, że nie może za dużo zdziałać i myślała, że te zbiory są no po prostu na darmo. I kiedy ja się pojawiłem na horyzoncie, pojawiłem się u niej, no to powiedziała, że no mogę zacytować dosłownie, chyba anioł pana zesłał, że pan spełni moje marzenia, że ta miejscowość będzie opisana. Jak zobaczyłem, co ona zebrała, to po prostu sumienie mi nie pozwoliło, żeby najpierw nie opisać rodu Rachwałów, który się okazał że takim wiodącym rodem w tej miejscowości o dużym znaczeniu, a potem poszło już dalej. No im więcej w las, tym więcej drzew, szczegółów. Docierałem do takich informacji, które mnie szokowały dosłownie, bo nie spodziewałem się, że w historii tej małej miejscowości będą tak wielkie wydarzenia, takie osobowości tam mieszkały. No nie chcę wszystkiego zdradzać, co jest w książce.
4: Właśnie, odnieśmy się do książki. Dedykowana łysinie i mieszkańcom tego, tej miejscowości i tym, którzy miejscowość opuścili i są rozsypani nawet po całym świecie.
5: Tak jest. Mieszkańcy już od wielu, wielu lat opuszczali to miejsce, no bo nie było zbyt przychylne do funkcjonowania. Trudne warunki było tam bytowania. Wobec tego wyjeżdżali dosłownie za chlebem. Za granicę często no, zawieruchy wojenne, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa powodowały to, że mieszkańcy znaleźli się z dala od tej miejscowości, którą nadal darzą sentymentem. Nawet urodzeni, dam dla przykładu Francuzów, którzy urodzeni we Francji, sentymentem co roku przyjeżdżają na łysinę. To jest coś wspaniałego, ich wspomnienia są w książce i no, mówią, że to jest magiczne miejsce.
4: I o tym przekonywaliśmy się dzisiaj i sam pan się przekonywał o tym mówiąc, że ta książka już zamknięta, wydana, nie zmieściła tych wszystkich wydarzeń historii i dokumentów, które mogłyby się jeszcze znaleźć. Tutaj też na sali padały takie tematy, że warto by było pokusić się o ciąg dalszy.
5: Trudno powiedzieć o dalszy ciąg, ale o uzupełnienie tych informacji, których i tak bardzo, bardzo dużo zebrałem, a ciągle napływają nowe. Te informacje są no nie mniej wartościowe niż te, które umieściłem w książce, ale bardzo bogate w treści i naprawdę żałuję, że wcześniej się nie skontaktowano ze mną, żeby już w tym wydaniu ująć. Zbigniew Bukowski.
3: SK Beskidy.
5: Proszę państwa, my odbieramy swoich znajomych, sąsiadów, a nawet bliskich poprzez różne informacje. I te informacje są, jak się to mówi, też różne. Jedne dobre, drugie złe. Tak odbieramy też informacje o miejscowościach, o nawet władzach miejscowości. Prawda, panie wójcie? No więc różnie przez pryzmat różnych osób różne są opinie. I o łysinie każdy mógłby coś powiedzieć. Dobrego, może czegoś złego, prawda? Ja może przytoczę tutaj taką anegdotę, bo czas mamy ponoć krótki. Odbiegającą troszeczkę od tematu, ale związaną z tematem. W meczu nowojorskim grał sobie kiedyś Grajek na skrzypcach. Tu trudne utwory Bacha. I było to przedpołudnie, mnóstwo ludzi się przesuwało, zatrzymało się 7 osób, on grał 45 minut. Jedno dziecko się zatrzymało, ktoś tam rzucił monetę i po 45 minutach ten grajek uzbierał 32 dolary. Wieczorem w Metropolitan Operze w Nowym Jorku odbywał się koncert, na który bilety były wykupione, proszę Państwa, rok wcześniej. Najtańszy gdzieś tam na jaskółce za 100 dolarów. Na scenę wyszedł skrzypek, wirtuoz klasy światowej. Grał 45 minut. Wielkie owacje były dla niego i był to Joshua Bell. No, po angielsku zło, ale Bell. Tak na marginesie, ostatnio miał koncert w Warszawie 10 stycznia tego roku. Amerykański wirtuoz na skrzypcach. I proszę zauważyć, od okoliczności, które zaistniały, grał przebrany za żebraka w meczu, a potem na największej scenie światowej. Jak go odbieramy i jak go nagradzamy? A teraz bliżej już nas, Łysiny. Jakieś 15 lat temu wyszedłem na spacer z pieskiem. Wychodzę i zauważyłem, że przyjechał jakiś pan z synem na motorze. Stanął i rozgląda się. A ja z ciekawości przechodząc pytam się, przepraszam, a skąd pan tu przyjechał? A z Gliwic. Z Gliwic. A pan pierwszy raz znał się nie? Tak, pierwszy raz. I mówię, a jak długo pan w Gliwicach mieszka? No od urodzenia, 40 lat. Mówię, no i dopiero pierwszy raz pan na Łysinę przyjechał? No tak, no bo wie pan, nie wiedziałem po co tu przyjeżdżać. No, parę chałup na górze, trochę lasu. No po co tam jechać? Ja mówię, no ale dlaczego pan przyjechał? No powiedziałem, że państwo budujecie jakiś dom, taki na horyzoncie było widać jasny. Teraz jest ciemny, no zauważałem. I ten dom mnie zaciekawił, co się tam dzieje. Dlatego przyjechałem. 40 lat po sąsiedzku i po co pojechał? I ja to rozumiem, bo dawniej to w góry się chodziło w jakiejś potrzebie. Ktoś po prostu szedł za chrustem na pole z owieczkami czy z krowami, prawda? Miał cel swój, ale iść w górę bez celu, żeby potem wracać i cię zmęczyć, po co? No więc ja go troszeczkę rozumiałem. Niektórzy nas nie rozumieli, dlaczego myśmy z Katowic osiedlili się na Łysinie. Niektórzy mówią, diabeł dobra, no zmówię. Jak tam dojechać i tak dalej. No faktycznie początki nie były no nieciekawe, ale tak jakoś wrośliśmy w ten klimat, w społeczeństwo. No i ja ciekawy życia zawsze pytałem. Dlaczego tak, dlaczego tak? Różne informacje padały. Ale mijały lata i nigdy nie myślałem o napisaniu książki. Ja też, tak jak tutaj pan, jestem inżynierem. No to gdzie inżynier, gdy będzie się brał za pisanie książek? Jeszcze do tego historycznych, nie pochodząc z tego miejsca. No w ogóle, no, utopia. Ale były osoby, które bardzo wciągnęły mnie w temat. Zachęciły, a wręcz jak zobaczyłem nagromadzone dokumenty o dziadkach, pradziadkach, wyłożone na stole, no to dostałem szoku, bo nagle te wiadomości, które tutaj nieużytki, tam nieużytki, krowy nie ma już, nawet kogut początkowo piał, teraz już nie. No to no coś tu ciekawego, szkoły nie ma, kościoła nie ma, knajpy nie ma. No właściwie, co to jest ta wyśmina? Proszę Państwa, tak mnie wciągnął ten temat, że 3 lata poświęciłem, żeby napisać książkę. Wiele razy chciałem zrezygnować, ponieważ dochodziłem do takich szczegółów, że mnie aż to krępowało. Dosłownie działa w ten czas, co autocenzura, tak? No, ale co mogłem, to przelałem na strony. Poprosiłem znajomych, nie tylko właściwie z tej miejscowości, to jedna osoba z Łysiny, a reszta rozrzucona po świecie, bo z Łysiny nagle się okazało, że wszyscy wybywali przez lata. Nie tylko do ościennych miejscowości, ale jak się to mówi w Polsce, a nawet za granicę. Dotarłem do tych osób i te osoby napisały w książce wspomnienia swoje i swój podzieliły się sentymentem do tej maleńkiej wioski. Wioski, która może przez, gdyby nie osadnicy nowi, to by nie wiem, czy byłaby sołectwem. Bo proszę Państwa, Gilowice, ile mają mieszkańców? Wójta, a wie?
6: 4,5 tysiąca.
5: Proszę? 4,5 tysiąca. No to już znaczna liczba. No to w porównaniu do Łysiny, gdzie żona ma, jak się to mówi, znajomość każdego, bo tam się wszyscy znają, prawda? No to naliczyło 80 osób. Którzy na stałe są w tej miejscowości. To, że gmina podaje, że jest 113, no to dla celów statystycznych, ale część jest w Irlandii i tak dalej, i tak dalej. Dzieje tej miejscowości, tych dziejów nie będę opisywał. Pokażę Państwu coś. Bo nie chcę zanudzać już zbyt długą tyradą. Szybciutko przejdziemy przez kolejne slajdy. Nie wiem, czy Państwo wszyscy przeczytacie? Jak nie, to głośno przeczytam, bo to szybciej pójdzie. Ale nie muszę. Państwo widzicie, na jakiej wysokości ta miejscowość jest. 650 do 780 metrów nad poziom morza, czyli można powiedzieć w przybliżeniu 300 metrów wyżej niż Gilowice. Zajmuje obszar 163 hektary. Naprawdę jest to mała miejscowość. Czym się zajmowano i można przeczytać? Rolnictwem, kamieniarstwem, ponieważ widać to po kapliczkach. Wszyscy słyszeli o zamczyskach, nie będę tego rozwijał, bo po prostu może macie więcej wieści niż ja na ten temat. O widokach też nie, ale tutaj na końcu napisałem, że działa tylko Ochotnicza Straż Pożarna koło gospodyń wiejskich, które prowadzi Izbę Regionalną. Początki wsi Łysina trudno sprecyzować jak każdej miejscowości, no bo po prostu w ten czas nikt tego nie notował. Tylko jakieś gdzieś zdawkowe były zapiski, ale pod koniec XVI wieku, czyli tam 1500 z groszami, lub z początkiem XVII pojawiają się zapisy. I skąd się miejscowość wzięła? Częściowo może był to wpływ Wołochów, czyli tych, którzy z południa docierali w te tereny, też wam już wiadomo po czym. Po nazwiskach, że ktoś się nazywał Walaszek, Janos, Tomiczek czy Rus. Poza tym było to miejsce, taki azyl. Azyl, z którego no, ludzie uciekali z nizin, w góry, chowali się w lasach, co było przez lata. Zawsze unikali czy pańszczyzny, czy podatku. Wiadomo, do dzisiaj tak bywa. I tak powstała wieś Zarębna, bo często się mówi, że to jest, że są półrolki. To tak dla wyjaśnienia, półrolki to są na nizinach. To jest tutaj w Lidowicach, natomiast tam trzeba było wyrąbać trochę lasu, żeby mieć co uprawiać. W książce będzie dokładnie to opisane. Do dziś też funkcjonują takie, trudno powiedzieć, dzielnice, ale mam takie rejony wsi pochodzące od nazwisk Krupy, Jagoszówka, Ścieżku, Beroki, Gawrony i tak dalej można wymieniać. Nie będę tego tutaj zawodzić, bo i tak to, jak się to mówi, ulata. Najlepiej to w książce przeczytać. Jest to jedna z pierwszych map rejonu Wyciny. Ja może pokażę tutaj, jeżeli to jest widoczne, pod jedynką, zaraz gdzieś tu, o, jest strzałeczka, pod jedynką, w samym środku, to jest miejsce, gdzie znajduje się Wyśina i ona już tu jest opisana na tej mapie, tylko mało czytelna, tu Wyśina. Szóstka to jest znany ścieżką grot. Nazwa nieprawidłowa, ale tak przyjęta. Prawidłowa jest nazwa Wyśina. To też wyjaśniam na łamach książki. Ciekawy kształt jest grzbietu tej góry. Na, po lewej stronie Krzykrzyca, ale najciekawszą, może tutaj taką, na co chcę zwrócić uwagę, jest droga po grapie. Widać taką kreseczkę po grzbiecie tej żmii. To była, proszę Państwa, główna droga prowadząca właściwie można powiedzieć z Żywca czy z Łękawicy do Wadowic, do Suchej, po grzbiecie góry, nie doliną, gdzie rozlewały się rzeki. Na dowód tego zobaczymy następną jeszcze mapę. Ale to jest rok 1779, kiedy opracowywano wojskową mapę, to podpułkownik Miega na zlecenie opracował tą mapę. I widzimy w lewym dolnym rogu zalążek drogi wojewódzkiej aktualnej, wrysowany do okrajnika. Dalej już do Suchej na razie nie rysowali. A w górę na północ to jest zaznaczona droga przez Kociecz na Przełęcz Kocierską, żeby połączyć z drogą cesarską. Położenie Łysiny było ciekawe, dlatego że do dzisiejszych czasów, gdybyśmy porównali, to tak jakbyśmy się znajdowali w obrębie autostrad. Czyli krótki odcinek, jesteśmy na autostradzie Wiedeń-Lwów. Niewiele kilometrów, bo do Andrychowa tylko wystarczy dojechać. Ale to też poczekam. Na Przykrzycy są ślady jeszcze takie pozostałości szałasów pasterskich. Tak można sobie wyobrażać, że kiedyś może i tak mieszkano w takich rezydencjach czy domach prawda, turystycznych wśród przyrody. Tak wyglądają dzisiaj. Nie wiem, czy ktoś tam zajrzał. Są tacy, którzy często tam przychodzą, którzy w ogóle nie wiedzą, że takie szałasy istnieją. Tu króciutko tylko historia, bo to wskazuje rozwój tej miejscowości. Andrzej Komoniecki, znana osoba, prawda, wójt żywiecki, napisał w dziejopisie Żywieckich wzmiankę w 1474 roku. Łysina, iż kilka chałup na górze łysej zostaje, gdzie dziury i lochy głębokie, a szerokie między skałami w ziemi będące są skryte i dojść do nich trudno. czyli już dał informację, że coś tam na tej górze się dzieje. W 1662 roku w księdze rejestrów, wiadomo, podatki, to jest niezniszczalna sprawa, tak jak śmierć. Wobec tego w państwie ślemieńskim w ten czas jest wzmianka o wsi z 30 mieszkańcami, już zapisana jako Łysina. Dokładna data teraz będzie, która 315 chyba, rocznica. Przed Bożym Ciałem organista rychwałcki Stefan Standerski ponoć odkrył pokłady kruszcu srebra. Na ten temat więcej się można dowiedzieć. A tu tylko sygnalizuję. W 1757 Hieronim Wielopolski, który był władcą tych terenów, zbankrutował, ale nadał aktem na własność grunt wielkości równej 250 borgom austriackim. To jest aktualnie 140 hektarów. Sporo, prawda? Prawie cała wieś. Franciszkowi Rachwałowi, który w tym czasie mieszkał gdzie? No właśnie w Wilowicach. A jak znalazł się w Wilowicach, też się dowiemy. I dostał grunty, z czego tylko 1/3 była na Łysinie, a reszta była w Kocieszu. I to była tak zwana hala wilowicka. W 1820 pojawiła się pieczęć, jedna z pierwszych pieczęci na Żywiecczyźnie. Po prawej stronie jest od

Ile to lat temu? 60. Elektryfikacja wsi. W 66. wielka budowa drogi żwirowo-piaskowej z Okrajnika. Siłami ludzi, rąk, a szczególnie kobiet. W 1980 powstaje budynek OSP, a w 91, czy sobie to wyobrażamy, pierwszy telefon. A dzisiaj każdy go ma. Nawet nie wie po co, ale go ma. Wszystko tam ma. Jakby zgubił telefon, to nie żyje. Proszę Państwa, na co ja jeszcze zwracam uwagę? Po prawej stronie w rogu jest książka. Książka, jedna z ocalałych z biblioteki Rafałów. Książka w skórę oprawiona, napisane na okładce. Michał Rafał wytłoczony w tej skórze, a w środku otwieramy i jest numer 53 tej biblioteki. Ex Libris Michała Rafała, dzień 15 marzec 1845. To jest jeden z 200 ponoć woluminów tej biblioteki, która znajdowała się w szafie gdańskiej, jeżeli wiemy, jakie to są bogate szafy, bo o bogatym wystroju. Znajdowały się książki

on każdej nadawał numer i swój podpis ex libris, kiedy ta książka znalazła się w jego zbiorach. Mały silny. Obok jest rękopis. No, trzeba by go powiększyć bardzo, ale pisany piórem. Nie na komputerze, tylko piórem. Pięknie, pięknie pismo. Tak. O, co to znaczy technika, prawda? Proszę Państwa, zebrałem wiele dokumentów, opracowując tą książkę. Były to księgi metrykalne z parafii w Rychwałdzie, które mają tak ogromną wiedzę, którą trzeba analizować. No, można się z nich wszystko dowiedzieć. O czasach, ja miałem dostęp od 1720 chyba roku, odnotowywujące chrzciny, śluby, no i niestety zgony. Z nich można wyczytać historię miejscowości, nie tylko danych rodzin, tragiczne czasy. Ja poślę tutaj w obieg parę dokumentów, to ponieważ mamy czas ograniczony, to proszę bardzo, sobie przeglądać w międzyczasie. I na mnie to wywarło ogromne wrażenie, jeżeli zobaczyłem świadectwa szkolne po prawej stronie, widoczne dla Państwa, z lat 1906 czy 1902. Ale co to za świadectwa? Pierwsze to jest świadectwo szkoły na Łysinie. Drugie to jest świadectwo mieszkańca Łysiny, ale uczącego się w szkole, już w liceum w Wadowicach. W tym czasie były trzy licea, Wadowice, Rzymiec i Cieszyn w naszym rejonie. Więc sobie wyobraźcie, że z tej

0: dokładnie to opisuje warunki, jakie musiał spełniać, żeby tam, prawda, móc się uczyć. Ale ten Franciszek Okrzesin z Łysiny nie skończył na tym swojej nauki. Znajdziecie w książce przyjęcie jego na studia na Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj w środku jedno ze zdjęć archiwalnych. Ręczne pisane piórem gęsim pieśni, opowieści, kolędy. Te kolędy to mnie zaskoczyły, bo nie wiedziałem, kto nadzorował drogę budowaną na Łysinę. Nikt z mieszkańców nie pamięta. To było przecież, jak żeście zauważyli, 60 lat temu. Niecałe. Nikt nie pamięta. Ja mówię, no trudno projekt, ale no kto o tym kierował? No i się okazało, że jest to człowiek z Wilowic. Bo w ten czas Łysina należała do gminy Wilowice, a nazwisko jego było Kolędzie, którą dostałem oryginał do ręki, czy tamtą kolędę, tam dostaję, jak dziękuję kierownikowi, że go Bóg zesłał, że ta droga powstaje.
1: Eska Beskidy.
0: Następnie taka mapka, przedstawiam tutaj mapkę dla ciekawości, ponieważ widzimy tu w centralnym miejscu oprócz Łysiny, którą zauważacie w środku, ale również Gilowice. Teraz dziwię się szczoka. I z Gilowic, patrząc w kierunku na lewo, mamy Łękawkę, napis, i skrzyżowanie z Łękawicą, drogi na Łękawicę w prawo i w lewo do Rychwałtu. A nie ma drogi na wprost, po prostu do Żywca, który tu nosi nazwę Sejmów. Tak. No to widzicie, że trzeba było z Gilowic jechać przez Rychwałt pod górkę. Może wam to wiadomo, no ale jakie drogi były w prawym dolnym rogu widzimy. To są drogi do dzisiaj istniejące na Łysinie. Chodząc po Łysinie, potyka się człowiek o kamienie jak zwykle, no i idzie sobie jakąś tam drogą, ale teraz dopiero pisząc książkę, zwróciłem uwagę, jakie kamienie są poukładane. I zdjęcia, dokumentacje pani dróg załączam. To jest majstersztyk. Do dzisiaj drogi, które no już 100, 150 czy 200 lat istnieją. Jak nimi się jeżdżono, to jest druga sprawa, jak jeżdżono tymi drogami, bo wiadomo, wozy resorów nie miały, ale są. A teraz Łysinę przybliżymy. Widok o świcie świta nad Łysiną, prawda? Gilowice w chmurach, nad Łysiną błękit. Tak zwykle bywa. Co my widzimy z takich obiektów, no, charakterystycznych dla Łysiny? Fragment folwarku Rachwału z 1860 roku. Można powiedzieć, najstarszy budynek wytrwał, ponieważ jest murowany. Na sufitach pomieszczenia są napisy łacińskie, w języku łacińskim, czyli co świadczy o wiedzy właścicieli. I tu napis na belce. Non nobis domine non nobis, sed nomini tuo do glariam excruxit Michal Rachwał data. Nie nam, Boże, nie nam, lecz imieniu Twemu na chwałę wybudował Michał Rachwał w 1861 roku, 15 jest jedyny napis. Tam na belkach są inne też. Po prawej mamy zabudowania, które do dzisiaj istnieją. 1907 rok, 1916. Zabudowania gospodarcze. Jeszcze jest, trzyma się domek na tak zwanej Capiej Górce z 1937 roku. Poniżej opuszczony chałupa z 1885. To jest chyba ostatnia drewniana chałupa na Myślinie, która jeszcze stoi. Szkołę widzimy w centrum, która została przywieziona w 1957 roku. Skąd? Z Pocierza. Nie było, szkoła była w drewnianej chałupie, więc przywieziono. Do dzisiaj ten obiekt stoi. Są dalsze z 1910 i dalsze zabudowania. Co się dzieje na Myślinie? Jeżeli ktoś nie był ostatnio, to są ogromne zmiany. Widzimy centralne miejsce Łysiny, gdzie są aktualnie parkingi wybudowane w 2010 roku, ale jeszcze dwa lata wcześniej była to łąka i nieużytki. To tak dla przypomnienia, bo dzisiaj jak ktoś przyjeżdża, no to można zaparkować, ładny parking jest. Jest budynek OSP, a u góry ta główna droga Łysiny po grzbiecie w 2008 roku wyglądała jak na tym zdjęciu, a w 2018 już prezentuje się tak, jak widzimy. Po zachodniej części miejscowości powstało wiele domów osadników, no bardziej współczesnych, opartych o technologie współczesne, ale w jakimś stylu, powiedzmy sobie, nie odbiegającym od charakteru tego miejsca. W dolnym widzimy też nowe obiekty i już miejsca na przykład do wynajęcia na weekendy. A w środku taki domek dla krasnali. To jest właśnie cała wioska Smerwów, który jeden z mieszkańców w Lasku dla dzieci przygotował jako atrakcję lokalną. Izba regionalna powstała w ciągu krótkiego czasu, dosłownie krótki czas. To było hasło i w ciągu dwóch miesięcy już było bardzo dużo eksponatów nie tuzinkowych. To pozornie dla Państwa może, no cep jak cep, tam prawda, żelazko to żelazko, ale moi drodzy, jak ja poprowadzałem po tej izbie wycieczki w pewnym czasie, to dzieci się pytały, a co to jest, a co to jest. No i były zaskoczone, kiedy ja pokazywałem i mówię, no zgadnijcie, zagadkę. I tam pasek skóry na drewnie był, taki pasek daje przykład. Co to jest? No nie wiemy, to ojciec może na tym potyłku. Ja mówię, nie, to jest do oszczenia brzytwy. A proszę pana, co to jest brzytwa? I tak dalej, prawda? A to przecież tam niedawno było. Są tu dwa obrazki przedstawione. Jedno to jest zobrazowane modlitwa Ojcze Nasz po lewej stronie, a w środku Matka Boska z Kopakabany. No to nie plaża, ale jest to miejscowość w Boliwii, taka Częstochowa południowej Ameryki, do której pielgrzymki z całej Ameryki zmierzają. Jest to w naturze figurka wysokości 30 cm, która zmienia od okoliczności swoje szaty. A tu na Łysinie podobizna obrazek. Skąd się to wzięło? No, kiedy myśmy te obrazy doprowadzali do stanu, żeby można było podziwiać, trzeba było rozebrać, oczyścić, bo to z tych chałup, prawda, zapuszczonych, walących się, to się okazało, że pory odróbki z 1905 roku wyprodukowane w Wiedniu. Z Wiednia na Łysinę. Ale trzeba poznać, gdzie kamienie z Łysiny wyłożono. No wobec tego, gdzie figury wyłożono, czy prefabrykaty do figur. Ano właśnie między innymi do Wiednia. Na dole pieczątka pamiątkowa dla turystów z Izby Regionalnej. Jeszcze tutaj narzędzia po prawej stronie, szczególnie u góry, chcę pokazać, ponieważ uzmysłowić, jakimi narzędziami operowano, żeby obrobić kamień, który wydobyto, który waży na przykład 200 kg. Żeby powstała figura, tak, po prawej stronie. Z tym, że całkiem po prawej w rogu, to była moja zagadka, do czego to urządzenie służy. Kto wie? Usza. Nie? Na dzikiego zwierzęta, nie? Ktoś wie? No przecież jesteście z tych stron, moi drodzy. No widzicie? Problem. Ale ten problem był, to znaczy, ja zauważyłem z odpowiedzią u osób, które były w słusznym wieku i mogły mieć z tym do czynienia jeszcze. I nie wiedziały. No, nie będę się zakładał, bo często się zakładałem, mówię o piwo, prawda, prawdopodobnie. Drodzy, jest to bruśnik do wyrobu gąbków. Jak ktoś wie, jak jest gąb wykonany, łupany z drewna, to ma taki, no, taki lobek. I tutaj trzeba było ten gąb wyskrobać, bo te końce mają taki kształt, że właśnie skrobać trzeba było tak długo, aż powstał rowek, żeby drugi gąb szedł. A tych gąbków trzeba na chałupę wykonać przykładowo 3000. Proszę Państwa, co ja jeszcze mogę powiedzieć? Łóżko, które widzicie w górnym lewym rogu, jest to coś nieprawdopodobnego, po prostu niespotykanego. Ja sam byłem w szoku, gdzie myślę, takie łóżko mosiężne, grawerowane i trwale malowane. Kogo na to było stać 150 lat temu?

że nigdzie w Stan Sena ani w muzeach nie ma beczki poziomej do przełożenia wody. Bo nauczymy brak wody. Więc nalewano w góry, spuszczono bokiem na kumance poziomą. No i tak dalej, nie będę tu wsywać do chmielu, prawda? Nawet kłębek ostatniego efektu zbioru chmielu jest w muzeum jako relikwia przekazany do zbioru. Mamy tu jeszcze kilka tylko zdjęć, jak zmieniały się domy, czyli widzimy w lewym górnym rogu chałupę i jak ona wygląda dzisiaj. No, zwyczaje oczywiście, trudno konkurować z Gilowicami w palmach, ale na Łysinie też są ambitni, którzy wykonali palmy wysokości 6,20 m. Centymetrów, także może być. Mieszkańcy też pielęgnują oczywiście swoje te figury przydrożne. To jest najstarsza figura, którą tu widzimy. Na Łysinie znajduje się bardzo dużo kapliczek wszelkiego rodzaju. I kamienne, i drewniane, i murowane. Tu są na mapce przedstawiona jest lokalizacja. Tylko pokażę parę. Proszę zobaczyć, że z kamienia wydobytego często sposobem górniczym, czyli kopanym w dół, wydobywano kamień. Waga, ja tak liczyłem po inżyniersku, ile taka pionowa figura może ważyć. No to jest 250-300 kg, składająca się z kilku elementów. No i teraz ogrubić i dokładnie odtworzyć twarz i charakterystyczne cechy danego świętego. Tych kapliczek jest sporo. Przy kapliczkach w maju zwykle mieszkańcy po prostu śpiewają. Tak, to znaczy w tym roku nie wiem, czy będą, ale ponieważ słuszna uwaga, wykruszają się. Śpiewają i mamy zdjęcia, mam dowody, proszę zobaczyć. W ogóle Łysina słynęła z wesołego, też oprócz tragicznych momentów były też bardzo wesoły i zwykle mieszkańcy nie tylko Krajnika, ale ponoć i Gilowic i Wękawicy na Łysinie udawali się, żeby się zabawić, żeby pośpiewać, potańczyć właśnie gdzie przy figurach tych, które rozrzucone są po miejscowości. Bardzo romantyczne zdjęcie po lewej widzimy w tym lasku. To jest potańczy, to nie jest ustawione do zdjęcia. Po prostu żona też szła i widzi śpiewających parę osób. To jest naprawdę romantyczne.

otoczone różne powieści na ten temat, czy tam opowieści są mówione. Tu przedstawiam, że niektórzy się drapią tam, gdzie ich nie swędzi, czyli prawda, tu wchodzą na tę skalę. Skala trudności wbrew pozorom w skali wspinaczkowej sięga do 5+. No to niektórym nie mówię, ale 6 to jest góra ponoć. Tak? Niekoniecznie. Tak. No, jesteś znawcą, wobec tego możesz mnie skorygować, ale wbrew pozorom wysokość 6-7 metrów, a są tacy ambitni, którzy chcą pokonać wszystkie wejścia tam, które są opisane. No i niektórzy mówią, trudno wszystko zobaczyć. I proszę Państwa, piękną łysinę to jeszcze tak przylecę. Proszę się nacieszyć tymi widokami, bo nie każdy ma możliwość w Gilowicach zobaczyć takie widoki, a my to mamy z okna. Czyli widać następne łysina, wiosna, lato, jesień. Zima też jest ciekawa na łysinie, proszę zobaczyć. Tylko w tym momencie pomyśleć trzeba, jak mieszkańcy 100 lat temu, czy 150 lat, musieli tam funkcjonować. Jak dzieci miały iść do szkoły, nawet te 200 metrów czy 300 metrów, 7-8-letnie dzieci w takim śniegu. Ojciec na barana przynosił do szkoły w centrum miejscowości. Tutaj widać atrakcje zimowe, jak śnieg spadnie. A ponadto widać, że nawet samochody współczesne nie mają szans wjazdu często na górę. Trzeba pieszo się udawać. Widać aż po szyję, albo przechodzić przez ogrodzenie. Normalnie, tak jakby jego nie było. Teraz po prawej stronie widać tutaj ślady niedźwiedzia. To polega zrobił to zdjęcie, podnieść rękę, bo nie uwierzył. W drodze z Łysiny do Kociesza, tam do kaplicy schodząc, zrobił to zdjęcie. Nie pamiętam, ile to było, ale może z 10 lat temu. Także niedźwiedź też tam jest mile widziany. Od czasu do czasu, o czym się dowiecie, bo nie będę uprzedzał. Zwierzęta, które się w tym rejonie pojawiają, są liczne. To tylko tutaj parę takich obrazków. Mamy widok z drona, czyli centrum Łysiny dla zorientowania, czyli ten parking, OSP, no i szczyt u góry Łysiny, ścieżka Gronia. Strona zachodnia, w samym narożniku widać jezioro Żywieckie, a tu strona wschodnia zabudowania Rachwału, folwarku Rachwału, gdzie mało kto dociera, chyba że idzie przez Rozciętą do góry. I proszę Państwa, idąc Rozciętą do góry z Gilowic, kiedyś to taka główna droga, trzeba czasem pomyśleć. Te drzewa, które tam są, to one nie istniały więcej jak 100 lat. Są młode, stare, ale droga jest bardzo stara. Co ona widziała, co tam było, jakie tragedie się odbywały, ile osób zamarzło po drodze. No, to sobie można wyobrazić, ale idąc tam kiedyś na spacer, proszę o tych mieszkańcach pomyśleć, jak funkcjonowali jeszcze niedawno. To jest taka już ostatnia ciekawostka, wschody, zachody słońca, ale po prawej stronie u góry dokładna data, 12 grudzień 2012. Budzimy się rano o godzinie 7 i nagle przez okno widzimy świece. No chyba się pali na Słowacji. Ale świeca wysoka, tak na tym zdjęciu to oczywiście bardziej to było porażające, więc prędko aparaty robimy zdjęcia.
mówimy, no wiesz co, przypowiadali koniec świata. To była taka data 12-12-2012. To tak szerzono w tym czasie takie różne opowieści. Mówię, no to chyba jest ostatni świt. Po chwili, po 10 minutach, ta świeca zamieniła się w podwójny krzyż, który mamy poniżej. To było 15 minut, a potem zamieniła się w zjawisko halo. Kółeczko. Trzeba być w odpowiednim miejscu, zauważyć to i utrwalić. Nie każdy ma to szczęście. W ten czas można mieć obraz jakiś po danym miejscu. Ile razy my przechodzimy obojętnie i jakiś widok, jak ja mówię, popatrz, co jest tak, co? Zachód słońca, zachód słońca. Nic takiego. Dobra. No więc tutaj, proszę Państwa, macie przykłady. Już zaraz do stołu. I to jest właściwie ostatni widok z Łysiny w kierunku Żywca. Widać Grojec, taki pagóreczek tam na horyzoncie. I tak widać

Pozwolisz, poproszę tak się dumnie. To ja teraz będziemy mówić, ja zanim podziękuję, zanim poprosimy do nas tutaj, zanim podziękuję.

0: SK Beskidy.
1: Klaudia Wierzchucka, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane. Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika Urzędu Skarbowego. To próba wyłudzenia informacji. Zwracaj uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów. Pamiętaj, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych. Jeśli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi Twoje wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika Urzędu Skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy, aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Zachęcamy również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
0: SK Beskidy.
2: Dzień dobry Państwu. Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, tak i w tę najbliższą, zapraszamy do Kina Janosik na spotkanie z filmem dokumentalnym w cyklu Niedziela z dokumentem. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa film będący spojrzeniem na nas i nasz kraj z perspektywy przybysza. List z Wilczej to projekt Ariuna Talwara, który wyemigrował do Polski ponad dekadę temu z Indii, aby pokonać bariery między sobą a pełnym niepokoju krajem, zaczyna filmować swoich sąsiadów. Z nieco ponad kilometrowej Wilczej wyłania się obraz współczesnej Europy, a Polska, często postrzegana jako nieprzyjazna dla imigrantów, w obiektywie reżysera zyskuje czuły i pełen humoru portret. Jeśli chcecie go Państwo zobaczyć, to zapraszamy w najbliższą niedzielę, 8 lutego, do Kina Janosik na godzinę 16.
0: SK Beskidy.
3: Fury J posła Gros z dziadkiem do miasta we środę. Środa to był dzień targowy. Kielo cudów tam było, to Jazek gębę zwarła. Tu rozmaite kwiotki, mietły brzozowe, tam konicki drzewiane, a tam zaś gowiedniki. Krowy, kury z kochutami, no i świnie. Dziadek wybrali se bogatą mietłę, co by zamiataj notuj przed chołpą. I patrzyli te za kochutym, bo z tego co mieli, prawiuśko wojską niedzielę babka łobiot uważyli. Godalize to był istny furyjot. A cymu? To nie wiem. Łobzierali wszystkie kochuty po kolei. Jo, stoła skrajcka, bo ksie boła, zemie, który dziubnie, takiej si kura kiezek ksiągała po nią na gnioździe za jajkami. Od tego czasu dziadek zbierają jajka sami. Kiejus wybrali najpiękniejszego kochutka, wrazili go do worka, lekuśko zawiązali i wchynęli na plecy. Walny kawałek my mieli ku chałupie, to my se szli po maluczku i ciućkali maślonkę, co nam babka dali w zbonecku. Kiemy się przykolmacyli ku chałupie, dziadek wypuścili na placu kochuta z worka. Piękno była gadzina ze nadziwy, gęsty, piszczaty łogon, walny grzebień i długi nogi. Kie się łoczepał i połobzirał dokoła, to za cyny się dziwy. Tak piął, ze joja ze usy zatkała, gonił, bił skrzydłami, no istny waryjot. Kiedy dopatrzył na mnie czerwoną spódniczkę, bo mi się babka kozali przewlec w smaty na kłozdo, a puścił się za mną, to gzdryntwiała. Zacłak gnaj ku chałupie, nalek przepadła przez halbijkę ze zbuzym. Łozbiła k kolano, nale ze strachu zek się już nie oglądała, bak gnała na oślep. Kiedy nie dziadek coś dzielili kochuta mietłą z targowicy, to by mnie chyba zdziubał na kwaśne jabłko. Kiedy babka uwidzieli te dziwy na notoniu, to ino na dziadka machli ręką, ze zaś przyniósł fury jota i pokazali palcem kryskę pod syją na kochuta. A w niedzielę śniegu uważyli rosół. We środę zaśmy z dziadkiem poszli na targowice do miasta, co by kupił kochuta. Dziadek godają, za jakie bydzie co tydzień chłodził po nowego kochuta, to ludziska jego bydą nazywaj furyjotym. Hej!
0: SK Beskidy.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
0: Autopromocja.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej.